sit together on the sofa with the music way down.

0: Ogromny pożar w Słubicach. Wieczorem zapaliła się hala magazynowa. Łotysze wybrali nowy parlament. To w cieniu rosyjskich prowokacji. Dziś kolejny mecz w Lidze Narodów. Polacy zagrają z Bośnią i Hercegowiną. Jest szósta, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pożar jest już opanowany, strażacy walczą z ogniem, który wieczorem wybuchł w jednej z hal magazynowych w Słubicach. Na miejsce wysłano 16 zastępów, na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Wiadomo, że pożar objął budynek o powierzchni ponad 4000 m2. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną. Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Po przeliczeniu już prawie 100% głosów wiadomo, że przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
1: Ponad 35% głosów uzyskała zjednoczona lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu, władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
0: Jeszcze wczoraj łotewskie służby informowały, że nie stwierdziły naruszenia prawa wyborczego. Łotewska Służba Bezpieczeństwa przed głosowaniem ostrzegała przed rosyjskimi prowokacjami. Tłumy na szlakach w Tatrach i ogromna nieodpowiedzialność. Ratownicy TOPR apelują o ostrożność w górach, bo warunki są bardzo trudne. Tylko w weekend musieli poważnie interweniować kilkanaście razy. Turysta, który spadł ze szlaku na Zawrat, zmarł w szpitalu, ale problemów było więcej, mówi ratownik TOPR Grzegorz Kubicki.
2: Mieliśmy pierwsze zdarzenie w rejonie Kozi Przełęcz, tam upadek ze szlaku wiodącego z Koziej Doliny na Kozią Przełęcz. Turysta w wyniku upadku doznał ciężkich obrażeń ciała i został przekazany śmigłowcem do szpitala w Zakopanem. Kolejny wypadek Mołąska Przełęcz, w wyniku poślizgnięcia osoba doznała urazu nogi. Kolejne dwie osoby spadły żlebem Kulczyńskiego.
0: W wyższych partiach gór jest ślisko i miejscami zalega śnieg. Ratownicy apelują, żeby piesze wycieczki ograniczać do niższych partii. Był pijany i rozbił motorówkę o pomost. Podczas regat nad zalewem w Kobylej Górze w Wielkopolsce mężczyzna stracił panowanie nad łodzią podczas zawracania.
3: A następnie wpadł do wody. Mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości, wydmuchując 0,53 mg na litr alkoholu. Doznał on obrażeń ciała powyżej 7 dni. W związku z powyższym został przetransportowany do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim.
0: Mówiła Magdalena Domerecka z komendy w Ostrzeszowie. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
5: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
0: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek dziś o 20:45.
4: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: I mamy poniedziałek, i mamy piąty dzień października i jesteśmy z wami o poranku. Kasia Kozimor
0: i Michał Konopiński.
6: Zapraszamy do 9:00. Radio Plus. Za chwilę kartka z kalendarza, 4 minuty po 6:00.

0: Kompozytor Andrzej Zieliński, muzyk, klawiszowiec, kompozytor, członek zespołu Skaldowie, Adam Ferency, aktor, reżyser teatralny, Bob Geldof, irlandzki wokalista, autor tekstów, kompozytor, aktor, działacz społeczny, przedsiębiorca, a także Michał Lorenz, polski kompozytor i twórca muzyki filmowej. Czas na Ewangelię w Radiu Plus, 10 minut po 6.
1: Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrze odpowiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan, zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko, podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle. Zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych 3 okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź i ty czyń podobnie.
2: Ten fragment Ewangelii, ta odpowiedź Pana Jezusa pokazuje nam, że bliźniego czasami powinniśmy poszukać w nieoczywistych miejscach. A dla tych, którzy powinni tę miłość i bliskość okazywać, jest to pewien wyrzut sumienia, że po prostu się tak nie zachowujemy. Kapłani, lewici, czyli ci, którzy powinni mieć wpisane miłosierdzie w swoje DNA.
3: Reklama. W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dallmayr kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To korzystaj z okazji na Allegro Days.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: Reklama.

Waterloo to Abba na antenie Radia Plus, 23,5 minuty po godzinie 6 poranny program Radia Plus. To rano staje, poniedziałek, 5 dzień października. Nie ma co za długo spać, trzeba wstawać, póki jeszcze piękna pogoda, bo w połowie tygodnia niestety widać już na mapach pogodowych, idą jakieś huraganowe wiatry, ulewy idą, ochłodzenie idzie. No to niech idzie, ale na razie mamy piękną pogodę, cieszmy się. Myślę, że warto wstać z samego rana. Diane Warwick już teraz Heartbreaker, za chwilę wiadomości w skrócie, no i już pogoda w szczegółach na dzisiejszy dzień, na poniedziałek, na 5 października.

0: Heartbreaker to Diane Warwick na antenie dla Radia Plus, 28 minut po godzinie 6. Podglądam mecz Igi Świątek z Donovan Kić, serce trochę złamane, ale jeszcze jest szansa. Za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody na antenie Radia Plus. Zapraszam i zachęcam, by być z nami, bo już wkrótce startuje nasza nowa zabawa, o której opowiem nieco więcej po 6.30.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
2: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
3: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
2: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
1: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
7: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
8: Wiosna, wiosna,

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 6:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski, poinformowało wojsko. Wcześniej mieszkańcy wschodniej części kraju otrzymali alertę RCB, poderwano też polskie myśliwce. Kierowcy, uwaga na gęstą mgłę. IMGW wydało alerty dla 14 województw. Miejscami ogranicza widoczność do niecałych 200 metrów. Alerty będą obowiązywać przynajmniej do godziny 9. Złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Sparte 46-44. Toruń zdobył 6 w historii, a 2 z rzędu tytuł mistrza Polski.
2: Nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak szybko. Bardzo się cieszymy.
3: A Pator wygrał, będzie miał to mistrzostwo.
1: Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
4: Anna Opasiak, informacje z regionu. Jest jedną z najmłodszych parafii w Lublinie. Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej świętowało wczoraj odpust. W uroczystości wziął udział lubelski metropolita arcybiskup Stanisław Pucik.
5: Sanktuarium najmłodsze i kościół bardzo młody, natomiast mamy bezcenny obraz Matki Boskiej Latyczowskiej. Jest przepiękna historia tego obrazu i cieszę się, że ten obraz, który się błąkał po różnych miastach i miejscowościach w związku z tym, że nasza historia była taka trudna, tutaj wreszcie w Lublinie osiadł na stałe.
4: W sumie odpustowej przewodniczył były prefekt Kongregacji Nauki Wiary kardynał Gerhard Müller. 15 kobiet, 3 dni i poznawanie Lubelszczyzny to założenia powrotu do korzeni. Projekt przygotowuje Stowarzyszenie Polki w sercu Londynu, a uczestnikami będą mieszkanki Wielkiej Brytanii, Norwegii, Irlandii i Polski. Także mówi prezes Stowarzyszenia Małgorzata Wojewódzka.
6: Zaprosimy na wieś lubelską. Tam w agroturystyce będą nocować, cieszyć się bliskością natury, sobą, rozmowami.
4: Szczegóły projektu można znaleźć na fanpage'u organizacji. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie mglisty poranek. Poranne mgły ograniczają widoczność, sprawiają też dużą wilgotność powietrza. Co do temperatury, aktualnie wynosi 8 stopni Celsjusza, a za dnia wzrośnie maksymalnie do 17. Poniedziałek bez deszczu, z trochę chmur, trochę słońca, wilgotność powietrza duża, a wiatr umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
7: Dzień dobry, poranku za 27 minut, 7 w Radiu Plus, za chwilę Marek Grechuta, a teraz Laidback i Sunshine Reggae. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 9.

u mnie. Coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, la

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatrują, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: Nie, zdecydowanie jesień. Chociaż na razie jeszcze Babiela to przez chwilę. Za 19 minut 7 poranny program Radio Plus, rano wstaje. A skoro jesień, to mamy dla Was nową zabawę, w której można wygrać wspaniały, unikatowy kubek z ceramiki Bolesławiec, kubek z logo Radia Plus. Wspaniały. Możecie zobaczyć, jak wygląda na naszej stronie na Facebooku, bo przed chwilą takie zdjęcie zamieściliśmy. No a do tego dwie książki, wydawnictwo Harde i PWN. Będzie co poczytać przy kubku gorącej herbaty bądź kawy. Zajrzyjcie na stronę internetową www.radioplus.pl. Tam znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy do naszej zabawy. Nie próżnujcie, wysyłajcie i napiszcie, dlaczego kochacie jesień, za co ją kochacie. Tu się można naprawdę rozpisać. Za 18 minut 7 w Radio Plus za chwilę Tina Turner, The Best. Będzie też Cher i Strong Enough.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Reklama.

0: Strong Enough to Cher na antenie Radia Plus. Skoro mamy nowy dzień, to przyjrzyjmy się, jak ta data wyglądała kiedyś, 5 października. Co się ciekawego wydarzyło, o tym opowie Artur Moczarski już teraz w Radiu Plus.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
2: 5 października 1733 roku pod Warszawą szlachta w obecności rosyjskich wojsk wybrała na króla Polski elektora saskiego Fryderyka Augusta, który przyjął imię Augusta III. Władca ten zmarł dokładnie 30 lat później, co do dnia w Dreźnie. Także 5 października, ale w roku 1938 zmarła w Krakowie Helena Kowalska, znana jako siostra Faustyna. Trzecie z 10 dzieci rolniczej rodziny z Głogowca koło Łodzi. W klasztorze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia zajmowała się najprostszymi pracami w kuchni i w ogrodzie. Mieszkała w Warszawie i Płocku i to właśnie tam 22 lutego 1931 roku po raz pierwszy ujrzała Jezusa Miłosiernego. W tym miejscu kończy się teraz budowa sanktuarium z kaplicą w miejscu objawień. Później już w Wilnie jej spowiednikiem został ksiądz Michał Sopoćko, który mieszkał wówczas przy klasztorze sióstr wizytek na Górce Zbawiciela i pracował nad habilitacją. To on polecił siostrze Faustynie spisywać objawienia i pomógł jej znaleźć malarza Eugeniusza Kazimierowskiego, który podjął się namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego. Obraz został ukończony w roku 1934 i początkowo nie spodobał się siostrze Faustynie, wkrótce jednak potem publicznie został wystawiony nieopodal Ostrej Bramy. Jeszcze w czasie okupacji powstało też Zgromadzenie Sióstr Jezusa Miłosiernego. Dziś siostry w miejscu, gdzie mieszkali ksiądz Sopoćko i malarz Kazimierowski, prowadzą hospicjum, nawiązując do słów, jakie Faustyna usłyszała od samego Jezusa. Podaję Ci trzy sposoby czynienia miłosierdzia. Pierwszy to czyn, drugi słowo, a trzeci modlitwa.
1: Radio Plus. Wieki wieków.
3: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Albert Hammond w Radio Plus za 2 minuty. Będzie godzina 7, czas na najnowsze wiadomości na antenie Radio Plus i prognozę pogody, a po godzinie 7 wracamy do przebojów z nutą nostalgii. Będzie śpiewać dla nas m.in. Chesney Hawks.
1: Reklama.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Cocolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Rosja próbuje zastraszyć Europę. Kolejne ataki blisko polskiej granicy. Fatalna widoczność na drogach. Służby ostrzegają przed mgłą. Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike. O tym na koniec. Jest siódma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radio Plus. Polska znów poderwała myśliwca, do mieszkańców Lubelszczyzny rozesłano alertę RCB. Wszystko przez kolejny ostrzał Ukrainy niedaleko polskiej granicy. MSZ nie ma złudzeń, Kreml próbuje zastraszyć Europę. I to nie tylko ostatnimi takimi atakami, ale też komunikatem, który został rozesłany w weekend. Moskwa ostrzegła w nim obcokrajowców i członków misji dyplomatycznych przed pozostawaniem na Ukrainie. Podobne groźby były kierowane przez Rosjan już w maju tego roku. Z tym tematem nasz reporter Michał Rawa.
2: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
1: Friedrich Merz w Kijowie ogłosił nowy pakiet pomocy dla Ukrainy w kwocie ponad miliarda euro. Fatalna widoczność i warunki do jazdy, gęste mgły o poranku prawie w całym kraju. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
3: Dzień dobry.
1: Powiedz, gdzie jest najgorzej?
3: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
4: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
3: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
1: O czym informował Michał Skolimowski. W wiadomościach Łódź policjanci przechwycili ponad 4 kg marihuany. W rękach mundurowych jest 38-letni mężczyzna, mówi Mateusz Piliński z policji.
5: Funkcjonariusze ujawnili słoiki z suszem roślinnym oraz przedmioty służące do uprawy konopi, lampy LED, namioty typu growbox, filtry węglowe oraz wentylatory. Mężczyzna został zatrzymany. Policjanci zabezpieczyli nielegalne substancje. Było to ponad 4 kg marihuany.
1: Mężczyzna usłyszał już zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz ich uprawy i wytwarzania. Najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie, grożą mu 3 lata więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike. Otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
6: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
1: Szczepan Twardoch to autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Od końca 2022 roku jest zaangażowany w pomoc dla Zbrojnych Sił Ukrainy. Zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych i osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i osprzęt wojskowy na front.

0: Na Lubelszczyźnie gęsta mgła utrzyma się jeszcze do około 2 godzin, potem na niebie sporo chmur, ale też pojawi się dziś trochę słońca. Wzrośnie też temperatura, aktualnie wynosi 8 stopni, a za dnia osiągnie 17. W ciągu dnia ciśnienie wysokie, a wiatr umiarkowany. Do czwartku w tym tygodniu sporo słońca i ciepło, od piątku odchłodzenie.
1: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
2: Dzień dobry, poranku, 5 minut po godzinie 7. Już mamy poniedziałek, już mamy 5 dzień października i przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus. Za chwilę Chesney Hawks. Radio Plus. A teraz w duecie Albano i Romina.

0: The one and only Chesney Hawkes na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 7, poniedziałek, 5 dzień października. No tak, babie lato trwa jeszcze do połowy tygodnia, cieszmy się piękną pogodą. No i Gustaw postanowił chyba wybrać się na jakiś ostatni spacer tego lata, tego babiego lata, a chociaż to już prawie jesień. Gustaw to serwal. Serwal na co dzień mieszka w Rzeszu, ale stwierdził, że on jednak zdecydowanie chciałby trochę popatrzeć, jak wyglądają grzyby, no bo chyba nie ryby, chociaż kto wie. W każdym razie Gustaw uciekł z domu i wszyscy go szukają, bo serwal to nie przelewki, moi drodzy, to takie wielkie kocisko. Wprawdzie jest prawdopodobnie przestraszone, no bo w nie swoim środowisku jednak się będzie obracał i obraca, ale ma też czerwone szelki i po tym można go rozpoznać. No makler jakiś po prostu prawie, że trzymam mocno kciuki za serwala, żeby wrócił do pewnie stęsknionej rodziny, ale i przy okazji no, do takiego jakiegoś miejsca, w którym będzie nieco bardziej bezpieczny. I tyle. 12,5 minuty po godzinie 7 poranny program Radia Plus, Toronto wstaje już za chwilę na naszej antenie Simon & Garfunkel. Będzie też Halina Fonskowiak, Tin Pan Alley, a my już czekamy na tę jesień, która przyjdzie w pełnej krasie. Jesteśmy na to przygotowani. Mamy wspaniałe kubki dla Was z logo Radia Plus. Zupełnie unikatowa rzecz. Tylko kilka, no nie wiem, czy nawet 10 sztuk zostało wyprodukowanych, więc taki kubek to skarb. A do tego skarbu kubkowego mamy jeszcze lekturę książki. Tutaj koło mnie mnóstwo tych książek do wyboru, do koloru, będzie co wybierać. Na stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Zajrzyjcie, wypełnijcie, wyślijcie i czekajcie na telefon ode mnie po godzinie 8. A na razie 13 po 7.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
5: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Pogoda dla bogaczy, Halina Frąckowiak na antenie Radia Plus. No i jeszcze mamy bogatą pogodę, taką jesienno-letnią, babie lato tak zwane, jeszcze do połowy tego tygodnia. Od czwartku, no to już się zacznie. Trochę będzie nam bardziej przykro, jeśli chodzi o to, co za oknem, ale damy sobie radę, bo mamy wspaniałe kubki od Radia Plus i książki. Przypominam o naszej zabawie, która startuje w ten tydzień, już dzisiaj po godzinie 8:00. Pierwsza osoba z Was ucieszy się z takiej wspaniałej nagrody. A teraz Bonnie Tyler, If You Were a Woman na antenie Radia Plus, a za kilka chwil najnowsze wiadomości i prognoza pogody.

0: Bonnie Tyler, tego głosu nie da się pomylić na antenie Radia Plus. Za chwilę najnowsze wiadomości w skrócie i prognoza pogody, zbliża się 7.30.
1: Reklama.
2: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce, w Czerwieńsku, niedaleko Zielonej Góry, doszło do uszkodzenia trakcji, to około 4 rano. Na miejscu pracują ekipy naprawcze, pociągi dalekobieżne jeżdżą wolniej i z opuszczonymi pantografami. Na tablicach rozkładów są opóźnienia, nie jeżdżą pociągi regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-latka. Kilka dni wcześniej w Instytucie Badawczym rozbiła próbówkę zawierającą patogeny dżumy płucnej. Będzie więcej połączeń PKP Intercity. W nowym rozkładzie jazdy zamiast dotychczasowych 530 pojawi się około 600 dziennie. Zdaniem prezesa PKP Intercity Janusza Malinowskiego firma w tym roku przewiezie nawet 98 milionów pasażerów.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Burmistrz Rejowca Fabrycznego pozostanie na stanowisku. Wczoraj odbyło się tam referendum w sprawie jego odwołania. Jest jednak nieważne, bo wzięło w nim udział jedynie 22% uprawnionych. To oznacza, że Gabriel Adamiec będzie nadal burmistrzem miasta. Referendum w sprawie jego odwołania było efektem działań grupy mieszkańców. Zarzucali oni włodarzowi niespełnione obietnice. Ma nowe relikwie. Lubelski Kościół pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła wprowadził do świątyni nowe obiekty kultum. To relikwie trzech świętych, Franciszka i Antoniego oraz świętej Barbary. Uroczystość wprowadzenia relikwii odbyła się wczoraj, a jej zwieńczenie był koncert Pokój i Dobro, mówi rektor ksiądz Bogusław Suszyło.
3: Dzisiaj, gdzie trwa wojna nie tylko w Ukrainie, ale też wojna na całym świecie, chcemy zwracać uwagę na to, że to my mamy być ludźmi pokoju.
2: Podczas wczorajszego koncertu wystąpił młodzieżowy chór i orkiestra Archidiecezji Lwowskiej. Patronem medialnym wydarzenia było Radio Plus Lublin. A co dziś w pogodzie? Na Lubelszczyźnie mgła jeszcze się utrzymuje, ale powoli zanika. Dziś w ciągu dnia sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Co do temperatury, aktualnie wynosi 9 stopni Celsjusza, rośnie i w ciągu dnia osiągnie maksymalnie 17. Dzień zapowiada się bez opadów, ciśnienie jednak wysokie, a wiatr dziś umiarkowany.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Dzień dobry, poranku. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do godziny 9:00. Za chwilą nas Kenny Loggins, Footloose, a teraz Roy Orbison, Pretty Woman.

0: miejsce na urlopy powoli się kończy, ale zostają przecież city breaki, czyli taki wypad gdzieś tam na weekend. No ale okazuje się, że city breaki to już jest depassé i przeszłość, i w ogóle rzecz biorąc teraz liczy się city maxing. City maxing to jest wyjazd, oczywiście taki krótki, weekendowy, ale trzeba zaliczyć ze trzy miejsca takie ciekawe. Na przykład polecieć do Paryża, potem do Londynu, a na koniec gdzieś tam z widokiem na Jezioro Genewskie zjeść kolację albo śniadanie. Takie to jest, ale trzeba mieć trochę więcej pieniędzy. Ale okazuje się, że to coraz wyraźniejszy trend. No, jak ktoś ma bardzo dużo pieniędzy, to wszystko zleca jakiemuś tam agentowi. Agent wszystko ustawia, łącznie z wejściem do jakiejś restauracji. Wszystko tak planuje, żeby te walizki poruszały się razem z nami, żeby nam tych pereł i naszyjników w czasie tej kolacji nie zabrakło. Taka to historia. City Maxing, nowa nazwa. No i tyle. Za chwilę na naszej antenie Robert Miles, Myla Naylor, będą czerwone gitary, ale my przypominamy, że jesień najlepiej smakuje. No właśnie, jak? Jakie macie sposoby na jesień? Jak spędzacie ten czas? Jakie są plusy jesieni? O tym w tym tygodniu na antenie Radia Plus Duża będziemy mówić. Wspaniałe nagrody czekają. Zajrzyjcie na stronę www.radioplus.pl. Tam specjalny formularz zgłoszeniowy do naszej zabawy. No i nagrody piękne można pooglądać. Za 18 minut 8 w Radiu Plus.
1: Reklama. Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury. Niszczy. Wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
3: Reklama.

0: Czerwone gitary i ciągle pada?
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: Jeszcze nie pada, ale jak się rozpada? No właśnie, wtedy człowiek będzie szukał jakiegoś fajnego schronienia. Usiądzie gdzieś w jakimś głębokim fotelu z kubkiem od Radia Plus, wyjątkowym. Drugiego takiego blisko nie znajdziecie. Limitowana seria Ceramika Bolesławiec. Byliśmy nawet przy produkcji tych kubków z Agnieszką Murawską i patrzyłyśmy, jak pięknie to wszystko wygląda. Dla Was specjalnie taki kubek, a do tego jeszcze książki do poczytania. Na dziś wybrałam dwie pozycje. Jedna do tego kubka, książka dla wszystkich, którzy chcą zrozumieć, dlaczego natura stworzyła kawę, ser, alkohol i przyprawy. Co to są pyszne początki, jak wyglądały narodziny smaku, to książka Markusa Benemana, wydawnictwa PWN, a druga książka to Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną, Marcin Kołodziejczyk, błyskotliwa, czule groteskowa powieść obyczajowa z wątkiem kryminalnym, osadzona w realiach współczesnej Polski. Głównym bohaterem jest Leon Siermięga, emerytowany, schorowany nauczyciel polskiego z warszawskiej kamienicy przy ulicy Niecałej i nagle na jego konto wpływa tajemniczy przelew na 10 tysięcy złotych. No, niby niedużo, ale w przypadku emerytowanego nauczyciela, to całkiem niezła kwota. A co jest dalej? Jeśli chcecie się przekonać, no to zapraszam do wzięcia udziału w naszym konkursie. Na naszej stronie internetowej www.radioplus.pl znajdziecie specjalny formularz zgłoszeniowy. Szukamy, no właśnie, czego my szukamy? Szukamy oczywiście pozytywnych, dobrych stron jesieni w Radio Plus. No to czekam na Wasze zgłoszenia. Teraz Bad Boys Blue i Michelle World Without You.

0: Za 8:02 to poranny program Radio Plus. To rano wstaje, za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody. Zapraszamy.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinno?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
6: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest, tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie. Ja

0: Radio Plus Lublin.
1: Po dogaszanie ogromnego pożaru w Słubicach w ogniu stanęła hala magazynowa. Awantura i protest w obronie proboszcza to w Grójcu koło Święcimia. Odrodzenie Igi Świątek. Po fantastycznym meczu Polka wygrała z Donną Wekić. Jest ósma, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszanie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Potem służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
2: Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię pożarzyska, no musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu. To, co najważniejsze, nikomu nic się nie stało, ani jeżeli chodzi o mieszkańców, ani jeżeli chodzi o samych ratowników.
1: Relacjonuje rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Święcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
3: Ucieka! Tak się kościół!
1: Słychać na nagraniu opublikowanym w internecie przez portal Oświęcim 112. Diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu stwierdzonych i udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Zaznaczono, że zastosowano procedury przewidziane przez prawo kanoniczne. Ksiądz miał pełne prawo do obrony, a decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za kościół. Dziś, podobnie jak w weekend, za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6,73, a za diesla 7,88. W południe dowiemy się, jakie będą maksymalne ceny jutro. Po ponownym wprowadzeniu pakietu CPN na stacjach benzynowych większy ruch. Kierowcy tankują taniej o prawie 1,50 zł na litrze. Rozmawiał z nimi nasz reporter Michał Rawa.
4: Podkreślają, że tankowanie za prawie 7 zł za litr w przypadku benzyny to nadal nie jest szczyt marzeń, ale doceniają, że po kilku tygodniach ciągłych wzrostów ceny w końcu spadły.
5: Bardzo się cieszę. Jest różnica. Złotówka robi swoje.
6: Czy to aż miło dzisiaj zatankować?
7: Szczerze, paliwo po 7 zł to dalej nie jest miło, no. Ale generalnie tak, lepsze uczucie.
4: Maksymalnie 6,73 zł płacimy za litr 95, za litr diesla 7,88 i tak będzie do poniedziałku włącznie. Ceny na kolejne dni będzie codziennie określał minister energii. Te mogą być jeszcze niższe, na co liczą analitycy po tym, jak w piątek państwa grupy G7 zdecydowały o uwolnieniu z rezerw 100 milionów baryłek ropy.
1: To był Michał Rawa, dziękujemy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Odrodzenie Igi Świątek. W drugim secie przegrywała już 2-5 i była bardzo blisko odpadnięcia. Mimo to Polka wygrała z Donną Wekić 4-6, 7-6, 6-2 i awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Chorwatka wygrała pierwszego seta i pewnie szła już po zwycięstwo w drugim. Polka odwróciła jednak losy spotkania. O ćwierćfinał zagra teraz ze zwyciężczynią meczu Jovic Rahimova.
8: W Lublinie i na Lubelszczyźnie temperatura wynosi teraz 10 stopni, a za dnia osiągnie maksymalnie 17. Poniedziałek z chmurami, na niebie pojawi się też trochę słońca, mgły poranne powoli też ustępują. W ciągu tygodnia pogodnie i ciepło do czwartku z temperaturą nawet do 23 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
9: Tak mnie swędziało, żeby godzinę temu powiedzieć, że coś tam pada w Kalifornii i Iga odpada, ale jednak no szacun, rewelacja. Za chwilę Lady Punk, a teraz Bonnie M, Brown Girl in the Ring na antenie Radia Plus. W sporcie gra się do końca. Kasia Kozimor, witam i zapraszam do 9:00.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Zamki na piasku Ladybug w Radio Plus, 13 minut po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
0: A z nami jest Krystyna. Krysiu, dzień dobry, witam cię serdecznie.
2: Dzień dobry, witam.
0: Napisałeś, że kochasz jesień. Za cóż
2: to? Kocham jesień. No. Za cóż? Wszystko powiem zaraz.
0: To
2: kocham
0: słucham.
2: Jesień za kolory rozsypane po bieszczadach, kocham jesień za owoce już dojrzałe w polskich sadach, kocham jesień za orzechy i kasztany i za piękne w lesie wrzosowe dywany. I chcę już jutro wypić w nowym kubku mus, w tym cudownym, z pięknym logo Radia Plus.
0: O, jest piękny kubek, tu rzeczywiście i zupka nawet się zmieści, bo taki pojemny.
2: To super, przyda się.
0: Powiedz
2: na pewno.
0: Mi, a co to za mus? Może z dyni?
2: Może z dyni, może owocowy.
0: A może owocowy, dobrze. To do tego musu, do tego kubka. Fantastyczne dwie książki. Jedna z nich to
2: super.
0: Narodziny smaku, także o smakach przeróżnych będzie można poczytać.
2: Na pewno się przyda. A... Wieczory teraz długie, można...
0: Tak jest, można
2: poczytać
0: się...
2: i popróbować, jeżeli są tam jakieś przepisy.
0: Nie wiem, czy są, zajrzę, ale rzeczywiście zobaczmy. Fajna rzecz i warto ją przeczytać. A druga książka to wydawnictwo Harde, Marcin Kołodziejczyk, Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. No to taka rozrywka w sam raz na jesienne wieczory. Pakujemy, wysyłamy
2: dziękuję
0: do
2: ślicznie.
0: Krystyny dzisiaj. Krysiu, dziękuję
2: Dzięki.
0: Za spotkanie.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
2: Do widzenia.
0: I do widzenia, do usłyszenia. 13,5 minuty po godzinie 8 w Radiu Plus. Kochani, zestawy takich nagród czekają w każdym paśmie radiowym do zdobycia, czyli u Agnieszki Morawskiej i Janka Pasterskiego również dzisiaj jeszcze, także czekamy na wasze zgłoszenia na naszej stronie www.radioplus.pl. Dobre strony jesieni.
3: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
3: Reklama.

Delsza, no nie ranuj na antenie Radia POZ 24 minuty po godzinie 8. No to wybiegani, biegniemy prosto do nieba, prawie do nieba. Robert Chojnacki i Andrzej Piaseczny już teraz na antenie Radia Plus, a niebo słoneczne. I cieszmy się tymi chwilami jeszcze przez kilka dni.

0: poranny program Radio Plus, teren wstaje, zbliża się godzina 8.30, za chwilę przedstawimy najnowsze wiadomości i prognozę pogody sprawdzimy również, ale na razie zapewniam, pięknie jest. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii po tych wiadomościach, m.in. Phil Collins, Another Day in Paradise w Radio Plus.
1: Reklama.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate, suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
10: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin. Jest 8:30, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny pożar w Chojnowie na Dolnym Śląsku, zginęła jedna osoba. Wieczorem zapaliło się pierwsze piętro w bloku przy ulicy Paderewskiego. Część mieszkańców ewakuowała się sama, pozostałych wyprowadzili strażacy. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną wybuchu ognia. Pentagon wycofał bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To efekty dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego na bazę Fairford. To z niej amerykańska armia korzystała w trakcie przeprowadzania uderzeń na Iran. Uwaga, dzikie zwierzęta na drogach. Trwa okres godowy jeleni i łosi. Są bardziej aktywne i częściej się przemieszczają.
1: Pokonują większe odległości, ale też częściej przekraczają drogi, po których my podróżujemy. Dlatego apelujemy, zwłaszcza o świcie i po zmierzchu, na drogach prowadzących przez lasy, pola, łąki, warto zdjąć nogę z gazu.
0: Mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu. Po potrąceniu zwierzęcia nie wolno do niego podchodzić. Trzeba też powiadomić służbę.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Wahadło w Lubelskiem na Krajowej 17 to po tym, jak osobówka wypadła z drogi. Do zdarzenia doszło w miejscowości Łabuńki Pierwsze na trasie Zamość-Tomaszów Lubelski. Kierowca został ranny.
3: 48-latek nagle stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w barierę energochłonną, znak drogowy, a następnie zjechał do przydrożnego rowu i dachowa.
2: Mówiła podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło. Utrudnienia potrwają do około 10. Minęło 800 lat. Kościół upamiętnił rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu. W Wigilię jego wspomnienia, czyli 3 października, we wszystkich franciszkańskich świątyniach wierni przeżywali też transitus. To wieczorne nabożeństwo przejścia. Przy płonących świecach snuta jest opowieść o przesłaniu życia świętego.
4: To pokazanie na co? Na oderwanie się od tego całego świata, który proponuje tak dużo. No, Franciszek jakby miał w sobie tę siłę oderwać się od tego. Czyli był też synem bogatego mieszczanina. Mógł mieć dużo, a jednak otrzymał tę łaskę, żeby zobaczyć, że rzeczywiście w tym świecie najważniejsze jest mieć miłość Ducha Świętego i wtedy być bratem dla wszystkich.
2: Mówił proboszcz parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i świętego Franciszka w Lublinie, brat Mirosław Ferenc z Poczekajki. Tam uroczystości były połączone z wizytacją kurialną, a wziął w niej udział lubelski biskup Adam Bab. Na dziś poniedziałek, co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie mgły powoli ustępują, a temperatura rośnie. Teraz wynosi 11 stopni, a za dnia osiągnie 17. W kolejnych dniach będzie jeszcze wyższa, w czwartek osiągnie 23.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, o poranku. Witam serdecznie, Kasia Kozimor, i zapraszam do godziny 9. Za chwilę u nas Alicze. A teraz obiecany wcześniej Phil Collins, Another Day in Paradise w Radio Plus.

0: A liczę na te specjale na antenie Radia Plus. Za 18 minut będzie godzina 9, to poranny program Radia Plus. Rano wstaje, za chwilę Queen, będzie Kombi, Black and White, będzie Saragossa, Benti Agadu. A tymczasem wielkie gwiazdy skrzyknęły się razem. Paul McCartney dołączył do nich i ponad 500 znanych osób apeluje o koniec polowań dla trofeów. Mamy XXI wiek, a wciąż poluje się na nosorożce, na słonie, na lwy, dla kłów, dla pazurów, dla tych rzeczy, które potem gdzieś tam bogaci ludzie wieszają sobie nad łóżkami zupełnie nie wiadomo po co i... Paul McCartney wraz z innymi gwiazdami podpisali taki specjalny dokument i będą apelować, żeby zakończyć to wszystko. Judi Dench, Emma Thompson, Michael Caine, Ricky Gervais, Pierce Brosnan i wiele, wiele innych gwiazd. Pewnie my duszą i serduchem podpisalibyśmy się również pod tym apelem. Za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii na antenie Radia Plus.
1: Reklama.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
6: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.

Za 6,5 minuty będzie godzina 9, a poranny program Radia Plus, która rano wstaje. Powoli się z wami żegnam, drodzy słuchacze, i dziękuję za dzisiejsze spotkanie, ale przypominam, że szukamy dobrych stron jesieni w Radiu Plus. Cały czas szczegóły na naszej stronie www.radioplus.pl. Teresa napisała do nas: z mojej strony jesień ma wiele do zaoferowania. Mam chłodniejsze temperatury, piękne widoki kolorów, czerwieni, odcieni złota, brązu, smaki, dyni, grzybobranie. Wczoraj doświadczyłam tej przyjemności. Las, okolice Głuchoła, cały dzień z borowikami. Cudowne uczucie. Już wysuszone, a dzisiaj do słoja oczywiście wysuszone borowiki. Jesień sprzyja skupieniu się na własnych potrzebach. Wieczory ze szklanką gorącej herbaty lub czekolady z dobrą książką w ręku. Oczywiście koniecznie w bujanym fotelu. Rewelacja. Dziękujemy za ten wpis. Prosimy o kolejne, ale to już na naszej stronie internetowej w specjalnym formularzu zgłoszeniowym, bo piękne nagrody czekają na wyciągnięcie ręki. Za 5,5 minuty 9. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Agnieszka Morawska, potem wiadomości na antenie Radia Plus. No i jutro wracamy po godzinie 6 z Tomkiem Waloszczykiem w porannym programie.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Lavazza Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
4: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Castoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
5: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
4: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Górnicy wychodzą na ulicę. Wielki protest w Katowicach. Dziś ma usłyszeć zarzuty kierowca, który śmiertelnie potrącił pieszego w Nowym Sączu. Iga Świątek gra dalej. Zacięte spotkanie w Pekinie. Jest 9:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej. O 10:00 górnicy ze Śląska i Bełchatowa oraz Kutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach.
2: Kolejne kopalnie idą do zamknięcia.
3: Walczycie o całą branżę.
2: Tak, o całą branżę, ogólnie o cały przemysł w tym kraju, bo my sądzimy, że po prostu ten kraj na naszych oczach upada.
4: Koniec ubiegłego roku Hutta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
5: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra. I rządzący oczywiście, jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
1: Z górnikami i hutnikami wybierającymi się na manifestację do Katowic rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. Dziś zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Chodzi o kierowcę, który w sobotę potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy w Nowym Sączu. Pieszy zginął na miejscu. Policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę.
6: Kierowcy podróżujący prawym pasem w stronę Nowego Sącza zatrzymali się przed przejściem, aby przepuścić mężczyznę, który przechodził przez to miejsce z psem. Natomiast kierujący Volkswagenem poruszający się lewym pasem nie zatrzymał się i z prędkością wjechał na pasy, potrącając mężczyznę. Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów na miejscu.
1: Mówi Anna Zbroja-Zagórska z policji w Krakowie. Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. W Świnoujściu rozpoczęła się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej. Chodzi o 5 min o łącznej wadze 3,5 tony. Mieszkańcy muszą zachować ostrożność.
7: Podczas tej akcji nie wolno przebywać w wodzie. Od miejscowości Albek w Mięczech poprzez Świnoujście do Międzyzdrojów. Natomiast na plaży można spokojnie przebywać.
1: Mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski. Akcja potrwa do czwartku.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Dreszczowiec z Happy Endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donnę Vekić. To spotkanie obserwował nasz reporter Michał Skolimowski.
8: Dzień dobry. Mecz na początku był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej. Przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
1: O czym informował Michał Skolimowski.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: 3 minuty po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Anselmo Spajer i John Parr w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 20 minut po 9. Piąty dzień października w kalendarzu to m.in. Światowy Dzień Nauczyciela, Dzień Edukacji Narodowej w Polsce. Popularnie nazywany Dniem Nauczyciela obchodzimy w październiku także, ale 14 i w tym roku to środa. Tak czy owak, o książkach, które ze szkołą i nauczycielami się kojarzą, będę dzisiaj opowiadała. To dlatego, że mamy kilka stron dla Was dobrych. Dobre strony jesieni w Radiu Plus to jest nasza akcja, szczegóły za chwilę.
1: Reklama. Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość, nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę, skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
3: Reklama.

0: dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Tylko dobre strony jesieni. Doceniamy to, co jest za oknem. Akurat w tym roku jesień wyjątkowo piękna, przynajmniej jej początek, ale też już za moment przyjdą takie dni, w których będziemy chcieli zaszyć się pod kocem, no i być może właśnie sięgnąć po ciekawą lekturę, zaparzyć ulubioną herbatę w ulubionym kubku od Radia Plus, bo właśnie taki kubek mamy dla Was, a to kubek specjalny, bo przygotowany dla nas przez Bolesławiecką Manufakturę, więc charakterystyczne kropki granatowe, a do tego nasze logo. Pięknie się ten kubek prezentuje, ale żeby jeszcze było można zanurzyć się w ciekawej lekturze, to mamy dla Was także książki. Zestaw książek od naszych partnerów, wydawnictwo Harda, a także wydawnictwo PWN. I żeby się do nas zgłosić, po prostu trzeba napisać, jakie są Wasze dobre strony jesieni, za co jesień lubicie. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam czekamy na Wasze zgłoszenia i Wy później, jak już napiszecie, to czekajcie na telefon ode mnie dzisiaj.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Men at Work i Down Under w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz 17 minut do 10. Jeśli zastanawiacie się, dokąd wybrać się na przykład na przedłużony weekend albo na weekend i może to być jakieś europejskie miasto, to pomóc Wam może najnowszy ranking Condé Nast Traveler. Kolejny raz plebiscyt na najbardziej przyjazne miasto w Europie. Ponad 757 tysięcy osób głosowało właśnie w tym plebiscycie i jeśli chodzi o to miasto, które jest najprzyjaźniejsze, jest bardzo blisko Polski, bo to Wiedeń, czyli austriacka stolica, gdzie Wiedeń zdobył punktów 96,25 na 100. A kolejne w zestawieniu są San Sebastian i Florencja, które zdobyły po 95 punktów, czyli niewiele mniej. Dla mnie z tej pierwszej trójki chyba San Sebastian jest takim miastem najbardziej przyjaznym, dlatego że jest przede wszystkim piękne, jak z obrazka, jak taka pocztóweczka, bombonierka. No, przepiękne jest, a do tego jest bardzo, bardzo pyszne. Na pinchos można zawsze wpaść do jakiegoś lokalu i nie kosztuje to wiele, w przeciwności do Wiednia albo też Florencji. Więc to jest taki pomysł na to, żeby można było spędzić jakoś przyjemnie jesień albo też wiosnę. Zależy, kiedy mama ochotę wyjechać. Jeszcze tylko dodam, że w pierwszej dziesiątce są jeszcze takie miasta jak Reykjavik, Lizbona, Kopenhaga, Oslo, Porto i Madryt. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
3: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

0: Gypsy Kings na koniec 9 do 10, 3 minuty za moment w studiu. Michał Konopiński z najnowszymi wiadomościami Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Poprawił się stan zdrowia jednego z rannych, to po ataku nożownika w Jarosławiu. Gibała i Piątkowska kolejny raz w sądzie, proces w trybie wyborczym w Krakowie. Niełatwy teren dla każdego, polscy piłkarze przed wyjazdowym meczem z Bośnią. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Poprawił się stan jednej z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w Jarosławiu. Chodzi o księdza Marka Pieńkowskiego. Na szczegółach nasz podkarpacki reporter Tomasz Widak.
2: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuje wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na ojomie.
1: Przypomnijmy, do ataku doszło 24 września na terenie jarosławskiego opactwa. 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób. Jeden z księży zmarł, a 4 osoby trafiły do szpitala. Podejrzany został zatrzymany i tymczasowo aresztowany. Nadal nie usłyszał zarzutów. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, które uniemożliwiają jego przesłuchania. Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym. Przed sądem Monika Piątkowska. Rozprawa właśnie się rozpoczyna. Pozew wytoczył sztab Łukasza Gibały. O szczegółach Urszula Wienia-Niesyczyńska.
3: Sprawa dotyczy wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały na sesjach Rady Miasta. Chodzi o stwierdzenie, że radny w większości przypadków wstrzymał się od głosu. Rozprawa miała odbyć się w ubiegły piątek, ale została odroczona do dziś.
4: Sąd okręgowy napotkał pewne trudności z doręczeniem zarówno odpisu wniosku, jak i pisma uzupełniającego ten wniosek.
3: Mówi sędzia Zbigniew Zgód. To druga rozprawa w trybie wyborczym. Pierwsza dotyczyła wypowiedzi Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd uznał je za nieprawdziwe.
5: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. Tym ludziom groziłyby przecież przykre konsekwencje.
3: Komentuje Łukasz Gibała. Ten ostatecznie musi sprostować swoje słowa zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Wyrok jest nieprawomocny.
1: A druga tura wyborów w Krakowie i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. Hiszpania walczy z ulewnym deszczem. Dwie osoby nie żyją, jedna jest zaginiona w wyniku powodzi i burzy, które nawiedziły Katalonię. Tylko na barcelońskim lotnisku El Prat odwołano wczoraj 380 lotów. Woda porywała ludzi z samochodów, opowiada jeden z mieszkańców regionu. Siła powodzi była tak ogromna, że woda porwała samochód. Mężczyzna zdołał wydostać się z auta, złapał się latarni. Potem woda wyrwała drzwi kościoła. Znalazł tam schronienie. Musiał jeszcze przepłynąć kawałek, żeby dotrzeć do świątyni. Na stacjach w Barcelonie pierwszy raz odnotowano ponad 200 litrów deszczu na metr kwadratowy.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt.
6: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
1: Mówił Marcin Bułka. Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Comment ça va i Shorts w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze teraz prawie 18 minut po 10. Dynia Nadia, która wyrosła na Podhalu, waży, uwaga, bardzo... Chwileczkę, bo gdzieś mi się te dane zginęły. 683 kg to jest dynia Nadia wyhodowana na Podhalu i ona będzie walczyła w konkursie, bo to nie jest jeszcze największa dynia w Polsce. 17 października odbędzie się taki oficjalny konkurs tych największych dyń, ale już nawet jeśli myślimy o tych prawie 700 kg, no to robi to ogromne wrażenie. I co później z takiej dyni się zrobi? No to poczekamy jeszcze do tego 17 października i zobaczymy, czy będzie pomysł na to, co z tych wielkich dyń przygotować. A jeżeli chodzi o jesień, to oczywiście dynia jak najbardziej się wpisuje w tę porę roku i wszystko codyniowe także. A o dobre strony jesieni pytamy Was na radioplus.pl. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
3: Dobrze.
2: 15 zł.
3: Lepiej.
2: 20 zł.
3: Najlepiej. Na Orlenie?
2: Ciepło.
3: Z kuponami?
2: Cieplej.
3: W Orlen witaj.
4: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
5: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

0: Radio Plus.
1: A te dobre strony zapisane są między innymi na kartach książek, bo to jest ten czas, kiedy jesienią wieczory są dłuższe i można zaszyć się pod kocem z ulubioną herbatą, ulubionym kubkiem, kubkiem od Radia Plus i książkami. I właśnie w październiku dbamy o to, żebyśmy widzieli tylko dobre strony jesieni. W związku z tym mam dla Was prezent. Dzisiaj, jeżeli chodzi o mnie, to są książki od naszych partnerów, czyli wydawnictwo Harde i wydawnictwo PWN. Jeśli o Harde chodzi, to książka Cudowne Manowce Agnieszki Olejnik. I to jest taka książka, która opowiada o przyjaźni, o tym, czy naprawdę siebie znamy. Cztery przyjaciółki, choć w książce poznajemy trzy takie żywe i jedną ze wspomnień, ale to ta koleżanka, przyjaciółka, która jest już tylko wspomnieniem, niestety, jest taką aktywizatorką, mobilizatorką trzech pozostałych dziewczyn, które wyruszają w trasę, wyruszają w drogę do Santiago de Compostela, bo to było marzenie tej zmarłej koleżanki. A po drodze okazuje się, czy te dziewczyny naprawdę siebie znają. Agnieszka Olejnik, Cudne Manowce, wydawnictwo Harde, to jest jedna książka, którą mam dzisiaj dla Was, a druga to już jest taka poważniejsza i o tym, co się dzieje na świecie. PWN, prezydent USA XXI wieku, pod redakcją naukową Karola Wojciechowskiego. I tutaj mamy historię tego, jak to wyglądało w Stanach Zjednoczonych, jeśli chodzi o prezydentów. Czy oni zawsze mieli taką władzę, jaką mają? Jakie wprowadzali, jakie decyzje podejmowali? Czy one były zgodne z konstytucją, czy nie były zgodne z konstytucją? To tutaj wszystko można się dowiedzieć, szczególnie teraz, gdy patrzymy na to, co w Stanach Zjednoczonych się dzieje. A oprócz tego zestawu książek mam dla Was także kubek jedyny i niepowtarzalny. No troszeczkę powtarzalny, ale specjalnie na naszą akcję przygotowany. Kubek ręcznie robiony, bolesławiecka manufaktura i do tego jeszcze nasze logo, więc pięknie to wygląda, a na wiadomości od Was, za co lubicie jesień, czekamy na Radio Plus. Tam jest specjalny formularz, proszę kliknąć, wypełnić, wysłać i czekać na telefon. Dzisiaj jeszcze ode mnie i od Andrzeja.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.

0: Najpiękniejszy Michael Jackson w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 15 minut pozostało do 11 i do 11 jeszcze między innymi Perfect i niewiele ci mogę dać. Radio
1: Plus. Reklama. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6. Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

0: Hejty z Jazz w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 3 minuty tylko do 11:00. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
10: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do Ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca 3-szybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie. Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
1: Reklama.
14: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
15: Zderzenie ciężarówki z busem, śmiertelny wypadek w Świętokrzyskiem. Tańsza ropa na światowych rynkach, ceny w Polsce mogą jeszcze spaść. Trwają poszukiwania serwala sawannowego. Uciekł z prywatnej posesji na Mazurach. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Tragiczny wypadek w Świętokrzyskiem, w Woli Jachowej, w powiecie kieleckim, ciężarówka zderzyła się z busem. Zginęła jedna osoba, to kierowca Volkswagena.
16: Strażacy zabezpieczyli teren i uwolnili poszkodowanego, wykorzystując narzędzia hydrauliczne. Następnie mężczyzna został przekazany przybyłemu zespołowi ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala.
15: Mówi Beata Gizowska, rzeczniczka kieleckich strażaków, a o pierwszych ustaleniach w sprawie wypadku mówi Jacek Borek z kieleckiej policji.
17: Z nieustalonych na ten moment przyczyn kierujący pojazdem Volkswagen, 35-letni mieszkaniec powiatu kieleckiego, jadąc w stronę miejscowości Biliny na łuku drogi, zjechał na przeciwny pas ruchu, doprowadzając do czołowego zdarzenia z jadącym z przeciwnego kierunku pojazdem ciężarowym marki Scania, kierowanym przez trzeźwego 47-latka.
15: Droga wojewódzka nr 753 wciąż jest zablokowana. Ropa na światowych rynkach tanieje po ważnej decyzji Arabii Saudyjskiej. Władze w Riyadzie obniżyły ceny dla odbiorców w Azji w związku ze zwiększonym napływem surowca z Zatoki Perskiej. Baryłka ropy Brent kosztuje nieco ponad $100. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN i o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, ostatnie notowania ze świata będą miały odbicie na polskich stacjach?
18: Tego dowiemy się najpewniej za około godzinę, bo wtedy poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie cen maksymalnych. Zaraz po wprowadzeniu obniżek stawki spadły miejscami o około złotówkę i 30-40 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,73, diesla 7,88. Prezydent i opozycja apelują jednak do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą Donald Tusk obiecywał w innych okolicznościach jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej kwestii złudzeń nie pozostawiają eksperci.
19: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków.
18: Mówi Michał Stajniak z XTB. Zaznacza też, że wysokie ceny paliw to przede wszystkim droga ropa i marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach.
15: To był Michał Skolimowski, dziękujemy. Tłok na lubuskich przejściach granicznych. Polskie i niemieckie służby prowadzą kontrolę. Największe problemy są na przejściu granicznym w Świecku. O szczegółach nasz gorzowski reporter Wojciech Hańczuk.
20: Kontrole są co prawda wyrywkowe, ale jak informują kierowcy w mediach społecznościowych, bardzo skrupulatne. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Więcej aut także na przejściu w Słubicach, ale tam utrudnienia są także związane z nocnym pożarem hali.
15: Przypomnijmy, kontrole na przejściach przedłużono do końca marca.
21: Wiadomości Radia Plus.
15: Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzyszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw. Kot uciekł z prywatnej posesji.
22: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. Cechą charakterystyczną Gustawa jest to, że miał na sobie czerwone szelki.
15: Mówi Anna Szybczyńska z Piskiej Policji i prosi o kontakt wszystkie osoby, które mają jakiekolwiek informacje o zwierzęciu.
21: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 3 minuty po 11:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: A dzisiaj te dobre strony ode mnie noszą tytuły Cudne manowce Agnieszki Olejnik z wydawnictwa Harde i Prezydent USA w XXI wieku pod redakcją naukową Karola Wojciechowskiego, wydawnictwo PWN. I to są dwie książki, które są dzisiaj dla Was, a do tego jeszcze wspaniały kubek z bolesławieckiej porcelany, przygotowane specjalnie dla Radia Plus. I jaki zestaw jest do wzięcia i kto do kogo trafi, to już przekonamy się za moment, ale pytamy, za co lubicie jesień? I na te odpowiedzi czekamy na specjalnym formularzu, który jest dostępny na naszej stronie internetowej radioplus.pl. Ja za moment dzwonię do kogoś, kto już napisał.
0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus. Reklama.
2: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskadabalie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
3: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
7: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin Hala Globus 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.

0: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
1: Dobre strony jesieni, jest ich całkiem sporo i ma ich sporo także. Aneta, dziękuję. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Aneto, napisałaś o tym, że kiedyś nie lubiłaś jesieni, ale z wiekiem coraz bardziej zaczynasz ją doceniać.
2: Zgadza się, tak.
1: Bo możesz odpocząć, możesz zwolnić. I co tam się jeszcze dzieje w tej jesieni u ciebie dzisiaj, w tym roku?
2: W tym roku dzięki tej pięknej pogodzie panuje taki spokój i w zasadzie to jest takie przedłużenie lata i myślę, że też taka chwila odpoczynku, relaksu, zastanowienia się nad tym, co jest ważne, co się chce robić jeszcze, no myślę, że to właśnie to jest to.
1: No i tak, nie trzeba już myśleć o tym, gdzie na wakacje, bo to już za nami, chociaż takie jesienne wyjazdy też są fajne, bo wtedy mniej osób podróżuje po Polsce chociażby.
2: Tak, zgadza się. I to jest podróżowanie bez presji czasu, bez presji. Można podróżować w samotności, można się naprawdę cieszyć przyrodą, cieszyć otoczeniem i być tak naprawdę z przyrodą i ze sobą.
1: Ale też jest czas na to, że właśnie napisałaś też, że sprawdzasz tylko stan puchatego kocyka i zapas herbaty, żeby wieczorem po spacerze lub terapeutycznym grabieniu liści zanurzyć się w obowiązek takiego, czyli w takiej jesieni właśnie, w czytaniu, w cieple, w klimacie takiej jesieni. Tak?
2: Tak, zgadza się. To są właśnie te długie wieczory, które tak przyjemnie się spędza właśnie w ciepełku, z książką, z herbatką ulubioną, może z ciasteczkiem. Tak, to jest to, co uwielbiam właśnie i doceniam coraz bardziej.
1: To ja mam dla ciebie tak, kubek z Bolesławca od Radia Plus, żeby można było w czymś tę herbatę zaparzyć, a do tego jeszcze dwie książki, które no, na pewno zajmą ci jesienne wieczory. Jedna to jest Cudowne manowce Agnieszki Olejnik, a to jest takie czytadło, które wzrusza, a drugie, no nie powiem, żeby wzruszało, ale na pewno jest poważne. Prezydent USA w XXI wieku Karola Wojciechowskiego, pod redakcją naukową Karola Wojciechowskiego, żeby sobie prześledzić, jak to wszystko wyglądało pod względem historycznym i naukowym, więc myślę, że trochę wieczorów ci zajmie.
2: Fantastycznie, bardzo się cieszę, nie mogę się doczekać.
1: Prezent dla ciebie, a jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena jest twoja.
2: Super, fantastycznie. Pozdrawiam wszystkich moich kolegów z pracy, którzy być może mnie teraz słuchają.
1: Do pozdrowień się dołączam. Wszystkiego dobrego i dużo czasu na czytanie. Do usłyszenia.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: A jeśli chcecie dołączyć i opisać swoje dobre strony jesieni, to na radioplus.pl jest specjalny formularz. Proszę wypełnić, a później czekać na telefon od nas.
0: Dobre strony jesieni w Radio Plus.

0: La Bamba i Los Lobos w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 15 minut do południa i do 12 jeszcze między innymi Marek Grechuta i Nie dokazuj. Radio
1: Plus. Reklama. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze, gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę, skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
3: 18, 47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać. Jedno tylko dziś pamiętam, jak jej zaśpiewałem. Usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta. W tańcu

reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny PL. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Boż Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
11: Reklama.
12: Osiemdziesiąt 7,9. Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
13: 30 lat więzienia jest wyrok po zabójstwie ratownika w Siedlcach. Wielki protest górników i hutników wyszli na ulice Katowic. Nobel w dziedzinie medycyny przyznany. Rozpoczął się tydzień noblowski. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam C. sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu.
14: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
13: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, tragedia w Siedlcach wywołała ogromne poruszenie i dyskusje na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki na medyków. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Wspierają ich hutnicy. Jak mówią, ruszają z marszem po odebranie rządowi władzy. W rękach flagi, transparenty i górnicze syreny. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalni i Zielonemu Ładowi.
15: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica. To są dwie kopalnie, które posiadają ogromne złoża węgla.
16: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
17: Rząd polski poszedł po bandzie.
18: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
19: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
18: Czego by pani oczekiwała?
19: No, żebyśmy przetrwali.
18: Jest górnik z Bełchatowa.
20: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi. Chcemy też złocze dla Bełchatowa, dla bezpieczeństwa energetycznego.
13: Protest w Katowicach obserwuje nasz reporter Dariusz Brombosz. Pierwsza mina zdetonowana, ale to nie koniec akcji na dziś. W Świnoujściu trwa neutralizacja 5 min o łącznej wadze 3,5 tony. Dziś służby usuną jeszcze 2 minę. To pozostałości z czasów II wojny światowej.
0: Są neutralizowane przy użyciu metody deflagracji. Polega to na tym, że materiał wybuchowy znajdujący się wewnątrz zostaje wypalony bez wzbudzenia detonacji.
13: Mówi major Łukasz Koziarski z 8 flotylii Obrony Wybrzeża. Przypomnijmy, podczas akcji nie wolno wchodzić do wody.
12: Wiadomości Radia Plus.
13: Poznaliśmy pierwszych laureatów tegorocznych Nagród Nobla. Wyróżnienie w dziedzinie medycyny otrzymali 2 naukowcy z Niemiec i 1 Amerykanin. To za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Jutro poznamy laureatów Nagrody Nobla z fizyki, dzień później z chemii. W czwartek przyznana zostanie literacka Nagroda Nobla, a w piątek pokojowa.
2: Małgorzata Oruń, dzień dobry z Lublina. Może nie złoto, ale smakuje równie dobrze. Jest 6 medal z rzędu dla Lublina. Orlen Oil Motor Lublin został brązowym medalistą PGE Ekstraligi. W ostatnim ligowym meczu Koziołki odrobiły 2-punktową stratę z pierwszego spotkania w Lesznie i zdecydowanie pokonały Fogo Unię 56-34. W 2 meczu Motor zwyciężył 100-80.
11: Uważam, że mimo, że jest brązowy, to jest najcenniejszy w kolekcji nasz medal.
2: Mówił Mateusz Cierniak z żółto-biało-niebieskich. Po srebrze sprzed 5 lat, 3 kolejnych mistrzostwach Polski i srebrnym medalu z poprzedniego sezonu przyszedł czas na brąz do kolekcji. Zapewnia schronienie i bezpieczne miejsce, aby przetrwać chłodne jesienne, zimowe noce. Bractwo Miłosierdzia imienia świętego brata Alberta w Lublinie uruchomiło ogrzewalnię dla bezdomnych mężczyzn. Działa w ośrodku wsparcia przy Dolnej Panny Marii 32 w Lublinie codziennie do końca wiosny, mówi Małgorzata Krause-Hałas, prezes Bractwa.
21: W okresie od 1 października do 30 kwietnia działa ogrzewalnia, która jest przeznaczona dla osób, które nie mają stałego miejsca zamieszkania, które nie mają gdzie mieszkać i borykają się z kryzysem. Bezdomności.
2: Bractwo uruchomiło też zbiórkę niezbędnych artykułów. Ich lista jest dostępna na profilu organizacji w mediach społecznościowych. A na Lubelszczyźnie coraz więcej słońca i mniej chmur. Na termometrach w Lublinie w tej chwili mamy 18 stopni, a w całym województwie dzisiaj w granicach 19-20 stopni. Do tego delikatny wiatr, a ciśnienie dosyć stabilne. W kolejnych godzinach równie dużo słońca, dzisiaj bez opadów, a w nocy delikatne ochłodzenie. W granicach 11-12 stopni.
12: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
22: Dzień dobry, w poniedziałek Agnieszka Murawska
23: i Marek Sierocki. Przebojowa poczta, na którą długo czekaliście.
22: Show Me Heaven i Maria McKenna. Dobry początek.

0: nie dzieje.
1: No ale, ale... to będzie jakiś tort urodzinowy.
0: Później będzie na pewno coś.
2: To tak. Jesteśmy a jesteśmy pierwsi może?
0: Tak.
2: Wow!
0: Jesteście pierwsi. Ja, że
1: bardzo się cieszymy.
2: To jeszcze raz wszystkie...
0: Mam co prawda wiadomość, że Marysia Szabłowska ma o 6 wieczór jakiś program dla siostrzy. Którzy napisali, że z okazji moich 80 urodzin. Także pomyślcie datę urodzin z moim świętej pamięci bratem Jackiem.
2: No tak.
0: On dwa lata młodszy.
2: Ale w ogóle...
0: No ale...
1: Andrzejku, ja myślę, że życzymy ci bardzo... bardzo, bardzo dużo zdrowia, no i pewno jeszcze od czasu do czasu występujecie.
0: Tak, oczywiście. Występujemy. Będziemy w Warszawie 12 grudnia z takim koncertem troszkę świątecznym.
1: Super.
0: A teraz byłem wczoraj, teraz w sobotę byłem właśnie na konkursie do scenek organizowanych przez ZAK kryształowy kamerton. No i tam dostałem dwie nagrody za dwie moje nowe piosenki. Pięknie. Jedna do tekstu Agnieszki Osieckiej, druga do tekstu Leszka Aleksandra Moczulskiego, a śpiewali ze mną młodzi aktorzy z Piwnicy pod Baranami. No i będziemy mieli występ w Radiu na Myśliwieckiej 24 teraz października.
2: Czekamy na te koncerty. Jeszcze
0: koncert
2: raz udanego dnia urodzin i nie tylko, i czekamy na te
0: Dziękuję.
2: Koncerty. A my z okazji urodzin nie domykamy drzwi na spotkania z panem.
0: No i to jest akurat jacka piosenka, nie moja, ale
1: z przyjemnością ją zagramy. To dla ciebie w prezencie urodzinowym. Nie domykajmy drzwi Skaldowi.
0: Dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy.

0: Reklama.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Przechodzi z pokolenia na pokolenie. Buduje mury. Niszczy. Wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
4: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
5: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.

0: To Kelly Family, I Can't Help Myself. No, Patrick Kelly świetnie sobie radzi. Od kilku lat nagrywa nowe piosenki. Ta najnowsza to utwór, który nagrał z grupą Take That. No i robi się z tego przebój.
1: No tak, on, czyli chyba jeden z niewielu z rodziny, który robi taką karierę teraz, że się pojawił i no i lubimy go.
0: No bardzo, w Polsce bardzo lubimy. No i z przyjemnością wracamy do tych starych przebojów, tak jak z przyjemnością wracamy do piosenek, które nagrała Dalida. Mm. Za chwilę jeden z takich utworów, Lambeth Walk. Historia tej piosenki sięga roku 1937. Została napisana do musicalu Me and My Girl. Lambeth Walk to nazwa też ulicy, która już jest w Londynie. Wtedy była na przedmieściach Londynu. Piosenka z musicalu i taniec, który jej towarzyszył, zdobyły niesamowitą popularność nawet w przedwojennej Polsce. Już ta piosenka cieszyła się powodzeniem. Po wojnie również. W roku 1978 świetną wersję, moim zdaniem, taką lekko swingującą, nagrała Dalida. Zresztą to był świetny czas dla tej artystki. Przebój za przebojem nagrywała. Rok 1978 i Dalida.

0: 5 października to niezwykle ważny dzień dla formacji Mike and the Mechanics. Wówczas ukazał się pierwszy album formacji, którą stworzył Mike Rutherford, gitarzysta grupy Genesis.
1: Ale to jest też bardzo ważna data. W ogóle ten rok 1987. Trochę teraz przeczy tej mojej teorii, że w 84. No tak. W 84 roku były też najlepsze, ale to jednak...
0: Dokładnie.
1: No wiadomo też, ale 87 to też jest taki rok, o którym dzisiaj będziemy mówić jeszcze raz, ale teraz to właśnie jest Belinda Carlisle i Heaven on Earth, jeśli chodzi o płytę drugą jej.
0: Świetna płyta, naprawdę chyba najlepsza w karierze wokalistki znanej z występu w grupie Go-Go's.
1: A my, tak troszeczkę nawiązując jeszcze do tego, że trochę takiej babie lato mamy, Circle in the Sand z tej płyty właśnie.

0: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
2: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
4: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
5: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.

0: jeden z takich ostatnich przebojów, które nagrała ABBA podczas swojej kariery. Lay Your Love on Me, październik, to też miesiąc ważny dla Stinga.
1: Tak jak wspominałam, rok 1987 jeszcze się pojawi, bo w październiku 1987 roku na światło dzienne ujrzała płyta Nothing Like the Sun.
0: To drugi solowy album Stinga. Ja uwielbiam wersję hiszpańskojęzyczną i lubię utwór Fragile po hiszpańsku. Musimy kiedyś zagrać, a dziś na zakończenie przebojowej poczty właśnie z tej płyty Nothing Like the Sun. Utwór Fragile, jedna z najpiękniejszych ballad dekady lat 80. ubiegłego wieku. Sting nagrał ją też w duecie z Julio Iglesiasem. Też fajnie to brzmi.
1: My mamy tutaj jednak Stinga solo, bo tak, żeby było dzisiaj z tej płyty właśnie.
0: My kończymy dzisiejszą przebojową pocztę, ale w następnych 3 godzinach sporo się będzie działo. Będą książki.
1: Będą książki Dobre strony jesieni, czyli Andrzej będzie miał dla Was mnóstwo ciekawych pozycji książkowych, ale także wspaniały kubek od Radia.
0: A kolejna przebojowa poczta już jutro tuż po 12:00.

Reklama. Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram. 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
15: Reklama. Radio Plus Lublin.
16: To były nielegalne wyścigi, mówi prokuratura po tragedii w Nowym Sączu. Kolejny wyrok w trybie wyborczym w Krakowie. Za chwilę szczegóły. Polak został nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Minęła 13. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Do tragedii na pasach w Nowym Sączu doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych. 21-latek zabił mężczyznę na przejściu dla pieszych. Pędził osobówką nawet 120 km na godzinę.
17: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
16: Mówiła Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Kierowcy, który zabił na pasach, grozi 20 lat więzienia. Monika Piątkowska musi dokonać sprostowania. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta Krakowa jest nieprawdziwa. Powiedziała, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał się od głosu na sesjach Rady Miasta. Teraz kandydatka KO i PSL-u musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
18: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa, i nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
16: Mówił sędzia Zbigniew Zgód. To druga rozprawa w trybie wyborczym. W piątek sąd uznał, że nieprawdziwe są słowa z kolei Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy i również nakazał publikację sprostowania. Druga tura wyborów w Krakowie w tę niedzielę. Polak został nuncjuszem apostolskim w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Papież Leon XIV mianował na to stanowisko księdza prałata Grzegorza Piotra Bielaszkę. Polski duchowny pochodzi z diecezji tarnowskiej i od 20 lat jest dyplomatą stolicy apostolskiej. Pracował w nuncjaturach w Panamie, Iraku, Peru, na Węgrzech oraz w Gabonie. Wraz z nominacją na nuncjusza apostolskiego Ojciec Święty wyniósł księdza Bielaszkę do godności arcybiskupa.
15: Wiadomości Radia Plus.
16: Dziś kończy się Triduum Mszy Świętych z okazji liturgicznego wspomnienia świętej siostry Faustyny. W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach ostatnia uroczysta msza święta o 17:00.
0: Ojcowie jezuici mają za zadanie, żeby Faustynę nam przybliżyć. Podejrzewam, że będą się starali też połączyć ją jakoś z ojcem Andraszem, czyli z jezuitą, który był kierownikiem Faustyny, a trwa jego proces beatyfikacyjny.
16: Mówiła siostra Gaudia Skas ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia. Można dziś też odwiedzić cele siostry Faustyny, gdzie spędziła ostatnie tygodnie życia.
2: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. Zmarł 25-latek, który został oblany benzyną i podpalony przez byłego żołnierza WOT. W związku ze śmiercią mężczyzny prokuratura okręgowa w Lublinie zmieni zarzuty podejrzanemu. 47-letni były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej odpowie za dokonanie zabójstwa, a nie jak dotychczas za usiłowanie dokonania tej zbrodni, mówi prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie.
3: Prokurator był w Zakładzie Medycyny Sądowej, gdzie przeprowadzono zewnętrzne i wewnętrzne oględziny oraz sekcję zwłok mężczyzny. Po uzyskaniu opinii planuje sprowadzić podejrzanego z aresztu śledczego w Lublinie i zostanie mu najprawdopodobniej niezmienione postanowienie o przedstawieniu zarzutów.
2: Śledczy czekają na końcowe opinie biegłych psychiatrów i z medycyny sądowej. Po ich uzyskaniu akt oskarżenia trafi do Sądu Okręgowego w Lublinie. Lubelskie firmy mogą skorzystać z wiedzy terytorialsów. Z programu szkoleniowego W Gotowości korzystają już nie tylko urzędy i instytucje publiczne, ale także lokalni przedsiębiorcy.
11: Wiedza z zakresu pierwszej pomocy, reagowania kryzysowego czy przygotowania do ewakuacji ma bardzo praktyczny charakter i może być wykorzystana zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim.
2: Mówi kapitan Marta Gaborek z 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Zgłoszenia do udziału w programie przyjmowane są przez formularz na stronie wojskopolskie.pl. Na Lubelszczyźnie sporo słońca, niewielkie zachmurzenie. Dzisiaj parasole można zostawić w domu. Do końca dnia będzie dosyć pogodnie, a także ciepło, bo w Lublinie i całej Lubelszczyźnie dzisiaj 18-19 stopni. Ciśnienie w normie, wilgotność powietrza odpowiednia, biometr pozostaje korzystny. W nocy delikatne ochłodzenie, 11-12 stopni na plusie.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
19: Jest 5 minut po godzinie 13. The Animals, House on the Rising Sun. Już za chwilę, później Helena Frąskowiak, Bill Joel i Mike Oldfield.

0: nocy kosze 20 minut po pierwszej ma Coldfield i jego muza Maggie Reilly. To z nią nagrał mnóstwo przebojów, między innymi ten. Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. 21 minut po 13 jest poniedziałek, 5 dzień października i dzisiaj jest, uwaga, Światowy Dzień Nauczyciela, ale nie mylić z tym polskim Dniem Nauczyciela, który przypada 14 października, bo wtedy jest Dzień Edukacji Narodowej. No ale dla nauczycieli pochwał i życzeń nigdy za dużo, więc wszystkiego najlepszego z okazji tego Dnia Światowego ustanowionego przez UNESCO w 1994 roku. A jeśli chodzi o życzenia, to jeszcze Igor, Faustyna, Bartłomiej, oni mają imieniny, także kłaniam się nisko. Dla solenizantów i innych świętujących oczywiście życzenia ode mnie, dla wszystkich przyboje z nutą nostalgii, a dla kogoś nagrody w naszej zabawie Dobre Strony Jesieni, o tym jak zdobyć zestaw ode mnie, kubek plus książki jeszcze w tej godzinie. Za moment Budka Suflera i Jest taki samotny dom.
1: Reklama. Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie. Bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

za 25 minut 14 to Backstreet Boys na antenie Radio Plus, to tutaj i przeboje z nutą nostalgii. Tutaj dzisiaj wystartowała nasza zabawa Dobre Strony Jesieni, bo jesień ma mnóstwo dobrych stron, co choćby widać po waszych zgłoszeniach. Na radioplus.pl jest specjalny formularz, tam piszecie, jakie dobre strony jesieni wy widzicie, wysyłacie to do nas, a ja sobie to czytam, no i okazuje się, że naprawdę jesień to wychodzi na to chyba najlepsza pora roku. Czekam na wasze zgłoszenia po godzinie 14, mniej więcej o tej porze zadzwonię do kogoś, no i oczywiście będę miał prezenty do zgarnięcia. Jest ręcznie wykonany kubek z manufaktury Bolesławiec, a także książki Granice Świata, książka Johna Elcha, wydana przez PWN. Bardzo fajna pozycja, można sobie poczytać o granicach, jak się zmieniały, dlaczego się zmieniały, 47 różnych historii. I jeszcze jest książka Kryminał Czerwona Woda, Agnieszka Jerz, wydawnictwo Harde, historia osadzona na Suwalszczyźnie. Jak to w takich historiach jest tajemnicze morderstwo i mnóstwo innych wydarzeń. No i możecie zgarnąć właśnie taki zestaw, kubek z Bolesławca i dwie książki. Zgłoszenia cały czas na radioplus.pl w specjalnym formularzu. Możecie je wysyłać teraz, później, bo aż do końca miesiąca taka nasza zabawa będzie trwała. Sissy Catch teraz w Radio Plus, później będzie Electric Light Orchestra, pojawi się także Patti Smith. Do 14 to już ile? 23 minuty.

0: Za kwadrans godzina 14 to Patti Smith. Jeszcze przed 14 damy czadu. Ricky Martin, Living La Vida Loca już za parę minut. A na finał będzie spokojniej. Marcin Rozynek i Siłacz. To jest popołudniowy, poniedziałkowy program Radia Plus za kwadrans druga.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
3: 18,47,12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
7: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.

0: Dawno nie słyszałem Marcin Rozynek, Siłacz, tak sobie pomyślałem, że zagram wam ten numer. W poniedziałek siły nam pewnie potrzeba trochę więcej, po weekendzie, cały tydzień do następnego. Trzeba mieć te siły na następne dni. Za chwilę u nas serwis informacyjny, a później Dave Stewart i Candy Dulfer. Tak rozpoczniemy kolejną godzinę.
1: Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
8: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
9: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
10: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: AI zabierze ci pracę? Nie, pomoże ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość. Nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie. Tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
18: 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
19: Benzyna podrożeje, a diesel potanieje. Poznaliśmy maksymalne ceny na jutro. Atak drona na turecki statek na Morzu Czarnym. Za chwilę szczegóły. Polskie wojsko będzie miało nowe mundury. Nie tylko z wyglądu. Minęła 14. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek regulowane ceny paliw. Ministerstwo Energii ustaliło, że za litr 95 zapłacimy jutro nie więcej niż 6,79 zł. To wzrost o 6 groszy. Diesel ma z kolei kosztować o 6 groszy mniej niż dzisiaj, maksymalnie 7,82. Obniżka VAT-u na paliwo ma obowiązywać do końca roku.
1: Wiadomości Radia Plus.
19: Turecki statek został zaatakowany na Morzu Czarnym, prawdopodobnie przez drona. Nie żyją dwie osoby, a trzech członków załogi, w tym kapitan, zostało rannych. Do ataku doszło w rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek stanął w ogniu i zatonął. Zmierzał do portu we Włoszech, mówi radny z rumuńskiej Konstancy. Z informacji, które uzyskałem, wynika, że był to statek o wyporności 7000 ton i długości około 140 metrów. Przewoził zboże, prawdopodobnie z Ukrainy. To statek turecki.
20: Ukraina jest to nawet turczaska.
19: Cały czas trwa akcja ratunkowa. Pożar i ewakuacja przedszkola w Stalowej Woli. Ogień pojawił się w piwnicy. Nikomu nic się nie stało, mówi kapitan Bąk ze Straży Pożarnej w Stalowej Woli.
20: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. No i działania cały czas trwają. No i staramy się zlokalizować pożar, czyli żeby się nie rozprzestrzeniał.
19: Na razie nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną pożaru w przedszkolu numer 15.
18: Wiadomości Radia Plus.
19: Polscy żołnierze mają nowe mundury. Zaprezentowano je w siedzibie 1. Dywizji Piechoty Legionów w Ciechanowie. To pierwsza taka zmiana od ponad 30 lat, mówił minister obrony Władysław Kośniak-Kamysz.
21: Bezpieczeństwo żołnierza i jego komfort służby są najważniejsze. Widzieliśmy informacje o tym, że ten mundur i jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy do służby każdego żołnierza.
19: Nowy wzór maskujący o kryptonimie Ryś dostępny będzie w 5 kolorach oraz w wersjach damskiej i męskiej.
22: Małgorzata Oroń, dzień dobry z Lublina. To oferta dla prywatnych przewoźników. Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie ogłosił przetarg na obsługę autobusowych linii komunikacji miejskiej. W postępowaniu szukany jest operator przewozów na 8 lat, mówi rzecznik lubelskiego ZDITM-u Monika Fisz.
23: Przetarg dotyczy świadczenia usług na obszarze gminy Lublin i gmin sąsiadujących. Jeśli chodzi o kryterium wyboru wykonawcy, 80% stanowi cena, natomiast 20% jest to jakość. Bierzemy tutaj pod uwagę wiek i warunki techniczno-eksploatacyjne autobusów.
22: Termin składania ofert mija 30 października o godzinie 12.30. Jest jedną z najmłodszych parafii w Lublinie, od 12 lat to także Maryjne Sanktuarium. W parafii Matki Bożej Różańcowej, Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, w niedzielę odbyły się uroczystości odpustowe. To wielka radość, że mamy obraz z wyjątkową historią, mówił metropolita lubelski arcybiskup Stanisław Budzik.
24: Sanktuarium najmłodsze i kościół bardzo młody, natomiast mamy bezcenny obraz Matki Boskiej Latyczowskiej. Jest przepiękna historia tego obrazu i cieszę się, że ten obraz, który się błąkał po różnych miastach i miejscowościach w związku z tym, że nasza historia była taka trudna, tutaj wreszcie w Lublinie osiadł na stałe.
22: W sumie odpustowej przewodniczył kardynał Gerald Ludwig Meller, były prefekt Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie. Na Lubelszczyźnie sporo słońca, niewielkie zachmurzenie. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 19 stopni. To jest maksymalna wartość na dzisiaj. Do końca dnia delikatne wiatry, ciśnienie stabilne. Wieczorem czeka nas ochłodzenie, ale to będzie ciepła noc, 11-12 stopni.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Na zegarze 5 minut po 14 zaczynamy instrumentalnie na gitarze Dave Stewart, na saksofonie Candy Dulfer.

0: na zegarze 20 minut po godzinie 14. To jest Rod Stewart, Do I Think I'm Sexy. 81 lat i ciągle w formie. Tuż przed 13 z Markiem Sierockim rozmawialiśmy o takich wiekowych artystach. To trochę a propos ostatniego muzycznego alfabetu, bo wczoraj u Marka Sierockiego był Stan Borys, lat 86. I proszę, panowie ciągle w formie, naprawdę pozazdrościć. Rod Stewart na antenie Radia Plus, nie tylko w tych starych przebojach, bo on ciągle koncertuje, przecież nie tak dawno był w Polsce. Za parę minut kolejne przeboje i także mój dzisiejszy finał naszej zabawy Dobre Strony Jesieni. Szczegóły na radioplus.pl, do kogoś już wkrótce trafią książki i fantastyczny kubek.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
3: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
4: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
5: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
6: Dużo dobrego.
7: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel. Tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
6: Za mniej.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm, zestaw żel i olejek, tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
9: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych, świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
10: Dokąd ja tak biegnę?
11: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Reklama.

0: Sweet, Long, na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. 25 minut zostało do godziny 15.
1: Dobre strony jesieni w Radiu Plus.
0: Dzisiaj wystartowała nasza zabawa, potrwa do końca października. Czekamy na wasze zgłoszenia na radioplus.pl. Tam właśnie napisała Alicja. Dzień dobry, Alicjo.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Bardzo spodobało mi się to, co napisałaś, bo uderzyłaś w taki mój czuły punkt, czyli kulinaria. Napisałaś o konfiturze pigwowo-gruszkowej. Jak to się robi?
2: No tak, najpierw trzeba właśnie nazbierać gruszki i pigwy, dobrze wszystko wymyć. Pigwę pokroić na cząstki, wyciągnąć pesteczki. Z gruszką robimy to samo. Wszystko wkładamy do gara, gotujemy z cukrem, z goździkami, z imbirem i wkładamy do słoiczków na gorąco.
0: I co, później do herbaty na przykład?
2: I do herbatki, tak, jak najbardziej.
0: Słuchaj, no smakowita jesień, z pewnością. Jeszcze napisałaś między innymi, że lubisz jesień za ciasto dyniowe, też... Lubię. No i grzyby w lesie, no i piękne kolory. Bardzo dziękuję za twoje zgłoszenie. Niech ta jesień trwa. Właśnie taka. Alicjo, kogo pozdrawiasz?
2: Pozdrawiam moją całą rodzinkę i wszystkich kolegów z pracy i wszystkich słuchaczy z radia.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. No i oczywiście jeszcze o prezentach dla ciebie. Po pierwsze dostajesz od nas taki ręcznie robiony kubek z manufaktury Bolesławiec, a także dwie książki. Wybrałem dla ciebie Granice świata. To jest taka książka trochę historyczno-polityczno mówiąca o tym, jak powstawały różne granice, między innymi o Wielkim Murze Chińskim jest, albo też o granicach morskich, a poza tym rozrywka, kryminał, Czerwona woda Agnieszki Jesz, to od wydawnictwa Harda, Granice świata od wydawnictwa naukowego PWN. Prezenty lecą do ciebie jesienne. Wszystkiego dobrego.
2: Super, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
1: Dobre strony jesieni.
0: Alicjo, bardzo dziękuję.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
7: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
0: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 15 to duet Pet Shop Boys. Na finał tej części kolejną godzinę rozpoczniemy od serwisu informacyjnego. Sprawdzimy, co ważnego dzieje się w Polsce, na świecie. Jak już będziemy dobrze poinformowani, to przeboje. I to jakie? Bob Dylan, Knockin' on Heaven's Door, tuż po serwisie informacyjnym. Zostańcie z nami.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: Wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
7: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
8: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
9: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
18: Reklama. Radio Plus Lublin.
19: Są zarzuty dla kierowcy autobusu w Warszawie. Latem staranował kilkanaście aut. Parafianie z Grójca pod Oświęcimiem bronią odwołanego proboszcza. Bałtyk w Świnoujściu wciąż nieczynny. Jeszcze jutro będą pracować saperzy. Minęła 15. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. W lipcu mężczyzna staranował kilkanaście aut i uderzył w przejście podziemne. Twierdził, że pojazd miał awarię, ale badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy. Poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu zarzuca diecezja bielsko-żywiecka proboszczowi z Grójca pod Oświęcimiem. Ksiądz Józef Zborek odszedł po prawie 30 latach. Parafianie z parafii świętego Wawrzyńca bronią jednak księdza. W czasie gorącego protestu obecny na miejscu biskup Roman Pindel musiał być eskortowany przez policjantów.
20: Ten ksiądz tu jest 30 lat. On tu ludzi zjednoczył. Tu przyjeżdżają ludzie nie tylko z Grójca, z okolic wszędzie. Zbudował tu taką wspólnotę. Ci ludzie tutaj, on tu zrobił dużo dobrego. To wszystko jest tu jego zasługa.
21: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
22: Od 25 lat mieliśmy takiego księdza, jak teraz mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko. Ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plewanie.
19: Mówili parafianie z Grójca. Według kurii protestujący zachowywali się agresywnie. W komunikacie diecezji zaznaczono, że decyzja o odwołaniu proboszcza nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za kościół. Mówimy jednym głosem. Tak o współpracy z Litwinami wyraża się szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na przejściu granicznym Budzisko-Kalwaria spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Omawiano zagrożenie rosyjskim sabotażem oraz presją migracyjną z Białorusi.
0: Ta część Europy, wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej, musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski, niesie trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą.
19: Ministrowie rozmawiali też o rewizji paktu migracyjnego oraz litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej od stycznia.
18: Wiadomości Radia Plus.
19: W Świnoujściu wciąż nie będzie się można kąpać w morzu. Wszystko przez niewybuchy i akcje saperów. Dziś usunęli dwie pierwsze miny z czasów II wojny światowej.
2: Akcja nie przeszła w detonację. Wszystko udało się wykonać zgodnie z naszymi zaplanowanymi działaniami, czyli zgodnie z naszą koncepcją i planem i harmonogramem.
19: Mówił zastępca dowódcy grupy nurków minerów, porucznik Patryk Zając. Do usunięcia pozostały jeszcze trzy miny. Jutro akcja rozpocznie się od 8 rano. Nie można wchodzić do Bałtyku od niemieckiego Albek aż do Międzyzdrojów.
16: Małgorzata Oruń, dzień dobry z Lublina. Lubelscy strażacy apelują, aby jesienią nie palić liści. Alternatywą może być ich kompostowanie.
23: Zdecydowanie apelujemy o to, żeby zachować szczególną ostrożność i rekomendujemy, żeby oczywiście te pozostałości roślinne po prostu kompostować.
16: Podkreśla Tomasz Cechyra z Lubelskiej Straży Pożarnej. Zapalenie liści grożą grzywny nawet do 30 tysięcy złotych. Burmistrz Rejowca Fabrycznego pozostanie na swoim stanowisku. Referendum w sprawie jego odwołania jest nieważne. Wzięło w nim udział jedynie 22% uprawnionych. Pomysłodawcy głosowania zarzucali włodarzowi niespełnione obietnice. Jesień w Muzeum Zamojskich w Kozłówce będzie okazją do spotkań z historią, sztuką i osobistymi opowieściami związanymi z dawnymi mieszkańcami pałacu, mówi Agata Ulanowska z Muzeum Zamojskich w Kozłówce.
24: 11 października zapraszamy na kolejną herbatkę z hrabiną. To kameralne spotkanie z Jadwigą Inką Zamojską, córką ostatniej właścicieli Kozłówki. Będzie to okazja do rozmowy, wspomnień i poznania Kozłówki z osobistej perspektywy.
16: Inka poprowadzi także warsztaty artystyczne dla dorosłych w kolejnych dniach. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Na Lubelszczyźnie pogodnie dzisiejszego popołudnia i słonecznie do tego. Na termometrach w Lublinie w tej chwili 18 stopni, podobne wartości w całym regionie. Do końca dnia dużo słońca, niewielka ilość chmur, ciśnienie stabilne na lubelskich barometrach 1022 hektopaskale, wiatr umiarkowany, a po południu może być nieco chłodniej i w nocy tak samo, do 10-11 stopni.
18: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
25: Jest 5 minut po 15. Bob Dylan już za chwilę. Knocking on Heaven's Door, a później Combi i Nasze Rendezvous. Tak rozpoczynamy tę godzinę.

Na zegarze 20 minut po godzinie 15 to Bellini i Samba de Janeiro, wielki przebój wakacji 1997. Jeżeli komuś się wydaje, że za tym utworem stoją Brazylijczycy, to jest w błędzie. Jak to bywa przy tanecznych przebojach z Europy, to Niemcy zrobili Samba de Janeiro i to jest niemiecki projekt Bellini. Zresztą powstał praktycznie tylko i wyłącznie dla tego jednego utworu, no ale proszę, ile to już? 30 lat prawie, a ciągle rozgrzewa w to chłodniejsze nieco popołudnie, bo weekend mieliśmy ciepły, dzisiaj jest nieco chłodniej, no ale co się dziwić, w końcu coraz bliżej do tych chłodnych, deszczowych, jesiennych dni. No ale jesień ma także swoje plusy i o tych plusach w październiku mówimy na naszej antenie i zachęcamy Was.

0: Do omówienia wchodźcie na radioplus.pl, tam wszystkie szczegóły, zabawy, dobre strony jesieni. A już za parę minut Polis.
1: Reklama. Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
2: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
2: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Dwie minuty po wpół do czwartej, to jest Radio Plus, to przeboje z nutą nostalgii, Abba, ależ kocham ten zespół. Mnóstwo pięknych przebojów mają w swoim repertuarze, te największe możecie oczywiście usłyszeć na antenie Radia Plus. A za chwilę utwór wyjątkowy, bo od niego rozpoczęła się wielka kariera Anity Lipnickiej z zespołem Various Monks. 1993 rok, wtedy nagrywają album Emu. No i właśnie z tej płyty piosenka, do której muzykę napisał Robert Jansson, a słowa Anita Lipnicka. Zanim zrozumiesz, Various Monks, jeden z największych polskich przebojów już teraz na antenie Radia Plus. Dwie minuty po wpół do czwartej.

0: Za 16 minut godzina 16 w Radio Plus i przyboje z nutą nostalgii śpiewa Melanie Farmer. Najlepszego dla tych, którzy dzisiaj mają rodziny, szczególnie, że znamienite postacie muzyki i filmu dzisiaj świętują swoje urodziny, 75 lat, Bob Geldof kończy. Brian Johnson to ten od AC/DC wokalista, prawie 80. Steve Miller, 83 lata, Kane Winslet, 51 lat i Jesse Eisenberg, 43 lata. To ten aktor, kojarzycie go z pewnością, który niedawno dostał polskie obywatelstwo, zakochał się w Polsce, ba nawet w reklamie wystąpił polski. Ostatnio oglądałem z nim jeden z filmów, Iluzja. Bardzo fajny film, jak ktoś nie oglądał, to polecam. Kaltar Club za chwilę, a później Dusty Springfield.
1: Reklama. Netto przedstawia.
2: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
3: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
2: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź!
3: Trochę mi to trąci panem Wołodyjowskim.
2: To może zapraszamy?
3: Dobre!
1: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luxem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lavazza Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
4: Za mnie!
5: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Ekstra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie 4 z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour. W sumie najlepszy.
1: Reklama.

0: Instrumenty dęte, no fantastycznie dodaje klimat do tej piosence Dusty Springfield. Za 3 minuty godzina 16. O 4 na naszej antenie najważniejsze informacje, a później będziemy sprawdzać, co dzieje się ciekawego w mieście. Więc zachęcam, zostańcie z nami, niech to popołudnie będzie w towarzystwie Radia Plus.
1: Reklama. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla ciebie Max, konta dla ciebie Move i konta dla ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1000000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
14: Kastorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii, jak szukasz narzędzi,

0: Za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolnie.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. 87,9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
3: Kierowcy warszawskiego autobusu grozi więzienie za staranowanie aut. Jest przełom w walce o zdrowie Klaudii ewakuowanej z Chin. Młodzi w Seulu poznają moc Ewangelii, mówi papież Leon XIV. Minęła 16. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nawet 8 lat więzienia grozi kierowcy warszawskiego autobusu. Dziś usłyszał zarzuty po tym, jak w lipcu staranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym na rondzie zesłańców syberyjskich. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu i stracił nad nim kontrolę. Coś zupełnie innego stwierdzili biegli.
4: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu Solaris. Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
3: Mówił Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Kierowca autobusu Czesław Eś ma dozór policyjny. Nie przyznał się do winy. Według prokuratury konieczne będzie także przeprowadzenie badań psychiatrycznych mężczyzny. Rysie zamiast panter. Ministerstwo Obrony pokazało nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. Michał Rawa.
5: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Przy ich projektowaniu korzystano z doświadczeń specjalsów. Ministerstwo Obrony zapewnia, że rysie są stworzone z trwalszych i lżejszych materiałów od panter. Będą w wersjach męskiej i żeńskiej, ale przede wszystkim zapewniają o 30% lepsze maskowanie.
6: Ten mundur, jego kamuflaż sprawia, że jest dużo mniej widoczny, zarówno w dzień, jak i w nocy. Jest on również dużo bardziej komfortowy.
5: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. W przyszłym roku resort obrony wyda na zamówienie kolejnych 1 mld zł. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
3: Michał Rawa, dziękujemy. Jest przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, ewakuowanej z Chin. 24-latka opuściła już OIOM i przebywa w ośrodku rehabilitacji w Krakowie.
7: Skupiamy się na rehabilitacji zarówno funkcjonalnej, jak i intelektualnej, no bo Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
3: Mówiła matka kobiety Joanna Uciechowska. Nadal trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji Klaudii. Wojskowy samolot przetransportował ją w ciężkim stanie z Pekinu, gdzie zachorowała w trakcie studiów.
2: Wiadomości Radia Plus.
3: Podczas Światowych Dni Młodzieży w Seulu młodzi poznają moc Ewangelii, powiedział papież. Leon XIV spotkał się w Watykanie z koreańskimi kapłanami i zakonnikami. Wezwał ich do odważnego głoszenia Słowa Bożego. Pomagajcie odkryć, że naśladowanie Chrystusa nie ogranicza wolności, lecz ją wypełnia, zachęcał Ojciec Święty.
8: Warto łapać tą złotojesienną pogodę w Lublinie i regionie. Nadal bardzo przyjemna aura naokoło. Słońca nie brakuje, małe umiarkowane zachmurzenie na termometrach 18 stopni. Jutro 20, środa 21, czwartek 23. Od piątku już większe ochłodzenie, nawet do 12 stopni tylko spadnie temperatura. Będzie mocniej wiać, ale dzisiaj jeszcze bardzo przyjemna pogoda.
2: Radio Plus Lublin.
8: To magazyn reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń. Czas zacząć nasz poniedziałkowy program. Maciej Kurek, witam. 5 października, dokładnie 4 minuty po godzinie 16. A w tych dwóch najbliższych godzinach przyjrzymy się wydarzeniom z Lublina, regionu i naszej archidiecezji. Zapowiedzi tematów za chwilę. Program, rzecz jasna, do 18 polecam i zapraszam.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I czas na poniedziałkowe wydanie, zapowiadane także tematy, którymi dzisiaj się zajmiemy. Będzie m.in. o bezpieczeństwie, bo lubelskie firmy mogą skorzystać z wiedzy terytorialsów, dokładnie z programu szkoleniowego w gotowości. Korzystają już nie tylko urzędy i instytucje publiczne, ale również lokalni przedsiębiorcy. Temat bezpieczeństwa dzisiaj u nas także jeszcze zagości. Ale nie zabraknie także wieści z archidiecezji lubelskiej, bo będziemy m.in. w parafii Matki Bożej Różańcowej, sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. W niedzielę odbyły się tam uroczystości odpustowe.
2: Jest przepiękna historia tego obrazu i cieszę się, że ten obraz, który się błąkał po różnych miastach i tutaj wreszcie w Lublinie osiadł na stałe.
1: Więcej o odpuście w jednym z najmłodszych sanktuariów naszej archidiecezji powiemy jeszcze dzisiaj w magazynie, a program, przypomnijmy, do godziny 18. A w dalszej części programu także Kościół i historia, bo minęła 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. W Wigilię jego wspomnienia, czyli 3 października, we wszystkich franciszkańskich świątyniach wierni przeżywali też transitus, czyli wieczorne nabożeństwo przejścia.
3: Przesłanie Franciszka to pokazanie na co? Na oderwanie się od tego całego świata, który proponuje tak dużo.
1: Uroczystości odbyły się też w parafii pod wezwaniem Niepokolanego Serca Maryi i świętego Franciszka w Lublinie, czyli na lubelskiej Poczekajce. Jaki mały wydźwięk odpowiedzi także w programie. Tematy z Lublina, tematy z archidiecezji, tematy z regionu. Będziemy także mówić o spotkaniu z hrabiną w Kozłówce.
4: Będzie to okazja do rozmowy, wspomnień i poznania Kozłówki z osobistej perspektywy.
1: O harmonogramie październikowych wydarzeń w Muzeum Zamojskich w Podlubelskiej Kozłówce powiemy w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Plus Lublin. Ale powrócimy także do 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka z Asyżu, bo były także wyjątkowe uroczystości w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Lublinie.
5: Chcemy zwracać uwagę na to, że to my mamy być ludźmi pokoju.
1: Tam została w niedzielę wieczorem odprawiona uroczysta msza święta, połączona z wprowadzeniem relikwii świętego Franciszka właśnie, ale także świętego Antoniego i świętej Barbary. Więcej o tym wydarzeniu także jeszcze dzisiaj będzie. Będzie także więcej tematów, będą także przeboje z nutą nostalgii, a to wszystko na częstotliwości 87,9 z Lublina, Puławy 91,2, a w internecie jesteśmy na stronie radioplus.pl.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w programie tematy związane z bezpieczeństwem. Lubelskie firmy mogą skorzystać z wiedzy terytorialsów. Z programu szkoleniowego W gotowości już korzystają nie tylko urzędy i instytucje publiczne, ale również lokalni przedsiębiorcy. I z tej możliwości skorzystali ostatnio choćby pracownicy jednego z lubelskich biur rachunkowych, których przeszkolili instruktorzy z Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej, a mówi kapitan Marta Graborek z drugiej Lubelskiej Brygady OT.
2: Program W gotowości jest skierowany nie tylko do urzędów i instytucji publicznych, ale również do przedsiębiorców. To rozwiązanie dla pracodawców, którzy chcą świadomie budować bezpieczeństwo swojej firmy poprzez przygotowanie pracowników do właściwego reagowania w sytuacjach zagrożenia. Takie podejście pokazuje odpowiedzialność nie tylko za funkcjonowanie przedsiębiorstwa, ale również za ludzi, którzy je tworzą. Wiedza z zakresu pierwszej pomocy, reagowania kryzysowego czy przygotowania do ewakuacji ma bardzo praktyczny charakter i może być wykorzystana zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim. Istotnym elementem programu jest możliwość dopasowania zakresu szkolenia do potrzeb konkretnej firmy i wyboru zagadnień jak najbardziej przydatnych dla danej grupy. Przedsiębiorcy zainteresowani organizacją szkolenia mogą się zgłaszać za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego na stronie programu gotowości. Następnie zakres oraz szczegóły organizacyjne szkolenia są uzgadniane już z jego realizatorem.
1: Zgłoszenia do udziału w programie są przyjmowane przez formularz, a znajduje się on na stronie wojsko-polskie.pl, wojsko-polskie.pl. Będziemy dla Państwa także z innymi tematami już niebawem, choćby odwiedzimy parafię Matki Bożej Różańcowej, która jest także od 12 lat sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. W niedzielę odbyły się tam uroczystości odpustowe.
3: Jest przepiękna historia tego obrazu i cieszę się, że ten obraz, który się błąkał po różnych miastach i tutaj wreszcie w Lublinie osiadł na stałe.
1: Więcej o obchodach odpustowych w jednym właśnie z najmłodszych sanktuariów naszej archidiecezji powiemy dzisiaj w magazynie do 18. Kościół i aktualne wydarzenia, ale także Kościół i historia, bo minęła 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu i w Wigilię jego wspomnienia, czyli 3 października we wszystkich franciszkańskich świątyniach wierni przeżywali też transitus, czyli wieczorne nabożeństwo przejście.
4: Przesłanie Franciszka to pokazanie na co? Na oderwanie się od tego całego świata, który proponuje tak dużo.
1: Uroczystości odbyły się też w parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i świętego Franciszka w Lublinie, czyli na lubelskiej

0: Reklama.
1: Psst, cześć, tu Influencer, ten od Sen.
2: Mam tylko 15 sekund, więc powiem ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
0: Reklama.
7: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I dokładnie 16:23 na naszym zegarze. Przypomnijmy, służymy się w poniedziałek, 5 października. A w magazynie także wieści z życia naszej archidiecezji. To jedna z najmłodszych parafii w Lublinie od 12 lat. To także Maryjne Sanktuarium w parafii Matki Bożej Różańczowej, Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej. W niedzielę odbyły się uroczystości odpustowe. To wielka radość, że w tej młodej wspólnocie parafialnej mamy obraz z wyjątkową historią, który po latach tułaczki osiadł w Lublinie, powiedział arcybiskup Stanisław Budzik tuż przed niedzielnymi uroczystościami. Z metropolitą lubelskim miałem przyjemność właśnie przed tym uroczystościami rozmawiać.
2: Gdy ksiądz arcybiskup zapraszał na maryjne uroczystości, on to wymieniał i w Wolnicy, ale także w tym zaproszeniu, które było na przełomie sierpnia i września, pojawia się także to sanktuarium. To znaczy, że ważne to jest miejsce, mimo że do jednego z najmłodszych sanktuariów w naszej diecezji należy.
3: Jest to sanktuarium najmłodsze i kościół bardzo młody, natomiast mamy bezcenny obraz Matki Boskiej Latyczowskiej, który był darem papieża Klemensa VIII, którym go podarował Dominikanom i posłał ich do Latyczowa, aby tam bronili wiary katolickiej. To były czasy reformacji. Jest przepiękna historia tego obrazu i cieszę się, że ten obraz, który się błąkał po różnych miastach i miejscowościach w związku z tym, że nasza historia była taka trudna, tutaj wreszcie w Lublinie osiadł na stałe. Cieszymy się, że możemy się modlić za pośrednictwem tej Matki Bożej, która jest kopią, piękną, bardzo piękną kopią Matki Bożej Salus Populi Romani, najważniejszego obrazu chrześcijaństwa zachodniego, maryjnego. Cieszę się właśnie, że w tym kościele właśnie gromadzi się wiele ludzi, wielu młodych, że przychodzą tutaj ludzie z całego świata. Tym razem mamy kardynała Müllera, który jest naszym dobrym przyjacielem, uczy się po polsku, a on bardzo blisko pracował z papieżem Benedyktem XVI i był wydawcą wszystkich jego dzieł, które wydrukował też nasz Uniwersytet Lubelski. To jest bezcenny materiał. Ponad 20 tomów jednego z najwybitniejszych teologów w ostatnich latach, w ostatnich nawet stuleciach. Niektórzy mówią, że jeden z najlepszych teologów, którzy siedzieli na tronie papieskim, nie ubliżając Janowi Pawłowi II, który był filozofem z wykształcenia, a ma też ogromne zasługi. Cieszymy się, że mamy takich wybitnych papieży. Cieszymy się z papieża Leona, modlimy się za niego. To miejsce, które jest coraz piękniejsze. Cieszę się z tego bardzo, bo to był, powiem, trochę mój pomysł, żeby ten obraz, który 70 lat był ukrywany w Lublinie, w tym znaczeniu, że nie wiadomo było, jakie jego będą później losy, że udało się go przenieść do takiego pięknego kościoła, naszego najmłodszego sanktuarium maryjnego.
1: Przygotowania duchowe były też do dorocznej uroczystości w sanktuarium. Trwały od 1 do 4 października, a prowadził je ksiądz profesor Mirosław Wróbel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. A to nie jedyne wydarzenia z minionego weekendu z życia naszej archidiecezji, bo powiemy także o tym, że minęła 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. No i w Wigilię jego wspomnienia, czyli 3 października we wszystkich franciszkańskich świątyniach wierni przeżywali też transitus, czyli wieczorne nabożeństwo przejścia.
4: Przesłanie Franciszka to pokazanie na oderwanie się od tego całego świata, który proponuje tak dużo.
1: Uroczystości odbyły się też w parafii pod wezwaniem Niepokolonego Serca Maryi świętego Franciszka w Lublinie, czyli na Lubelskiej Poczekajce. Jaki miały wydźwięk odpowiedzi w programie? Będziemy także mówić o niepewnej sytuacji na rynku paliw, rosnącymi cenami benzyny i w związku z tym sprawdzimy, czy warto pomyśleć o zamontowaniu w aucie instalacji LPG, jakie są koszty, wymagania techniczne. To także dzisiaj jeden z tematów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A teraz w rytmie wydarzeń naszej archidiecezji lubelskiej. Minęło 800 lat. Kościół upamiętnił rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu. W Wigilię jego wspomnienia, czyli 3 października, we wszystkich franciszkańskich świątyniach wierni przeżywali też transitus. To wieczorne nabożeństwo przejścia przy płonących świecach. Snuta jest opowieść o przesłaniu życia świętego. A co z niej wynika? Mówi proboszcz parafii pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi i świętego Franciszka w Lublinie, brat Mirosław Ferenc z Poczekajki, a rozmawiał z nim ksiądz Krzysztof Podstawka.
2: 800 lat od śmierci świętego Franciszka, wielkie święto waszej wspólnoty. Jakie przesłanie świętego dla współczesnych nam ludzi?
3: Trudne pytanie, bo na pewno nie jesteśmy w stanie naśladować świętego Franciszka tak, jakbyśmy go odczytywali z jego życiorysu. Tak się nie da w tym świecie, ale trzeba patrzeć też, że Chrystus, powołanie, które wzbudzi we Franciszku, to chciał Franciszka takiego i Franciszek się do tego odwołuje, że Pan mi objawił, Pan mi to powiedział, czy on wyraźnie jakby miał od Chrystusa wskazanie. Natomiast my się kierujemy co Słowem Bożym, odczytujemy życie tak, jak Pan do nas przemawia poprzez Słowo Boże. Każdy z nas jest inny, każdy ten obraz jakiś ewangeliczny powinien sobie wyrobić na swoją normę, że tak powiem. Nie na normę Franciszka, bo tak się raczej nie da, no nikt z nas też stygmatów nie będzie pewnie miał. Ale przesłanie Franciszka jest takie, które nam jest potrzebne w tym świecie jak najbardziej, chociażby właśnie to pokazanie na co, na oderwanie się od tego całego świata, który proponuje tak dużo. Nie? Dzisiaj nam proponuje świat tak bardzo dużo, ludzie zapominają o rzeczach najważniejszych, no bo ciągle gonią za czymś tam, a Franciszek jakby miał w sobie tę siłę oderwać się od tego, przecież był też synem bogatego mieszczanina, mógł mieć dużo, a jednak otrzymał taką łaskę, że po prostu zobaczył, że rzeczywiście w tym świecie najważniejsze mieć miłość do Chrystusa, miłość Chrystusa w sobie, miłość Ducha Świętego i wtedy być bratem dla wszystkich, dla stworzenia, dla innego człowieka, niezależnie od tego, jakie ten człowiek ma też poglądy, przekonania i tak dalej.
2: Dzisiejszy dzień to także wielkie święto dla waszej parafii, to zbiegło się z wizytacją kurialną, biskup Adam Bab był i to dla was również dzień odpustu. Jak we wspólnocie przeżywaliście ten dzień w tej waszej wspólnocie zakonnej?
3: Właściwie wizytacja się rozpoczęła spotkaniem księdza biskupa Adama z Radą Duszpasterską przed uroczystością teraz tej mszy wieczornej i przeżyliśmy transitus, Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Adama na 18. Po niej nabożeństwo transitus, czy to nabożeństwo przejścia Franciszka właśnie dokładnie 3 października w sobotę 1226 roku, czyli dokładnie 800 lat temu. Natomiast wizytacja 7 mszy świętych przez cały dzień. Ksiądz biskup będzie głosił Słowo Boże. Czekamy na to Słowo Boże pasterskie, apostolskie księdza biskupa. I parafia będzie się prezentowała na każdym mszy świętej.
2: Ostatnie pytanie. Jak być kapucynem, duchowym synem świętego Franciszka właśnie teraz, w XXI wieku?
3: Trudno, jest bardzo trudno. Kapucyni to najmłodszy gałęź, że jesteśmy w tych reformach franciszkańskich. Trzymamy się jakby w testamentu świętego Franciszka, żeby go nie zmieniać, ale jest, no niewątpliwie jest trudno żyć na miarę świętego Franciszka. Próbujemy żyć we wspólnotach, to jest bardzo ważne. Być podlegli gwardianom, prowincjałowi, być tacy otwarci na zmiany, na przenoszenia, czego ludzie czasami nie chcą, bo mówię, żeby po co to tak zmieniać, po co was przenosić. No, a my jesteśmy jakby, chcemy być wolni w tym takim posłuszeństwie, że jesteśmy do dyspozycji dla Kościoła, dla wspólnoty.
2: Czyli to posłuszeństwo, do którego ojciec Franciszek zachęcał, wcale nie łamie wolności.
3: Wydobywa z nas.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i w imieniu naszych słuchaczy życzymy radosnego świętowania narodzin dla nieba świętego Franciszka.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy słuchaczy.
1: Święty Franciszek z Asyżu zmarł 3 października 1226 roku w Porciunculi, a jego wspomnienie Kościół obchodzi 4 października. Święty był założycielem zakonu franciszkanów, a także klarysek i tercjarzy, pochodził z umbryjskiej rodziny kupieckiej. W 1205 roku postanowił prowadzić życie w ubóstwie, zawiązując później wspólnotę braci. Informacje w tym zakresie przygotowała również Anna Opasiak. Dzisiaj w magazynie kolejne tematy. Powiemy jeszcze m.in. o niepewnej sytuacji na rynku paliw, rosnącymi cenami benzyny i w związku z tym będziemy sprawdzać, czy warto pomyśleć o zamontowaniu w aucie instalacji LPG, o kosztach i wymaganiach technicznych. Także dzisiaj m.in. będzie. Będą także inne tematy, cały magazyn do 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: 120 km na godzinę i nielegalny wyścig przyczynami śmierci na pasach w Nowym Sączu. Dodatkowe 2 miliardy złotych w budżecie NFZ dzięki Ukraińcom. Biskup kontra parafianie po odwołaniu proboszcza w Grójcu.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Niezapowiadany temat o instalacjach LPG. Czy warto je montować w samochodach w związku z rosnącymi cenami paliw, niepewną sytuacją na rynku paliw? Z ekspertem rozmawiała Małgorzata Tobiasz.
2: W studiu Radia Plus Marek Mozga, mechanik, pasjonat motoryzacji. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: A spotykamy się w związku z takim tematem dotyczącym trochę polityki światowej, trochę tego, co widzimy na stacjach paliw, a mianowicie tych wysokich cen za benzynę, które wszyscy musimy płacić. I wpadłam na taki pomysł, żeby porozmawiać o tym, może jest jakaś alternatywa, może warto na przykład pomyśleć o zainstalowaniu instalacji gazowej w samochodzie.
3: Tak, kiedyś to była bardzo popularna rzecz, posiadanie instalacji gazowej. Sami w warsztacie u siebie bardzo dużo tego montowaliśmy. Teraz ten temat zszedł, ale faktycznie w rozmowach gdzieś zaczyna wracać, czy warto. I teraz jaka jest różnica, czemu kiedyś to było bardziej popularne, czemu teraz nie jest? Chodzi o to, jak te silniki są skonstruowane. No bo jak wiemy, instalacja gazowa idzie do silników benzynowych. Do diesela tego nie zamontujemy. Znaczy widziałem kiedyś jakieś tam przykłady, że ktoś coś próbował zamontował, ale no nie montujemy tego do diesli. I kwestia jest taka, że kiedyś silniki były przede wszystkim benzynowe na wtryskach tak zwanych pośrednich. I to w większości silnikach ładnie przyjmowało instalacje gazowe. Teraz mamy bardzo dużo silników z wtryskiem bezpośrednim. I tutaj instalacja gazowa ma trochę gorzej, ale uwaga, wiele silników dalej przyjmuje tą instalację gazową. To jest dużo droższe, troszkę bardziej skomplikowane, bo uwaga, nawet auta hybrydowe, czyli takie, które mają na benzynę, na prąd, też można domontować instalację gazową i sami to robiliśmy w warsztacie i to naprawdę dobrze hula.
2: Na czym to właściwie polega przerobienie tej instalacji w samochodzie na instalację gazową?
3: To jest tak naprawdę nie tyle przerobienie czegoś, co dołożenie dodatkowego układu, który współgra z naszym układem paliwowym, powietrznym i tak dalej, i tak dalej. Tam, gdzie mamy miejsce na koło zapasowe, montujemy butle. Od tej butli idą sobie przewody. Tam pod silnikiem mamy dodatkowe zawory, niezawory, filtry, całe ustrojstwa, które sterują tym wszystkim. I to jest tak naprawdę taki tuning silnika. Dokładamy pewne dodatkowe urządzenia, które mają nam wspomóc pracę silnika, właściwie nie wspomóc, co zaoszczędzić koszta.
2: To jak sprawdzić, czy dany silnik dobrze współpracuje z taką instalacją, czy wiek auta ma znaczenie w tym przypadku?
3: Wiek auta, kondycja auta jak najbardziej ma znaczenie, tylko że tego nigdy nie jesteśmy w stanie do końca stwierdzić. Wiadomo, to jest trochę taki ryzyk fizyk, no bo wszystkie parametry mogą się zgadzać, ale jak bardzo zużyty jest jakiś, nie wiem, chociażby katalizator i tym podobne, no to wyjdzie z czasem. No i tutaj właśnie mówimy o tych potencjalnych kosztach, gdy mamy już instalację gazową, bo dużo osób myśli, że zamontujemy instalację gazową i sio, jakby to był już ten wydatek i teraz jedyny nasz dodatkowy wydatek, no to na stacji kontroli pojazdów zapłacimy nie 160, a 245 zł. A niestety, żeby instalacja gazowa dobrze działała i nie uszkadzała nam naszego silnika, ona musi być systematycznie, tak zwana mapa, wyregulowana. Muszą być części, tam się wymienia świece zapłonowe, są filtry gazowe, trzeba sprawdzać szczelność i tym podobne. I to są takie dodatkowe koszty, których niektórzy próbują uniknąć, ale niestety jak zaczynają je unikać, to z czasem zaczynają być problemy właśnie z zapalonym katalizatorem, z uszkodzonymi cewkami, czy też niestety najgorszym objawem, czyli jak są zawory popalone w głowicy i tym podobne, no to wtedy niestety sobie uszkadzamy ten silnik, no bo najważniejsze jest ustawienie dobrze mapy gazowej.
2: Powiedzmy, że podjęliśmy tę decyzję i chcemy tą instalację LPG w naszym aucie. Na jakie koszty musimy się przygotować?
3: Zależy od samochodu, ale przeważnie taka instalacja gazowa to no, trzeba liczyć się od, tak szczerze, 4000 wzwyż, no bo są samochody, gdzie ta instalacja potrafi jej kosztować kilkanaście. To zależy wszystko od auta, ale generalnie 4000 wzwyż musimy liczyć na sam montaż, tą homologację i to wszystko, a potem to już są dodatkowe serwisy, bo tak jak na przykład idziemy do serwisu i wymieniamy sobie olej, filtr powietrza, filtr kabiny i kabinówkę i tam przeglądamy sobie samochód, no to i tam dochodzą właśnie dwa filtry gazowe. Zawsze nam dochodzi regulacja mapy albo sprawdzenie tej mapy, czy wszystko ładnie pracuje oraz dużo częstsza wymiana świec zapłonowych. Świece zapłonowe wbrew pozorom są bardzo istotne przy instalacji gazowej. Więc to są rzeczy, które na pewno nam towarzyszą, plus wiadomo ta stacja kontroli pojazdów trochę droższa. Można sprawdzić sobie, kiedy instalacja gazowa się opłaca. I zazwyczaj to się przelicza dopiero od jakiego rocznego przebiegu zaczyna się zwracać instalacja gazowa i w tych badaniach zazwyczaj wychodziło, że jeżeli ktoś jeździ powyżej 14 000 km rocznie, to zaczyna instalacja gazowa się zwracać pod warunkiem, że dbamy o tą instalację gazową, a nie, że sobie ją nadwyrężamy. I ktoś pomyśli, że 14 tysięcy to tam nic takiego, że tam przeciętny kierowca właśnie robi tą dyszkę i tak dalej, więc to daje. No, wbrew pozorom, ja jeszcze klientów autami na stacji kontroli i tym podobne, to nie tak dużo kierowców robi te 14 tysięcy kilometrów. Tak każdy myśli, że tak dużo robi kilometrów, a potem jak się to faktycznie przeliczy, no to nie jest to taki super spotykany przebieg.
2: Instalacja gazowa to się nam niestety no chyba źle kojarzy, bo często mamy takie sytuacje z wybuchającymi piecykami gazowymi na przykład w mieszkaniach. Czy w związku z powyższym instalacja gazowa w aucie jest bezpieczna?
3: Ma homologację, więc teoretycznie jest bezpieczna. My jako serwisanci zawsze sprawdzamy szczelność. Wiadomo, że każda tego typu instalacja może ulec awarii, może być jakieś rozszczelnienie, ale to rozszczelnienie bardziej wynika z jakiejś awarii, z jakiegoś uszkodzenia. No tak samo niebezpieczny jest zbiornik paliwa. Też możemy go uszkodzić.
2: Jakbyśmy mieli to tak w skrócie podsumować, za i przeciw, to jakie są argumenty za instalacją gazową, a jakie przeciw?
3: Więc jakie mamy za i przeciw instalacji gazowej? Za, no to na pewno to, że możemy pokonać dłuższy dystans, bo tak naprawdę mamy i butlę gazową, i benzynę, a powinniśmy używać tego naprzemiennie. Za na pewno jest to, że mamy dostępność gazu, jako takie właściwie na każdej stacji paliw, więc o to się nie musimy bawić, tak jak chociażby z elektrykami, gdzie nie wiadomo, gdzie naładujemy. Teoretycznie jest niższa emisja części zanieczyszczeń. No i przede wszystkim duża oszczędność przy wysokich tych przebiegach, czyli no cały czas tu się opieramy o przebiegi. A co jest przeciw? No to na pewno jest koszt zakupu i montażu tej całej instalacji. To, że musimy częściej jeździć na ten serwis, żeby o to zadbać, bo jak ktoś mi mówi cały czas, że nie trzeba i tak dalej, bo on kiedyś tam jeździł, no to kiedyś to wyjdzie i będą te wyższe koszta, więc jest na pewno ten serwis. Wyższa opłata za badanie techniczne. Konieczność co 10 lat wymiany butli gazowej, jak i co chwilę tych filterków. Więc dodatkowe koszta, ale przy dużym przebiegu na pewno to się w jakiś sposób zwraca. No i wiadomo, wada, czyli nie możemy do tych parkingów podziemnych jeździć.
2: A za rozmowę dziękuję. Marek Mozga, mechanik i pasjonat motoryzacji.
3: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: A Państwu ten temat kierowcom, zwłaszcza zmotoryzowanym, pozostawiamy do rozważenia, obserwując ceny paliw. Obserwujemy także nasz zegar, 3,5 minuty do 17, już niebawem wiadomości z kraju i ze świata, po 17 prognoza pogody i druga godzina magazynu reporterów Radia Plus Lublin. Jeszcze sporo tematów dla Państwa, dużo przebojów z nostalgii, także to wszystko będzie w najbliższej godzinie i w kolejnych godzinach także dużo dobrej muzyki.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
13: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
17: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
19: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
20: Reklama. Radio Plus Lublin.
21: Ta ulica to tor wyścigowy, mówią mieszkańcy po tragedii w Nowym Sączu. Wyrzutnie rakiet Patriot na Lubelszczyźnie, zapowiada szef MON. To był pracowity weekend dla toprowców. Interweniowali aż 20 razy. Minęła 17. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwie osoby zatrzymano po tragedii w Nowym Sączu. Według prokuratury dwóch kierowców brało udział w nielegalnym wyścigu. Jeden z nich jechał 120 km na godzinę i zabił mężczyznę na pasach. Aleja Piłsudskiego często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od okolicznych mieszkańców.
22: W nocy i późnym wieczorem to często jeżdżą takimi sportowymi autami po prostu, no i przez to są wypadki, myślę.
23: Szybkość kierowców, szczególnie młodych, choć pewno nie tylko.
24: Prawo jest największy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
25: No jeżdżą bardzo szybko. Jeden pas potrafi się zatrzymać, a drugi nie. To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światłam.
26: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
21: Kierowcę, który zabił na pasach, grozi 20 lat więzienia. Prokuratura sprawdza teraz, czy w wyścigu brały udział jeszcze inne osoby. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują alerty RCB.
27: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
21: Dodatkowo w Łukowie powstanie Brygada Wojsk Dronowych, a na terenie lotniska w Świdniku baza śmigłowców Apache. Tymczasem Rosjanie nie ustają w bombardowaniach Ukrainy. Co najmniej 3 osoby zginęły w ataku bombami kierowanymi na Charków. Kilkadziesiąt, w tym dzieci, zostało rannych.
20: Wiadomości Radia Plus.
21: To był pracowity weekend dla toprowców. Interweniowali aż 20 razy. Było słonecznie i ciepło, ale w górach warunki były bardzo trudne. Na szlakach zalega twardy śnieg, który jest niebezpieczny. Turyści wyszli z nieodpowiednim sprzętem, relacjonuje Edward Lichota z Topru.
28: Jeden wypadek okazał się śmiertelny. Osoba zmarła już w szpitalu po ciężkich upadku z dużej wysokości. Poważnych wypadków było kilka. Upadek z rejonu Zawratu, z rejonu Koziej Przełęczy, z rejonu Żlebu Kulczyńskiego. Większość tych przypadków, te osoby były nieprzygotowane kompletnie. Raczki, jest to bardzo dobry sprzęt, ale nie na takie warunki. Teraz słyszeliśmy śmigłowiec, też dwie osoby ewakuowane z rejonu Koziej Przełęczy właśnie w raczkach.
21: Słoneczna pogoda w Tatrach do środy, a od czwartku ochłodzenie, opady deszczu i śniegu.
1: Ochłodzenie także będzie na Lubelszczyźnie od piątku. Nie, to nie będą opady śniegu, ale może pojawić się trochę deszczu, może być wietrznie. No i z obecnych 18, 20, 20 kilku, które będziemy mieli jeszcze do środy czy czwartku włącznie, no to ta druga połowa tygodnia przyniesie już zmiany aury w województwie lubelskim, więc jeszcze póki ta lato, złota jesień trwa w pogodzie, no to jeszcze z niego korzystajmy.
20: Radio Plus Lublin. Radio Plus.
1: A nawet i 23 stopnie tyle możemy się spodziewać według prognoz w czwartek. Środa 21, jutro we wtorek 20 stopni, potem już trochę chłodniej i także wietrznie. Witam w drugiej godzinie magazynu reporterów Radia Plus Lublin. Rytm wydarzeń Lublina, regionu i archidiecezji lubelskiej. Różnym wydarzeniom, tematom przyglądamy się, relacjonujemy to, co dzieje się na bieżąco, bądź zapowiadamy także te nadchodzące wydarzenia. No i kilka tematów jeszcze przed nami. Sporo dobrej muzyki. Także Maciej Kurek, witam. 5 października, prawie już 5 po 17, no to jeszcze warto przypomnieć, jak nas słuchać. radioplus.pl, odsyłamy pod ten adres internetowy, tam oprócz tematów, które na naszej antenie także goszczą, także listę piosenek, która na naszej antenie wybrzmiała, można odnaleźć, przypomnieć sobie tytuły utworów, wykonawców, to na radioplus.pl, ale także na falach FM słyszymy się z Lublina 87,9, a z Puław nadajemy na falach 91,2.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: 17.07, 5 października w kalendarzu. Co jeszcze dla Państwa przygotowaliśmy w drugiej godzinie poniedziałkowego magazynu? Będzie m.in. o spotkaniu z hrabiną w Kozłówce.
2: Będzie to okazja do rozmowy, wspomnień i poznania Kozłówki z osobistej perspektywy.
1: O harmonogramie październikowych wydarzeń w Muzeum Zamojskich w podlubelskiej Kozłówce powiemy jeszcze w dzisiejszym wydaniu magazynu reporterów Radia Plus Lublin. Będzie także o wyjątkowej uroczystości, która odbyła się w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Lublinie.
3: Chcemy zwracać uwagę na to, że to my mamy być ludźmi pokoju.
1: Odprawiona tam została uroczysta msza święta połączona z wprowadzeniem relikwii świętego Franciszka, świętego Antoniego i świętej Barbary. Będzie także o tym, że ruszyła kolejna edycja kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W inicjatywę każdego roku włącza się też Kościół w Polsce i w tym roku kampania poświęcona jest przemocy emocjonalnej, a Fundacja Świętego Józefa przygotowała e-book i podcasty kierowane do rodziców i opiekunów. Temat jest z Lublina, z archidiecezji, z regionu. Ma służyć rozwiązywaniu konfliktów na neutralnym gruncie. Powiemy o tym, że w Zamościu powstał pokój mediacji. Co to za miejsce, czemu służy? O tym także jeszcze dzisiaj będzie.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: tchnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w magazynie teraz jesień w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Będzie dobrą okazją do spotkań z historią, sztuką i osobistymi opowieściami związanymi z dawnymi mieszkańcami pałacu. Październikowy program będzie również okazją do kolejnych spotkań z córką ostatnich właścicieli Kozłówki, mówi Agata Ulanowska z Muzeum Zamojskich w Kozłówce.
2: 11 października zapraszamy na kolejną herbatkę z hrabiną. To kameralne spotkanie z Jadwigą Inką Zamojską, córką ostatnich właścicieli Kozłówki. Będzie to okazja do rozmowy, wspomnień i poznania Kozłówki z osobistej perspektywy.
1: No to nie wszystko, bo z kolei 14 oraz 15 października Inka Zamojska poprowadzi dwudniowe warsztaty malarskie dla dorosłych.
2: Uczestnicy będą pracowali pod jej opieką, korzystając z własnych materiałów. A jeśli ktoś jeszcze nie był tej jesieni w Kozłówce, naprawdę warto przyjechać. Park w jesiennych kolorach, pałacowe wnętrza i spokojna atmosfera tego miejsca tworzą świetny plan na październikowy dzień. Zapraszamy do Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Informacje o wydarzeniach znajdą Państwo na stronie internetowej muzeum www.muzeumzamojskich.pl. Zapraszamy na jesienne wizyty w Kozłówce.
1: No to przypomnijmy terminy tych wizyt. Jeszcze można sobie zaplanować, zwiąć w kółeczko datę w kalendarzu. 11 października, 14 października i 15 października. A my dzisiaj 5 października słyszymy się na antenie Radia Plus Lublin w magazynie reporterów w rytmie wydarzeń. No i przed nami jeszcze kolejne tematy będą. Między innymi powiemy o wyjątkowej uroczystości w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Lublinie.
3: Chcemy zwracać uwagę na to, że to my mamy być ludźmi pokoju.
1: W 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka w kościele właśnie przy Królewskiej odprawiona została uroczysta msza święta, a była połączona z wprowadzeniem relikwii właśnie świętego Franciszka, a także świętego Antoniego oraz świętej Barbary. Kolejne tematy także będą przed nami. Powiemy o tym, że ruszyła kolejna edycja kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W inicjatywę każdego roku włącza się Kościół w Polsce, a w tym roku kampania poświęcona jest przemocy emocjonalnej. Fundacja Świętego Józefa przygotowała e-book i podcasty, które są kierowane do rodziców i opiekunów.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
1: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
2: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
3: Budujesz relacje na chwilę, tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością, chwytasz pustkę, skrolujesz miliony obrazów, nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To był szczególny czas modlitwy, muzyki, spotkania ponad granicami i przesłania pokoju. Wczoraj w niedzielę, 4 października, dokładnie w 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu, w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Lublinie odbyły się wyjątkowe uroczystości. Podczas wieczornej mszy świętej zostały wprowadzone relikwie świętego Franciszka, świętego Antoniego i świętej Barbary, a po Eucharystii z koncertem Pokój i Dobro wystąpił młodzieżowy chór i orkiestra archidiecezji lwowskiej, a mówi rektor kościoła przy ulicy Królewskiej, ksiądz Bogusław Suszyło.
2: W 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu do kościoła, gdzie przez 250 lat były siostry bernardynki, które należą do zakonu franciszkańskiego, gdzie w kościele mamy wiele pamiątek po świętym Franciszku. W ołtarzu głównym jest święty Franciszek, jest święta Klara, są obrazy świętego Franciszka, świętego Antoniego, patrona naszego miasta, jest herb franciszkański w kościele. Właśnie chcemy uroczyście wnieść relikwie świętego Franciszka, świętego Antoniego i też świętej Barbary. Te relikwie są w jednym relikwiarzu. To wszystko dzieje się pod hasłem pokój i dobro. To właśnie zawołanie franciszkańskie dzisiaj, gdzie trwa wojna nie tylko w Ukrainie, ale też wojna na całym świecie. Chcemy zwracać uwagę na to, że to my mamy być ludźmi pokoju, do czego zaprasza nas też papież Leon. Może właśnie dzisiejszy dzień to popatrzenie na życie świętego Franciszka, który przede wszystkim pokochał Chrystusa i pokochał drugiego człowieka, nie tylko zwierzęta i przyrodę, żebyśmy popatrzyli tak, jak on patrzył na świat, dziękując Bogu za wszystko, ale też ubierając się w krzyż, żebyśmy się też, tak jak on, przytulili do Jezusa. On został naznaczony stygmatami. To może też taka podpowiedź dla nas, żeby też zbliżyć się do Jezusa, żeby przemieniać ten świat i walczyć o dobro i o pokój.
1: To też jest, tak jak ksiądz wspomniał, 800. rocznica śmierci, ale można patrzeć inaczej, 800. rocznica narodzin dla nieba, prawda?
2: Tak, no każdy z nas jest powołany. Dlatego we wspólnocie chcemy dziękować z tą wielką radością, ale też właśnie prosić o taką drogę ku świętości. Patrząc się w tych świętych patronów, świętego Franciszka, świętego Antoniego, świętą Barbarę, w czasie Eucharystii też nas prowadził ojciec Łukasz, franciszkanin, ale też śpiewał zespół Dwie Drogi, śpiewał chór i orkiestra młodzieżowa z archidiecezji lwowskiej, potem o 19:30 koncert Pokój i Dobro, właśnie w wykonaniu tego młodzieżowego chóru i orkiestry.
1: A patronem medialnym tego wydarzenia było Radio Plus. Trwa magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Będziemy jeszcze mówić o rozpoczętej kolejnej edycji kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W inicjatywę każdego roku włącza się Kościół w Polsce. W tym roku kampania jest poświęcona przemocy emocjonalnej. Fundacja Świętego Józefa przygotowała e-book i podcasty kierowane do rodziców i opiekunów. Szerzej ten temat u nas jeszcze dzisiaj do 18:00. Ale powiemy także o miejscu, które ma służyć rozwiązywaniu konfliktów na neutralnym gruncie. Do Zamościa się wybierzemy, tam powstał pokój mediacji.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A przypomnijmy, to jest poniedziałkowe wydanie magazynu reporterów, 5 października i prawie 35 minut po godzinie 17. No i druga godzina magazynu w rytmie wydarzeń, a teraz w naszym programie mówimy o tym, że ruszyła kolejna edycja kampanii Dzieciństwo bez przemocy. W inicjatywę każdego roku włącza się Kościół w Polsce. W tym roku kampania poświęcona jest przemocy emocjonalnej. Fundacja Świętego Józefa przygotowała e-book i podcasty kierowane do rodziców oraz opiekunów.
2: Celem kampanii Dzieciństwo bez przemocy jest budowanie społecznej niezgody na krzywdzenie dzieci oraz promowanie postaw i zachowań, które wspierają dobre dzieciństwo. Włączenie się po raz kolejny w kampanię wpisuje się także w troskę Kościoła, mówi przewodniczący Episkopatu arcybiskup Tadeusz Wojda.
3: Kościół pragnie wspierać rodziców i rodziny w budowaniu głębokich więzi, relacji opartych na miłości i wzajemnym szacunku poprzez obecność i rozmowę i wspólne spędzanie czasu. Ogromną pomocą jest świadectwo rodziców, dzielących się z innymi swoim doświadczeniem i wsparcie specjalistów działających w ramach duszpasterstwa rodzin.
2: Kampania jest okazją do podjęcia refleksji nad codzienną komunikacją z dzieckiem i reakcjami rodziców oraz opiekunów, a zwłaszcza na sytuacje trudne. W tym roku biskupi przywołują także fragment listu do Efezjan o wychowaniu, który jest ważną wskazówką dla rodziców, dodaje delegat do spraw ochrony dzieci i młodzieży, prymas Polski, arcybiskup Wojciech Polak.
4: Jest to przestroga, by nie krzywdzić dzieci nadmierną surowością bądź stawianiem nierealnych wymagań, a jednocześnie wskazanie, że elementem wychowania jest również upomnienie i uczenie dyscypliny, ale w duchu miłości. Nigdy nie może ono być połączone z jakąkolwiek przemocą.
2: W tym roku kampania zwraca uwagę zwłaszcza na przemoc psychiczną. Często jest niezauważalna, a może mieć ogromny wpływ na rozwój dziecka, podkreśla ksiądz Wojciech Rzeszowski z Biura Delegata Episkopatu do spraw ochrony dzieci i młodzieży.
5: Jest to przemoc, która czasem jest niewidzialna, przynajmniej tak na zewnątrz, nie zostawia śladów, jak na przykład bicie, ale może bardzo głęboko ranić serce dziecka, pozbawiać go poczucia wartości, sprawczości, zawstydzać. Takie doświadczenia zostawiają głębokie rany, które, jak wspomniałem, chociaż są niewidoczne, jednak bardzo głęboko i negatywnie wpływają na życie.
2: Przemoc emocjonalna to także zmuszanie dziecka do wiary, czy wymuszanie na nim określonych postaw. Dlatego Fundacja Świętego Józefa przygotowała specjalny e-book Wiara bez przymusu, jak pomagać dziecku odkrywać Boga, kierowany do rodziców, mówi prezes fundacji Magdalena Bogdan.
6: Ma na celu pomóc wychowawcom, rodzicom, duszpasterzom. W jaki sposób mówić o przekazywaniu wiary, aby ta wiara nie była przekazywana w sposób przemocowy, narzucający, w jaki sposób szanować godność dziecka, jego wolę, co robić, kiedy dziecko nie chce chodzić do kościoła, kiedy jest małe, kiedy jest starsze. Żeby przede wszystkim opierać się na przykładzie, wyjaśniać, dużo rozmawiać, odpowiadać na pytania, oczywiście też na poziomie takim, żeby dziecko było w stanie zrozumieć, co nie jest łatwe.
2: Uzupełnieniem poradnika będzie podcast o dojrzałości duchowej, który startuje już 8 października na stronie Fundacji Świętego Józefa, dodaje Bogdan.
6: Cykl podcastów Dzieciństwo bez przemocy religijnej, w jaki sposób przekazywać wiarę tak, żeby ona była wolna od zawstydzania, od poczucia winy takiego nadmiernego, w jaki sposób rozmawiać z ludźmi, którzy są młodzi, ale już bardzo potrzebują też czuć własną niezależność, autonomię, konkretne wskazówki, w jaki sposób uwzględniając też taką perspektywę rozwojową, psychologiczną, podchodzić do takiego buntu, do przykrych słów, które możemy czasem usłyszeć jako rodzice.
2: Warsztaty dla rodziców dotyczących komunikacji z dzieckiem, budowania więzi, rozumienia emocji prowadzą także rodzinne poradnie diecezjalne. Kościół zachęca do szukania wsparcia w swojej najbliższej okolicy. Finałem kampanii będzie podświetlenie 19 listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciwdziałania Przemocy wobec Dzieci najważniejszych budynków w kraju na czerwono. Anna Paszko, Radio Plus.
1: No to przypomnijmy, to ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. W tym roku, 2026 roku, trwa od dzisiaj, od 5 października do 19 listopada. Finał 19 listopada właśnie wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. W tym dniu budynki w całej Polsce są symbolicznie podświetlane na czerwono, a organizatorzy to m.in. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę czy Krajowa Koalicja na Rzecz Ochrony Dzieci. Inauguracja Dzieciństwa bez Przemocy Ogólnopolskiej Kampanii miała miejsce w sali kolumnowej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin, październikowe wydanie, 5 października, poniedziałek w kalendarzu, prawie 17.40. W magazynie powiemy jeszcze o tym, że w Zamościu powstał pokój mediacji, ma służyć rozwiązywaniu konfliktów na neutralnym gruncie. Ten temat u nas jeszcze dzisiaj zagości.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W magazynie także wieści z regionu. Teraz do Zamościa się udajemy. Tam o powstałym pokoju mediacji. Mieści się w budynku kuratorium oświaty i ma służyć rozwiązywaniu konfliktów na neutralnym gruncie.
2: Mediatorzy szkolni na przykład, którzy prowadzą mediacje w obrębie danej szkoły, czasami potrzebują spotkać się na gruncie, który nie kojarzy się z przewagą jednej ze stron.
1: No i pokój mediacji ma pomóc w szybszym zażegnywaniu sporu.
2: To jest szalenie ważna rzecz, dlatego że im więcej osób w sposób polubowny, w sposób taki mało konfliktowy swoje jakieś problemy rozwiąże, tym lepiej. Tym mniej spraw sądowych, tym mniej jakichś konfliktów na przykład w szkołach, które kończą się skargami.
1: Mówiła Katarzyna Wołoszyn, dyrektor zamojskiej delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie. Z pokoju mediacji będą mogli korzystać nie tylko mediatorzy szkolni, ale także mediatorzy sądowi. Z tej nowej inicjatywy cieszy się choćby mediatorka szkolna Ewa Kucharska, która podkreśla, że obecność takiego pokoju pozwoli rozwiązać wiele problemów.
3: To na pewno rozwiąże sytuację dla grona i nauczycieli, i uczniów, i rodziców. I poza tym jest to miejsce, w którym będziemy się, mam nadzieję, czuć bezpiecznie, że będziemy mogli w każdej chwili wziąć udział w mediacjach bez problemów też takich materialnych, finansowych, jak również lokalowych, bo niejednokrotnie tego typu problemy występują przy organizacji mediacji.
1: A przypomnijmy, mediacja jest polubowną metodą rozwiązywania sporów, no i umożliwia szczerą rozmowę, omówienie potrzeb, interesów każdej ze stron. Jest prowadzona w szkołach czy sądach. No i tym tematem kończymy dzisiejsze wydanie magazynu reporterów Radia Plus Lublin. Za pomoc w przygotowaniu dzisiejszego wydania dziękuję Annie Opasiak, Małgorzacie Oroń, Anecie Paszko, Wiolecie Sawie. Ja nazywam się Maciej Kurek. Także dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Polecam także następne wydanie magazynu reporterów Radia Plus Lublin w rytmie wydarzeń. Najbliższe już jutro po 16, ale polecam także wszystkie propozycje na naszej antenie, każde warte uwagi. Po godzinie 18, dokładnie o 18, wieści z kraju i ze świata. Przyglądamy się tym sprawom, które dzieją się na bieżąco, relacjonujemy je dla Państwa w kraju, w regionie, na świecie. To wszystko także na bieżąco śledzimy. Sprawy pogodowe także, warto wiedzieć, jak ta pogoda na tym kolejnym jesiennym etapie się będzie miała, jak długo jeszcze będzie właśnie złota jesień. O tym także Państwu mówimy. No i polecamy także kolejne punkty naszego programu, między innymi Horyzonty Radia Plus Lublin. Ksiądz Krzysztof Podstawka spotka się z Państwem po godzinie 18, ale kolejne propozycje wieczorne, późnowieczorne także czekają. No i Radio Plus także czeka, by było takim towarzyszem Państwa właśnie w tym wieczornym, poniedziałkowym czasie. Czasu dobrego z naszym radiem także życzę. Do usłyszenia, kłaniam się nisko, dziękuję za uwagę.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
4: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
5: Nie, a powinno?
4: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
5: I możesz z nich korzystać?
4: Jasne, w każdej chwili.
5: To i ja się zapiszę.
4: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
6: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepPK.pl i sprawdź, jak zacząć.
7: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
9: Przechodzi z pokolenia na pokolenie, buduje mury, niszczy, wpływa na tożsamość, nie pozwala przeżyć w pełni własnego życia. Milczenie, tytułowy bohater najnowszej powieści księdza Arkadiusza Paśnika i drugiej po samotności części trylogii. Poznaj czterech bohaterów, których łączy dorastanie w cieniu wojennej przeszłości, boleśnie przemilczanej przez ich bliskich. Milczenie do kupienia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
10: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
11: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama.
12: Radio Plus Lublin.
13: Zmiany w cenach paliw na jutro. Za chwilę relacja naszego reportera. Kobieta odpowie przed sądem za znęcanie się nad rocznym synem. Powiemy też o podwójnym święcie dla Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Minęła 18. Mikołaj Gronet, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Jutro zapłacimy nieco więcej za benzynę i nieco mniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw 6,79 za 95 i 7,82 za olej napędowy. Michał Rawa.
14: W przypadku benzyny to wzrost o 6,7 groszy na litrze. 6 groszy, ale w dół poszła cena diesla. Minister energii Miłosz Motyka zapowiada, że różnice w cenach paliw w kolejnych dniach będą kilkugroszowe. Przekazał też, że powrót pakietu CPN nie spowodował oblężenia stacji paliw, ale Polacy w ostatni weekend częściej decydowali się zatankować swoje pojazdy niż kilka dni temu. Przypomnijmy, że po decyzji rządu o obniżeniu akcyzy i VAT-u na paliwa ceny na stacjach spadły niemal o 1,50 zł na litrze.
13: Michał, dziękujemy. Kobieta odpowie przed sądem za znęcanie się nad rocznym synem. 37-latka z Lubania miała m.in. podduszać dziecko. Co więcej, nagrania wysyłała do ojca chłopca. O szczegółach Błażej Stachewicz.
15: Kobieta znajduje się w areszcie, będzie odpowiadać za znęcanie się fizyczne i psychiczne nad synem, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
16: Szarpała dziecko za odzież i włosy, chwytała je, unosiła w górę za ręce w celu zadania mu dodatkowego cierpienia.
15: Biegli uważają, że może mieć zaburzenie osobowości. Oskarżona częściowo przyznała się do winy.
16: Złożyła wyjaśnienia, twierdząc, że na nagraniu wideo udawała, iż dusi syna poduszką.
15: Wszystko po to, aby zmusić byłego partnera do powrotu. Wobec niej toczy się też druga sprawa o znęcanie się nad 3-letnią córką.
13: Kobiecie grozi do 10 lat więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
13: Premier Hiszpanii ogłasza przedterminowe wybory. Mają się odbyć 29 listopada. Wszystko po tym, jak rząd mniejszościowy przegrał 2 głosowania w sprawie ochrony najemców. Hiszpanie protestują i domagają się rozwiązania kryzysu mieszkaniowego. Do tego w rząd Pedro Sancheza uderzył kryzys migracyjny w Ceucie i przypadki korupcji w otoczeniu premiera.
0: Wiadomości Radia Plus.
13: Podwójne święto dla Uniwersytetu Papieskiego w Krakowie. Dziś poświęcono kaplicę w kampusie przy Bobrzyńskiego oraz nadano imię kardynała Macharskiego auli Biblioteki Głównej. Uroczystej konsekracji kaplicy dokonał metropolita krakowski i wielki kanclerz uniwersytetu, kardynał Grzegorz Ryś.
17: Mocą tej poświęconej chrzcielnej wody prosimy, błogosław to miejsce. Wszystkim, co tu będą chodzić, mocno życzę, żeby was wychowywało do miłosierdzia. Nie jest przypadek, błogosławimy tę kaplicę we wspomnienie Faustyny.
18: Nadaje się auli Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie nazwę Aula Minor imienia kardynała Franciszka Macharskiego.
19: Kardynał Franciszek stał właśnie za tym, co tutaj się dokonywało, czyli ta pierwsza część budowy. To jest jego ogromna zasługa. Nie mogło tak być, żeby nie był tutaj upamiętniony.
13: Dodawał ksiądz Robert Tyrała, rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. 25 lat temu kardynał Macharski wmurował kamień węgielny pod budowę biblioteki.
20: Około 15 stopni wskazują termometry w Lublinie i Lubelszczyźnie. Dosyć ciepły i jeszcze pogodny wieczór, choć ostrzeżenie przed gęstą mgłą do godziny 20, od godziny 22. Stąd apel do kierowców, zwłaszcza o zwrócenie bacznej uwagi. Przed nami jeszcze kilka dni z dosyć ciepłą jesienną pogodą. Jutro do 20 stopni na plusie. Tymczasem prawie, dokładnie 4 minuty po godzinie 18, grupa UB40 Kingston Town.

0: Radio Plus Lublin. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: 10,5 minuty po godzinie 18. To jest poniedziałek, ciągle poniedziałek, piąty dzień października 2026 roku. Przy mikrofonie ksiądz Krzysztof Podstawka. Witam i zapraszam do godziny 19 na Horyzonty Radia Plus Lublin. A w horyzontach, jak to zwykle w poniedziałek, zrywamy kartkę z kalendarza liturgicznego. Dzisiaj wspomnienie Heleny Kowalskiej, znanej światu jako święta siostra Faustyna. Przyszła na świat 25 sierpnia w roku 1905 w Głogowcu koło Łodzi. W rodzinie rolniczej była trzecim z 10 dzieci. Dwa dni po swoim urodzeniu otrzymała chrzest święty w kościele parafialnym świętego Kazimierza w Świnicach Warckich, to obecnie diecezja włocławska. Nadano jej wtedy właśnie imię Helena. I co ciekawe, już kiedy miała 7 lat, po raz pierwszy usłyszała w duszy głos, który wzywał ją do doskonalszego życia. Tak w roku 1914 przyjęła pierwszą komunię świętą, a dopiero 3 lata później rozpoczęła naukę w szkole podstawowej. Miała dobre wyniki w nauce, no ale niestety musiała ze szkoły zrezygnować, by pomóc mamie w domu. Mając lat 16 opuściła nawet swój rodzinny dom, by pójść na służbę do zamożnych rodzin w okolicach Łodzi, zarabiać tam na własne utrzymanie, pomagać rodzicom. Ale cały czas nie opuszczało ją właśnie to pragnienie, by poświęcić się Chrystusowi, poświęcić się życiu zakonnemu. Z tą jednak, z tym zamiarem pozostawała w ukryciu aż do roku 1922 roku, kiedy poinformowała o swoich planach rodziców. Niestety ojciec Heleny nie wyraził na to zgody, a to tłumaczył, że brakuje pieniędzy na wyprawę, która była wymagana przez prawo klasztorne. W każdym razie w roku 1924, a dokładnie w lipcu, Helena wraz z koleżankami uczestniczyła w jednej z zabaw w parku koło ludzkiej katedry i wtedy miała pierwszy raz widzenie Pana Jezusa, który polecił jej niezwłocznie jechać do Warszawy i wstąpić do klasztoru. Helena posłuchała Jezusa, nie wróciła do domu, a rodziców postawiła przed faktem dokonanym. O tym planie powiedziała tylko siostrze, z którą wtedy była, i pierwszym możliwym pociągiem przyjechała do Warszawy, gdzie następnego dnia zgłosiła się do sióstr zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, mieszczącego się przy ulicy Żytniej, ale jeszcze rok musiała przepracować w Warszawie, aby odłożyć pieniądze na skromną wyprawkę. 1 sierpnia w roku 1925 przyjęto ją do zgromadzenia, odbyła postulat w Warszawie, nowicjat w Krakowie. Tam podczas obłóczyn razem z habitem otrzymała imię Maria Faustyna. I w marcu 1926 roku rozpoczęły się widzenia, które będą towarzyszyły właśnie siostrze Faustynie. W Wielki Piątek w roku 27 poczuła ogarniający jej duszę żar Bożej miłości. Zapominając o własnych cierpieniach, poznała to, jak bardzo cierpiał dla niej Jezus, i 30 kwietnia w roku 1928 złożyła pierwsze śluby zakonne, a potem posługiwała w różnych domach zakonnych, m.in. w Krakowie, w Płocku i Wilnie, pełniąc różnego rodzaju obowiązki wynikające właśnie z zakonnej reguły. Dzięki usilnym staraniom księdza Michała Sopoćko, jej duchowego kierownika, historia tutaj zatacza, czy wyznacza pewien nowy cykl. Chodzi mianowicie o obraz, który jest znany na całym świecie. 22 lutego 1931 roku ujrzała siostra Faustyna Miłosiernego Jezusa i otrzymała takie polecenie, by namalować obraz odpowiadający właśnie postaci Zbawiciela, następnie publicznie wystawić go w kościele. Mimo już pogarszającego się stanu zdrowia pozwolono siostrze Faustynie złożyć śluby wieczyste 30 kwietnia w roku 1933, następnie skierowano ją do domu zakonnego w Wilnie. Tam rok później zwróciła się z prośbą do artysty malarza Eugeniusza Kazimirowskiego, aby namalował obraz według wskazówek. A kiedy w czerwcu ujrzała ten obraz, no stwierdziła, że jednak obraz nie jest tak piękny jak Chrystus, którego widziała. Wróćmy do księdza Michała Sopoćko, który po raz pierwszy w czasie Triduum poprzedzającego uroczystość zakończenia roku jubileuszu odkupienia w dniach 26-28 kwietnia roku 35 Obraz umieszczono w oknie ostrej bramy, także można go było widać z daleka. Ta uroczystość przypadła w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, tak zwaną niedzielę przewodnią, która, jak twierdziła siostra Faustyna, z polecenia Pana Jezusa miała być przeżywana jako święto miłosierdzia Bożego. Stan siostry Faustyny wyraźnie się pogarszał, stwierdzono u niej zaawansowaną gruźlicę, przebywała w szpitalu na krakowskim Prądniku Białym. W tym czasie jednak też bardzo gorliwie się modliła, nawet odwiedzała innych chorych. Pisała swój dzienniczek poświęcony sprawie kultu miłosierdzia Bożego, do którego zobowiązał Pan Jezus siostrę Faustynę. I ten kult oczywiście już istniał, ale można powiedzieć, że dzięki siostrze Faustynie został pogłębiony. W kwietniu w roku 1938 nastąpiło gwałtowne pogorszenie stanu zdrowia siostry Faustyny. Ksiądz Michał Sopoćko udzielił jej w szpitalu sakramentu chorych, a po długich cierpieniach zmarła, mając 33 lata.

0: pory stała się świętem miłosierdzia Bożego. Jeśli ktoś chce nawiedzić relikwie siostry Faustyny, oczywiście powinien udać się do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Tam setki tysięcy wiernych z kraju i z całego świata właściwie nieustannie pielgrzymują, aby modlić się za przyczyną siostry Faustyny o miłosierdzie Boże dla siebie i dla całego świata, także dla swoich bliskich. No i oczywiście koronka do miłosierdzia Bożego codziennie o 15:00. To wszystko zawdzięczamy dzisiejszej patronce. Zbliża się 18:18.
1: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim

0: aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od Granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
3: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: Radio Plus Lublin. Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Przed chwilą grupa Ba Honey Honey. Dobrze się słucha takich dynamicznych utworów, takiego pięknego jesiennego wieczoru, jak ten dzisiejszy poniedziałkowy. My tymczasem wracamy do wczoraj, do niedzieli, 4 października, do Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, które mieści się w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej w Lublinie przy ulicy Bursztynowej. Tam miały miejsce uroczystości odpustowe związane ze świętem Matki Bożej Różańcowej, świętem patronalnym. Był na miejscu nasz reporter Maciej Kurek, który rozmawiał z metropolitą lubelskim Stanisławem Budzikiem.
2: Gdy ksiądz arcybiskup zapraszał na maryjne uroczystości, on to wymieniał i w Wolnicy, ale także w tym zaproszeniu, które było na przełomie sierpnia i września, pojawia się także to sanktuarium. To znaczy, że ważne to jest miejsce, mimo że do jednego z najmłodszych sanktuariów w naszej diecezji należy.
3: Jest to sanktuarium najmłodsze i kościół bardzo młody, natomiast mamy bezcenny obraz Matki Boskiej Latyczowskiej, który był darem papieża Klemensa VIII, którym go podarował Dominikanom i posłał ich do Latyczowa, aby tam bronili wiary katolickiej. To były czasy reformacji. Jest przepiękna historia tego obrazu i cieszę się, że ten obraz, który się błąkał po różnych miastach i miejscowościach w związku z tym, że nasza historia była taka trudna, tutaj wreszcie w Lublinie osiadł na stałe. Cieszymy się, że możemy się modlić za pośrednictwem tej Matki Bożej, która jest kopią, piękną, bardzo piękną kopią Matki Bożej Salus Populi Romani, najważniejszego obrazu chrześcijaństwa zachodniego, maryjnego. Cieszę się właśnie, że w tym kościele właśnie gromadzi się wiele ludzi, wielu młodych, że przychodzą tutaj ludzie z całego świata. Tym razem mamy kardynała Müllera, który jest naszym dobrym przyjacielem, uczy się po polsku, a on bardzo blisko pracował z papieżem Benedyktem XVI i był wydawcą wszystkich jego dzieł, które wydrukował też nasz Uniwersytet Lubelski. To jest bezcenny materiał, ponad 20 tomów jednego z najwybitniejszych teologów w ostatnich latach, w ostatnich nawet stuleciach. Niektórzy mówią, że jeden z najlepszych teologów, którzy siedzieli na tronie papieskim, nie ubliżając Janowi Pawłowi II, który był filozofem z wykształcenia, a ma też ogromne zasługi. Cieszymy się, że mamy takich wybitnych papieży. Cieszymy się z papieża Leona, modlimy się za niego. To miejsce, które jest coraz piękniejsze. Cieszę się z tego bardzo, bo to był pewien trochę mój pomysł, żeby ten obraz, który 70 lat był ukrywany w Lublinie, w tym znaczeniu, że nie wiadomo było, jakie jego będą później losy, że udało się go przenieść do takiego pięknego kościoła, naszego najmłodszego sanktuarium maryjnego.
1: Rzeczywiście w uroczystościach uczestniczył kardynał Gerhard Müller z Watykanu, który zresztą na Lubelszczyźnie jeszcze się pojawi w listopadzie, między innymi w sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej będzie prowadził ogólnopolskie rekolekcje dla kapłanów. Mam nadzieję, że również stamtąd będziemy mogli Państwu zdać relację. To rzeczywiście wielki zaszczyt móc gościć tak ważną osobistość Kościoła katolickiego w naszym mieście. A przypomnę, z arcybiskupem Stanisławem Budzikiem rozmawiał nasz reporter Maciej Kurek.

0: A to nie było jedyne wydarzenie, które wczoraj miało miejsce w kościele rektoralnym pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła, tuż obok katedry. W 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu miały miejsce szczególne uroczystości. Podczas wieczornej mszy świętej zostały wprowadzone relikwie świętego Franciszka, świętego Antoniego i świętej Barbary. Po Eucharystii był koncert zatytułowany Pokój i Dobro. Wystąpił młodzieżowy chór i orkiestra archidiecezji lwowskiej, a wspomniany już Maciej Kurek rozmawiał z rektorem tegoż kościoła, księdzem Bogusławem Suszyło.
1: W 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu do kościoła, gdzie przez 250 lat były siostry bernardynki, które należą do zakonu franciszkańskiego, gdzie w kościele mam wiele pamiątek po świętym Franciszku. W ołtarzu głównym jest święty Franciszek, jest święta Klara, są obrazy świętego Franciszka, świętego Antoniego, patrona naszego miasta. Jest herb franciszkański w kościele. Właśnie chcemy uroczyście wnieść relikwie świętego Franciszka, świętego Antoniego i też świętej Barbary. Te relikwie są w jednym relikwiarzu. To wszystko dzieje się pod hasłem pokój i dobro. No właśnie zawołanie franciszkańskie dzisiaj, gdzie trwa wojna nie tylko w Ukrainie, ale też wojna na całym świecie. Chcemy zwracać uwagę na to, że to my mamy być ludźmi pokoju, do czego zaprasza nas też papież Leon. Może właśnie dzisiejszy dzień to popatrzenie na życie świętego Franciszka, który przede wszystkim pokochał Chrystusa i pokochał drugiego człowieka, nie tylko zwierzęta i przyrodę, żebyśmy popatrzyli tak, jak on patrzy.
0: No i mamy mały problem techniczny, ucięła się nam wypowiedź księdza Bogusława Suszyło. No to jeszcze do tej wypowiedzi powrócimy.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin. Radio Plus w Puławach na 91,2. Horyzonty Radia Plus Lublin.
0: Spróbujmy zatem raz jeszcze oddać głos. Przypomnę, ksiądz rektor Kościoła Świętego Piotra przy ulicy Królewskiej, ksiądz Bogusław Suszyło.
1: W 800. rocznicę śmierci świętego Franciszka z Asyżu do kościoła, gdzie przez 250 lat były siostry bernardynki, które należą do zakonu franciszkańskiego, gdzie w kościele mam wiele pamiątek po świętym Franciszku. W ołtarzu głównym jest święty Franciszek, jest święta Klara, są obrazy świętego Franciszka, świętego Antoniego, patrona naszego miasta. Jest herb franciszkański w kościele. Właśnie chcemy uroczyście wnieść relikwie świętego Franciszka, świętego Antoniego i też świętej Barbary. Te relikwie są w jednym relikwiarzu. To wszystko dzieje się pod hasłem pokój i dobro. No właśnie zawołanie franciszkańskie dzisiaj, gdzie trwa wojna nie tylko w Ukrainie, ale też wojna na całym świecie. Chcemy zwracać uwagę na to, że to my mamy być ludźmi pokoju, do czego zaprasza nas też papież Leon. Może właśnie dzisiejszy dzień to popatrzenie na życie świętego Franciszka, który przede wszystkim pokochał Chrystusa i pokochał drugiego człowieka, nie tylko zwierzęta i przyrodę, żebyśmy popatrzyli tak, jak on patrzył na świat, dziękując Bogu za wszystko, ale też ubierając się w krzyż, żebyśmy się też tak jak on przytulili do Jezusa. On został naznaczony stygmatami. To może też taka podpowiedź dla nas, żeby też zbliżyć się do Jezusa, żeby przemieniać ten świat i walczyć o dobro i o pokój.
3: To też jest, tak jak ksiądz wspomniał, 800. rocznica śmierci, ale można patrzeć inaczej. 800. rocznica narodzin dla nieba, prawda?
1: Tak, no każdy z nas jest powołany. Dlatego we wspólnocie chcemy dziękować z tą wielką radością, ale też właśnie prosić o taką drogę ku świętości. Patrząc się w tych świętych patronów, świętego Franciszka, świętego Antoniego, świętą Barbarę, w czasie Eucharystii też nas prowadził ojciec Łukasz, franciszkanin, ale też śpiewał zespół Dwie Drogi, śpiewał chór i orkiestra młodzieżowa z archidiecezji lwowskiej, potem o 19.30 koncert Pokój i Dobro, właśnie w wykonaniu tego młodzieżowego chóru i orkiestry.
0: Wczorajsza niedziela obfitowała zatem wiele ważnych wydarzeń o charakterze religijnym, a jeszcze do tego dołóżmy, że w sobotę w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Maryi św. Franciszka na tzw. lubelskiej poczekajce odpust i obrzęd transitus upamiętniający właśnie przejście świętego Franciszka do nieba. Miałem przyjemność rozmawiać na ten temat z bratem Mirosławem Ferencem, proboszczem tejże parafii. 800 lat od śmierci świętego Franciszka, wielkie święto waszej wspólnoty. Jakie przesłanie świętego dla współczesnych nam ludzi?
4: Trudne pytanie, bo na pewno nie jesteśmy w stanie naśladować świętego Franciszka tak, jakbyśmy go odczytywali z jego życiorysu. Tak się nie da w tym świecie, ale trzeba patrzeć też, że Chrystus, powołanie, które wzbudzi we Franciszku, to chciał Franciszka takiego i Franciszek się do tego odwołuje, że Pan mi objawił, Pan mi to powiedział, czy on wyraźnie jakby miał od Chrystusa wskazanie. Natomiast my się kierujemy co Słowem Bożym, odczytujemy życie tak, jak Pan do nas przemawia poprzez Słowo Boże. Więc każdy z nas jest inny, każdy ten obraz jakiś ewangeliczny powinien sobie wyrobić na swoją normę, że tak powiem, nie na normę Franciszka, bo tak się raczej nie da, no nikt z nas też stygmatów nie będzie pewnie miał. Ale przesłanie Franciszka jest takie, które nam jest potrzebne w tym świecie jak najbardziej, chociażby właśnie to pokazanie na co, na oderwanie się od tego całego świata, który proponuje tak dużo. Nie? Dzisiaj nam proponuje świat tak bardzo dużo, ludzie zapominają o rzeczach najważniejszych, no bo gonią, ciągle gonią za czymś tam. A Franciszek jakby miał w sobie tę siłę oderwać się od tego, przecież był też synem bogatego mieszczanina, mógł mieć dużo, a jednak otrzymał taką łaskę, że po prostu zobaczył, że rzeczywiście w tym świecie najważniejsze mieć miłość do Chrystusa, miłość Chrystusa w sobie, miłość Ducha Świętego i wtedy być bratem dla wszystkich, dla stworzenia, dla innego człowieka, niezależnie od tego, jakie ten człowiek ma też poglądy, przekonania i tak dalej.
0: Dzisiejszy dzień to także wielkie święto dla waszej parafii, to zbiegło się z wizytacją kurialną, biskup Adam Bab był i to dla was również dzień odpustu. Jak we wspólnocie przeżywaliście ten dzień w tej waszej wspólnocie zakonnej?
4: Właściwie wizytacja się rozpoczęła spotkaniem księdza biskupa Adama z Radą Duszpasterską przed uroczystością teraz tej mszy wieczornej. I przeżyliśmy transitus, Eucharystia pod przewodnictwem księdza biskupa Adama na 18. Po niej nabożeństwo transitus, czy to nabożeństwo przejścia Franciszka właśnie dokładnie 3 października w sobotę 1226 roku, czyli te, dokładnie te 800 lat temu. Natomiast wizytacja 7 mszy świętych przez cały dzień. Ksiądz biskup będzie głosił Słowo Boże, czekamy na to Słowo Boże pasterskie, apostolskie księdza biskupa i parafia będzie się prezentowała na każdym mszy świętej.
0: Ostatnie pytanie, jak być kapucynem, duchowym synem świętego Franciszka właśnie teraz, w XXI wieku?
4: Trudno, jest bardzo trudno. Kapucyni to najmłodszy gałęź, jesteśmy w tych reformach franciszkańskich. Trzymamy się jakby w testamentu świętego Franciszka, żeby go nie zmieniać, ale jest, no niewątpliwie jest trudno żyć na miarę świętego Franciszka. Próbujemy żyć we wspólnotach, to jest bardzo ważne. Być podlegli gwardianom, prowincjałowi, być tacy otwarci na zmiany, na przenoszenia, czego ludzie czasami nie chcą, bo mówię, żeby po co to tak zmieniać, po co was przenosić. No, a my jesteśmy jakby, chcemy być wolni w tym takim posłuszeństwie, że jesteśmy do dyspozycji dla Kościoła, dla wspólnoty.
0: Czyli to posłuszeństwo, do którego ojciec Franciszek zachęcał, wcale nie łamie wolności.
4: Wydobywa z nas.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i w imieniu naszych słuchaczy życzymy radosnego świętowania narodzin dla nieba świętego Franciszka.
4: Dziękuję bardzo, pozdrawiamy słuchaczy.
0: A jeśli Państwo zechcą jeszcze więcej dowiedzieć się o niezwykłej postaci biedaczyny z Asyżu, świętego Franciszka, którego przypomnimy 800 lat narodzin dla nieba minęło w zeszłą sobotę, to zapraszam dzisiaj po 21 do otwartego studia Magdaleny Szefernaker. Tam właśnie rozmowa czy nauczanie Franciszka jest wciąż żywe i aktualne. Co ów biedaczyna z Asyżu może powiedzieć współczesnemu człowiekowi? To będzie rozmowa z ojcem Tomaszem Szymczakiem, kapucynem właśnie, sekretarzem generalnym zakonu braci mniejszych konwentualnych po godzinie 21. Serdecznie zapraszam. Ja już się z Państwem pożegnam, dziękując za wspólnie spędzony wieczór i dalszego ciągu takiego miłego jesiennego wieczoru Państwu życzę z Radiem Plus Lublin. Oczywiście kłaniam się i do usłyszenia.

Teraz Gazę, bo I like Chopin. Tymczasem przychodzą kolejne komunikaty RCB o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. Sytuacja monitorowana w przestrzeni Polski, operuje lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Miejmy nadzieję, że sytuacja będzie spokojna, a jeśli by się tak nie stało, to oczywiście przypominamy o zachowaniu podstawowych, fundamentalnych zasad bezpieczeństwa tutaj na wschodzie Polski. No będziemy prawdopodobnie jeszcze jakiś czas takie komunikaty z dość dużą częstotliwością otrzymywali, prewencyjnie ostrzegające nas, ale myślę, że najważniejsze to śledzić informacje na bieżąco i zachować spokój. Takiego spokojnego wieczoru raz jeszcze Państwu życzę.

0: Reklama.
1: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
2: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
3: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
4: Rdza nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar, Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 30.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.

0: reklama. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.
4: Rosjanie ponownie atakują zachodnią Ukrainę. Alert RCB na wschodzie Polski. Jesienią warunki na drogach się pogarszają. Policja apeluje o ostrożność. Będzie też zaproszenie na modlitwę różańcową z Krakowa. Minęła 19. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Alert RCB dla Lubelszczyzny to przez rosyjski atak na zachodnią Ukrainę. Mieszkańcy otrzymali ostrzeżenia z informacją o ataku oraz o tym, że w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Ten alert RCB został już odwołany, a sytuację śledzi nasz reporter Michał Rawa.
5: Zgadza się, dobry wieczór. Choć z tego alertu wynikało, że polskie myśliwce wzbiły się w powietrze, to przestrzeń powietrzna nad Lubelszczyzną nie była zamknięta. Powodem alertu był atak dronowy na zachodnią Ukrainę. Syreny zawyły m.in. w ukraińskim obwodzie wołyńskim, graniczącym z Lubelszczyzną. Z zapisów radarowych wynika, że drony faktycznie pojawiły się w tym rejonie, ale teraz alarm, także na Ukrainie, został już odwołany.
4: Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział dzisiaj, że w związku z zagrożeniem ze strony rosyjskich dronów w okolicach Lublina ustawiona zostanie jedna z baterii rakiet Patriot. Prokuratura bada tragedię pod Tarnowem. Jest śledztwo w sprawie śmierci 5-letniej dziewczynki. Runęła na nią drewniana wiata parkingowa, którą stawiał jej ojciec.
6: I podczas montowania właśnie tych elementów drewnianych ta konstrukcja runęła, a jedna z belek uderzyła w głowę jego 5-letnią córkę, która akurat w tym czasie tam się znajdowała.
4: Mówił Mieczysław Sienicki z tarnowskiej prokuratury. Postępowanie dotyczy nieumyślnego z powodu śmierci. Na razie nikomu nie przedstawiono zarzutów.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Jesienią warunki na drogach mogą się pogarszać, ostrzegają policjanci. Za nami tragiczny weekend na polskich drogach. Tylko w sobotę zginęło 15 osób.
7: Jesień i warunki jesienne mogą być bardzo zmienne, właściwie z godziny na godzinę. To szczególnie wymagający czas zarówno dla zmotoryzowanych, jak i niezmotoryzowanych. Padający deszcz, padające z drzew liście mogą powodować, że ta nasza droga hamowania się wydłuży.
4: Mówiła Lidia Kowalska z policji w Bydgoszczy. Idąc pieszo, warto mieć odblaski. Bez nich po zmroku kierowca może zauważyć pieszego dopiero z 30 metrów.
0: Wiadomości Radia Plus.
4: Październik jest miesiącem szczególnie poświęconym odmawianiu różańca. 7 października będziemy obchodzić Święto Matki Bożej Różańcowej.
8: W sposób szczególny zapraszamy dzieci we wtorek. Wtedy to jest modlitwa dla dzieci, modlitwa z dziećmi. I w sposób szczególny modlimy się za te dzieci, które będą przystępować do pierwszej komunii świętej, ale też za wszystkie dzieci naszej parafii, naszego miasta.
4: Mówił ojciec Karol Amrosz, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie. Nabożeństwo różańcowe w sanktuarium przy ulicy Karmelickiej odprawiane jest jednak codziennie o 18:15.

0: Reklama.
1: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
2: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Stał też wrześniowe 20-lecie. Hala Globus, Lublin, 20 marca. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Wstał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Lublin, Hala Globus, 20 marca. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
0: Reklama.
5: Radio Plus Lublin.

0: reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na inwencję. Firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm. Budujesz relacje na chwilę. Tworzysz samotność na zawsze. Gonisz za przyjemnością. Chwytasz pustkę. Skrolujesz miliony obrazów. Nie doświadczasz dotyku. Te i inne problemy młodych ludzi rozwiązuje UCAT. Miłość na zawsze. Nowy przewodnik z serii UCAT o relacjach, uczuciach i budowaniu dojrzałego związku. Odważnie, bez tabu. Książka ze wstępem papieża Leona XIV i epilog papieża Franciszka oraz kodami QR do nabycia na edycja.pl i w księgarni Świętego Pawła w Lublinie. Królewska 6.
1: Przygotuj swój dom na jesienne chłody. Salon Domo Okna i Drzwi poleca trzyszybowe okna i drzwi marki MS oraz bramy garażowe Herman. Jakość, funkcjonalność i nowoczesny design. Ponadto w ofercie rolety zewnętrzne oraz żaluzje fasadowe. Doświadczeni doradcy pomogą wybrać najlepsze rozwiązania dopasowane do Twoich oczekiwań. Zapraszamy do salonu Domo w Lublinie, Galeria Gala, ulica Fabryczna 2 oraz na www.ms.pl i okna.domo.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
2: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
3: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
5: Rdza, nie śpi, ale my też nie. Radkar zaprasza na profesjonalną konserwację podwozia. Jako jedyni w okolicy czyścimy je technologią laserową. Maksymalna skuteczność i idealne przygotowanie podwozia. Dobra jakość, dobra cena i indywidualne podejście do klienta. Wpadnij na darmową wycenę. Kraśnik, Aleja Młodości, 13, wjazd od granicznej lub znajdź nas na Facebooku. Radkar Radosław Chmiel. Zabij rdzę, zanim ona zabije twoje auto.
0: Reklama.
6: Radio Plus Lublin.
7: Znamy skład reprezentacji na mecz z Bośnią i Hercegowiną. Nowe jednostki wojskowe na Lubelszczyźnie, zapowiada szef MON. Jak nie zmuszać dziecka do wiary? Rozpoczyna się kampania Dzieciństwo bez przemocy. Minęła 20. Mikołaj Gronet. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Skład piłkarskiej reprezentacji Polski na mecz Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną bez niespodzianek. W Zenicy zagramy z tylko jedną zmianą w porównaniu z ostatnim wygranym aż 6-0 meczem z Rumunią. W jakim składzie zagrają biało-czerwoni, to już pytanie do Michała Rawy.
8: Tak jest, dobry wieczór. Ta jedna zmiana w składzie oczywiście wynika z braku Roberta Lewandowskiego. Kapitan naszej kadry pauzuje dzisiaj za kartki, jest już w USA, a jego miejsce w pierwszej jedenastce zajmie napastnik Magdeburga, Mateusz Żukowski. Zatem w bramce Marcin Bułka, w obronie znowu czwórka, Kasz, Bednarek, Kiwior i Frankowski. W pomocy Szymański, Nowak, Zieliński, Zalewski, a w ataku Świderski i Żukowski. Podobne zestawienia jak w meczu z Rumunią, oby i dzisiaj Polacy sięgnęli po 3 punkty. Zadanie nie jest łatwe, stadion w Zenicy to jeden z najbardziej niewygodnych obiektów do gry w Europie.
7: Przypomnijmy, Polacy z Bośniakami u siebie zremisowali 0-0. W swojej grupie Ligi Narodów Biało-Czerwoni zajmują trzecie miejsce, tracą tylko punkt do drugiej Bośni. Liderem jest Szwecja, która dzisiaj na wyjeździe zagra z Rumunią. Początek meczu Polski z Bośnią i Hercegowiną o 20:45.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiada utworzenie nowych jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie. Minister Obrony Narodowej uzasadnia to coraz częstszymi atakami Rosjan na zachodnią Ukrainę.
9: Województwo lubelskie jest jednym z tych dwóch województw, oprócz Podkarpacia, najbardziej doświadczonym alertami, zagrożeniem, też sytuacjami, które wymagają od nas odporności społecznej i współdziałania władz lokalnych, władz wojskowych, władz państwowych.
7: Mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. W okolicach Lublina po raz pierwszy ma stacjonować też obrona przeciwlotnicza Patriot. Mają być również nowe jednostki i bazy wojskowe, m.in. w Biłgoraju i Łukowie. Dziś wieczorem mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali kolejny alert RCB, bo z powodu ataku Rosjan na Ukrainę Polska podarowała myśliwce.
6: Wiadomości Radia Plus.
7: Fundacja Świętego Józefa chce zwrócić uwagę na przemoc emocjonalną wobec dzieci. To główny temat trzeciej edycji ogólnopolskiej kampanii Dzieciństwo bez przemocy. Każdego roku włączają się w nią instytucje kościelne.
10: Jak mówi prezes Fundacji Magdalena Bogdan, przemoc emocjonalna to także zmuszanie dziecka do wiary czy wymuszanie na nim określonych postaw. Specjalny e-book Wiara bez przymusu, jak pomagać dziecku odkrywać Boga, ma pomóc rodzicom i opiekunom.
11: W jaki sposób mówić o przekazywaniu wiary, aby ta wiara nie była przekazywana w sposób przemocowy, narzucający, w jaki sposób szanować godność dziecka, jego wolę, co robić, kiedy dziecko nie chce chodzić do kościoła, kiedy jest małe, kiedy jest starsze, wyjaśniać, dużo rozmawiać.
10: Uzupełnieniem poradnika będzie podcast o dojrzałości duchowej, buncie nastolatków, trudnych relacjach i pytaniach, który startuje już 8 października na stronie Fundacji Świętego Józefa.
7: O czym informowała Aneta Paszko.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie. Październik to miesiąc świadomości raka piersi. Każdego roku rozpoznaje się raka piersi u około 25 tysięcy kobiet. To najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u pań. No i też chcemy właśnie na ten temat rozmawiać, zwłaszcza zwracać uwagę na profilaktykę i na to, że im szybciej tak naprawdę wykryty nowotwór, tym większa szansa na to, żeby być w pełni wyleczonym. A ze mną w studio goście lekarz Agata Adamczuk-Nużyńska z Kliniki Onkologii Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. Witam bardzo serdecznie, pani doktor.
2: Dobry wieczór państwu.
1: I pani Ewa Grabiec-Raczak, prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum. Witam serdecznie.
3: Dobry wieczór, witam serdecznie.
1: Pani Ewo, no zacznę od pani, bo to historia, którą warto przytoczyć. Pani jest już 29 lat po leczeniu, po tak naprawdę no na pewno bardzo dla pani ciężkim przeżyciu. Czy może pani powiedzieć o swojej historii?
3: Może nie będę poruszała całej historii, bo jest okropnie długa.
1: Ale zakończona happy endem.
3: Ale myślę, że zakończona happy endem. W przyszłym roku będzie 30 lat po leczeniu raka piersi i właściwie nie możemy porównać tamtejszych działań i tamtejszej medycyny z chwilą obecną. W moim przypadku badania mamograficzne nie wykazały niczego. W tej chwili pewnie byłoby to niemożliwe, ponieważ cyfrowa mamografia jest dużo bardziej czuła. Natomiast badania w USG wykazały zmianę. I to tyle. Ale ja chciałam tę zmianę wyciąć i niestety dopiero na stole operacyjnym, przy badaniu śródoperacyjnym okazało się, że to jest rak. Także moja trauma była tym większa, że ja poszłam na wycięcie włókniaka, bo tak było stwierdzone podczas biopsji wtedy cienkoigłowej. I powiedziałam, że za tydzień wrócę do pracy i nie macie się co przejmować. A prawda okazała się inna, 9 miesięcy trudnego leczenia.
1: Co było dla pani wtedy najważniejsze? Kto był dla pani największym wsparciem w tym momencie?
3: Najważniejsze było dla mnie to, że miałam małe dzieci. I sobie myślałam o tym, że ja już mogę nie wyjść z tego szpitala, że ja już mogę do nich nie wrócić. Wtedy rak to było tabu. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili mogę powiedzieć, że rak piersi jest medialny. Prawda, mamy różowy październik, mamy mnóstwo akcji, mamy mnóstwo informacji na ten temat. Jest internet, którego wtedy nie było. To po prostu jest tak, jakby to była epoka kamienna, a obecne czasy. I dla mnie najważniejszym było to, żeby opuścić szpital, zobaczyć dzieci i nie wiem, czy wrócić do pracy. O tym pomyślałam później. O tym pomyślałam później, ale po tych 9 miesiącach wróciłam do pracy. Zaczęłam żyć względnie normalnie, bo ten strach nie minął. Ten strach nie minął. Przez kolejne lata oczywiście byłam pod kontrolą lekarza onkologa, ale wszystkie badania wychodziły. Mogę powiedzieć, wyniki były dobre. Więc mogę stwierdzić, że owszem, wsparcie znajomych, przyjaciół było bardzo ważne, czy rodziny, ale ja myślałam głównie o małych dzieciach. Ale wtedy już pierwszy raz pojawiły się u mnie w szpitalu amazonki. Byłam zaskoczona, jak odwiedziła mnie amazonka, która powiedziała, że już jest po leczeniu i dawno wróciła do pracy. Ja myślałam, że nie wiem. Ale jednak iskierka nadziei wtedy była.
1: I podejrzewam, że stąd takie zaangażowanie.
3: Później w tę działalność,
1: tak. Działalność Amazonek. Do tego jeszcze wrócimy, ale takie ważne sformułowanie, które pani powiedziała, że rak piersi w zasadzie to już jest medialny, jeżeli tak to można nazwać, a mimo to, to najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy u kobiet i cały czas, no, cały czas jest to pewien problem, tak? Oczywiście to, że najczęściej jest diagnozowany, może oznaczać, że nagłaśnianie tego tematu też powoduje, że kobiety coraz częściej i więcej kobiet zgłasza się na badania. I tutaj pytam panią doktor, jak to faktycznie wygląda? Pani ma do czynienia z pacjentami, z pacjentkami. W którym momencie przeważnie kobiety trafiają na leczenie?
2: To zależy. Niestety to zależy, mimo że to jest temat teraz bardzo popularny. Mówimy o profilaktyce, zachęcamy, żeby tą profilaktykę wykonywać. Niestety czasami kobiety trafiają za późno i to nie są kobiety z jakichś małych miejscowości, czy są to kobiety wykształcone z Warszawy, które przychodzą w stadium nowotworu, którego nie dało się nie zobaczyć. Tak? Jest to widoczny, namacalny guz z owrzodzeniem, którego po prostu nieraz nie da się tego ukryć, więc ta kobieta musiała też dużo wysiłku włożyć w domu, przed mężem, przed rodziną, żeby ukryć, że ma tego guza i mimo ten strach przeważył nad tą diagnostyką, tak? I też pamiętajmy, że to nie jest tak, że teraz wszystkie panie od razu idą na badanie i wykrywamy wczesne nowotwory. Tak byśmy chcieli, ale niestety jeszcze tak nie jest, tak?
1: Ale mówi pani, że ten strach zaważył na tym, że kobieta zgłosiła się, tak, na badanie, czy też nie. Czy to jest jedyny powód? Ja często słyszę o tym, że po prostu brak czasu, żeby udać się na badania profilaktyczne. Mówię o tym takim stadium, gdzie to nie jest widoczne, tak? No bo jak jest widoczne, no to już wtedy albo faktycznie jest to strach, albo nie wiem jeszcze, jakie inne względy przemawiają za tym, żeby tych badań nie wykonać.
2: Znaczy oczywiście, jak mamy guzka, którego albo nie czujemy, tak, który jest wykrywany bardzo mały, to ten argument, że nie mamy czasu, mamy dzieci, jesteśmy zabiegani, praca, badanie odłożymy, jestem za młoda, to na pewno nie trafi na moją rodzinę, nie chorował na raka piersi, to dlaczego ja bym była być pierwsza, tak? To też jest temat, który akurat dotyczy każdego, nawet jak ktoś nie ma rodziny zachorowań, więc jakby tutaj faktycznie możemy przekładać, tak, tą decyzję o wykonaniu USG piersi, tudzież w późniejszym wieku mamografii, ale niestety jak już jakby kobiety mają tego guza i wiedzą o nim, to też potrafią po prostu bardzo długo ukrywać, że to pewnie zmiana łagodna, uderzyłam się, to może jakiś uraz, zasinienie, albo jak trafia do mnie kobieta 70 parę lat na wizytę i ja wie, ale ja wyczuwam u pani guzka. A nie, pani doktor, tym się nie przejmujemy, ja mam to od 20 lat, to jest na pewno zmiana łagodna, naprawdę. I potem robię biopsję, i wychodzi, że to jednak jest nowotwór, tak? I pacjentka jest też troszkę zszokowana, a myślałam, że to nie będzie nowotwór.
1: A w jakim wieku najczęściej pacjentki chorują na raka, bo to już chyba nie jest tak, że jest tylko jedna granica, ale coraz częściej słyszymy o młodych kobietach.
2: Granica się przesunęła. Kiedyś to były kobiety 60-letnie, 50-letnie, teraz kobiety przed 30 rokiem życia również mogą mieć nowotwór piersi. Także nie ma tak, że czekamy do któregoś roku życia z tą właśnie profilaktyką, tak? Teraz naprawdę dziewczyny 18-letnie, 19-letnie, które wykonują USG piersi, żadnego błędu nie popełniają, a nawet zachowują się bardzo dojrzale i prawidłowo, tak? Bo bywają nowotwory po 20 roku życia.
1: Pytanie do pani prezes, pani Ewy. No, pani ma kontakt z pacjentkami bardzo częsty. Czy pani zauważa może w tych takich wywiadach, rozmowach jakąś taką tendencję, że właśnie, nie wiem, za późno zgłosiłam się, że chciałam ukryć albo strach powodował, że nie zgłaszam się na te badania? Czy są jeszcze jakieś inne przyczynki, które blokują nas, jeżeli chodzi o profilaktykę?
3: Rozmawiając z pacjentkami, my jako Amazonki rozmawiamy z pacjentkami w szpitalu. Podczas tych wizyt to jest przeważnie pierwsza doba po operacji, więc to są bardzo straumatyzowane kobiety, ale i mężczyźni, proszę sobie wyobrazić, proszę o tym pamiętać. Teraz się mówi, że nawet do 3% mężczyzn w danym roku zachoruje na raka piersi, kiedy zachorowań jest powiedzmy 25 tysięcy rocznie. To te 3% to już znacząca liczba i panowie też mają raka piersi. Więc dlatego mówię pacjentami, a nie pacjentkami. I podczas tych rozmów w szpitalach, w tej traumatycznej sytuacji, kiedy po prostu pacjentki są przerażone, nie wiedzą, co je czeka, nawet jeżeli rozmawiały z lekarzem, lekarz powiedział, przedstawił plan działania, to i tak pacjentka niewiele z tego pamięta. Taka jest prawda. Natomiast jak rozmawia z osobą, która to przeszła, to nie dość, że może się otworzyć, obojętnie co powie, tamta osoba ją wysłucha. My dajemy też, przekazujemy poradniki i tym podobne rzeczy. I często słyszy się pytanie, dlaczego ja? Dlaczego ja? Nikt w rodzinie nie chorował, dlaczego ja zachorowałam? I to jest pytanie, z

0: poradzić i obwinianie siebie to dokłada jeszcze tylko większej traumy do tego, co się dzieje, bo leczenie właściwie w każdym przypadku jest trudne, ale gdyby to leczenie było wtedy, ja tutaj nie wypowiadam się na temat leków i terapii, gdyby było wtedy, kiedy ten guzek był wykryty poniżej 1 cm, mały, bez jeszcze przerzutów, węzły wartownicze czyste, no to po prostu to, o czym my też mówimy głośno, to jest mała, praktycznie niewidoczna blizna i wychodzi się dosyć szybko ze szpitala. Oczywiście pani doktor może to wszystko powiedzieć, ale chciałabym zauważyć, że Amazonki mówią o tym, że profilaktyka ogólna, no to jest dbanie o siebie, o swoje zdrowie, ale wczesne wykrycie to nie jest slogan, że ratuje życie. To po prostu daje nam powrót do normalności, do naszej rzeczywistości bardzo szybki.
1: Lekarze Agata Adamczuk-Nużyńska i Ewa Grabiec-Raczak są moimi gośćmi. My po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
4: 18, 47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
5: To ja też chcę!
4: 24, 30.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A ze mną w studio lekarz Agata Adamczuk-Nużyńska i Ewa Grabiec-Raczak, prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum. Rozmawiamy o profilaktyce raka piersi i o wczesnym wykrywaniu, wczesnym zgłaszaniu się na badania. Rokowania zależą bardzo mocno oczywiście od momentu rozpoznania. Pięcioletnie przeżycie wynosi około 98-100%, jeżeli mamy w pierwszym stadium

0: rozpoznany nowotwór, w drugim stadium około 90%, natomiast w czwartym stadium bardzo już spadają szanse tak naprawdę, 22-25%. I tutaj pytam panią doktor, mamy określone widełki też, jeżeli chodzi o badania profilaktyczne, i tu kobiety w wieku 45-74 lat. Dodam tylko, że Amazonki przez długi czas walczyły, żeby rozszerzyć tę granicę dolną, tak, 74.
1: Nie,
0: żeby,
1: i górną też.
0: I górną też.
1: Również,
0: i dolną,
1: tak,
0: i górną. To oznacza, że w tym przedziale jest największa grupa kobiet chorujących na nowotwory, dlatego właśnie w tym przedziale są te badania, pani doktor?
2: Tak, to jest też najczęściej chorująca grupa chorych, ale pamiętajmy, że badanie mammografii jest generalnie zalecone dla kobiet po 40 roku życia. I to to zależy od naszej budowy piersi. Młode kobiety mają piersi po prostu bardziej gruczołowe i te badanie mammografii może mimo nowoczesnych metod nie wykryć tego guza. I dla tych pacjentek lepsze jest USG piersi. Także USG nadal ma swoje miejsce i to właśnie jest miejsce dla tych młodych chorych i o tym pamiętajmy, że to też zależy od naszej fizjologii i budowy tych piersi. I nawet w wieku 65 lat i wyżej to też jest zalecona mammografia, ale na zmianę z USG. Czasami pewne zmiany trzeba podejrzeć inną metodą i zobaczyć, czy one faktycznie wyglądają na podejrzane, czy też to są zmiany łagodne. Także pamiętajmy, że w zasadzie to trochę przeplatamy mammografię na zmianę z USG w tej diagnostyce, ale te widełki zależą od po prostu anatomicznej budowy piersi i ich składu.
0: To nie oznacza, że poza tą granicą nie ma kobiet, które też chorują, tak? Są im pacjentki, które są młodsze niż 45 lat, ale zdarzają się też pacjentki powyżej 74 roku życia.
2: Oczywiście też pamiętajmy, że jak mamy tą granicę 74, nie znaczy, że potem nie ma sensu badanie profilaktyczne. Badamy się cały czas. Ja sama mam chorą, która bardzo chciała wykonać mammografię, ale w ramach tego programu niestety ma 78 lat i nie mogła wykonać, a wcześniej regularnie się badała i nie miała żadnych zmian w piersi. Akurat ja ją leczyłam na raka piersi, robiliśmy profilaktyczny PET po prostu, bo tam jakieś były podejrzane węzły chłonne, totalnie inny temat, a wyszedł guzek piersi i pacjentka była w szoku. W badaniu PET, które nie jest idealne do jakby profilaktyki i diagnostyki raka piersi w pierwszej kolejności, zrobiłyśmy USG, i tam BRAC5, biopsję i faktycznie pani miała drugi nowotwór raka piersi. Szybko wykryty, to był mały guzek. Pamiętajmy, że to, co wspominałyśmy, małe guzki, to nie zawsze jest amputacja całej piersi. To jest też badanie, to jest też operacja oszczędzająca, więc pani dalej ma obie piersi, usunięto tylko guzek i pani miała hormonalno wrażliwy nowotwór, jest na tabletkach i jest zdrowa, tak?
1: I jeszcze jest bardzo to istotne, żebyśmy prosiły naszego ginekologa, który nas leczy, o skierowanie na USG, bo oczywiście USG piersi jest bezpłatne, jest refundowane przez NFZ, ale ze skierowaniem.
0: No właśnie.
1: Nie ma profilaktycznych badań USG.
0: Co zrobić, kiedy nie mamy tego skierowania? Jak je zdobyć? Chociażby w gabinecie u ginekologa, u lekarza ginekologa.
1: Tak, oczywiście wizytę, coś nas niepokoi. Lekarz zbada nasze piersi, ale to nie znaczy, że wyczuje guzek. Oczywiście nawet może być w różnym miejscu. W związku z tym to USG jest bardzo wskazane i kobiety po 20 roku życia powinny je wykonać. Może na początku raz na 3 lata, to naprawdę zależy od lekarza, jeżeli nie mają tak zwanej historii rodzinnej czy obciążenia genetycznego. I my tutaj mówimy w ten sposób, że jeżeli już nie uda się zdobyć tego, jak pani powiedziała, skierowania na badania USG, to zróbmy sobie prezent. Zróbmy sobie na urodziny, na święta, spotkajmy się w 5-6 i zamiast Mołczera na paznokcie, czy inny zabieg kosmetyczny, kupmy sobie voucher na badania USG piersi. I to też może, później możemy to świętować ten wynik i tak dalej. Rzeczywiście, no czasami niestety trzeba wykonać to badanie odpłatnie, ale warto.
0: Ale na pewno warto dla wiedzy i świadomości, tak? Natomiast samo leczenie, tak, bo to też często pojawiają się takie różne mity, stereotypy dotyczące chorowania na nowotwory. Czy to zawsze oznacza, że łączy się z chemioterapią, czy niekoniecznie? Czy są różne metody leczenia?
2: Nie zawsze. Tak jak wspomniałyśmy, są nowotwory luminalne, hormonowrażliwe i generalnie czasami u tych chorych, często u tych chorych, właśnie wczesny wykryty nowotwór, wiąże się z tym, że potem jest leczenie, no to zależy też, czy jest operacja oszczędzająca, czy jest mastektomia, bo na ogół jak jest operacja oszczędzająca, jest radioterapia jeszcze, o której warto wspomnieć. I potem jest leczenie hormonalne, polega na tym, że chora musi przyjąć hormon codziennie. Teraz okres uzupełniającego leczenia to jest aż 10 lat, ale jakby nie ma powikłań typowych po chemioterapii tych pacjentek, czyli nie wiem, każdy się boi chociażby wypadania włosów, o których rozmawiałyśmy, i po hormonach te włosy nie wypadają, lecz to leczenie domowe, chora przychodzi raz na 3 miesiące na kontrolne wyniki badań do nas i oczywiście potem raz na 5 roku robimy kontrolne badanie USG, rentgen klatki, USG brzucha, ale jest to leczenie stricte domowe. Tylko że trzeba mieć ten podtyp nowotworu, który jest właśnie hormonowrażliwy, tak? W sytuacji, kiedy mamy nowotwór potrójnie ujemny, no to tutaj zazwyczaj, jak są wykrywane guzy, no to w większości wymagają chemioterapii uzupełniającej, która jest bardziej agresywna i to leczenie, jak wspominałyśmy, jest troszeczkę dłuższe i tu już mówimy o miesiącach, ale potem jest też tylko obserwacja i tak naprawdę te wszystkie działania niepożądane, one się w większości cofają po tej chemioterapii, tak?
0: Tutaj w przerwie z panią prezes rozmawiałyśmy o tym, jak duże wsparcie udzielają, przekazują osoby wspierające, a głównie rozmawiałyśmy oczywiście o Amazonkach. To, co mnie tak chwyciło za serce, to, co powiedziała pani Ewo, że jak weszłam do pacjentki po operacji, to pierwsze słowo, zdanie to było, czyli włosy odrastają.
1: Tak, czyli włosy odrastają. Ja miałam kiedyś dłuższe, teraz mam włosy do ramion, ale pacjentka mówi, to pani też to
0: ale
1: przeszła.
0: Ale piękne loki, tak.
1: Pani
0: tak.
1: też to przeszła. Ja mówię, tak, już nawet tak dawno wróciłam do pracy, moje dzieci są już dorosłe, ja już mam wnuki. Ojej, to ja też będę miała szansę. I ta nadzieja, ta od razu ta twarz się rozjaśnia, mimo powiedzmy tego bólu, tej traumy i tego strachu. Ja jeszcze do jednej rzeczy chciałabym zachęcić. Jeżeli pacjentka idzie później do swojego lekarza onkologa, już nawet po operacji, na rozmowę kolejną, gdzie będzie omawiana tak zwane konsylium czy coś, czy nawet wizyta, to żeby poszła z kimś jeszcze, z przyjaciółką, ze znajomą. To nie musi być rodzina, to nie musi być mąż, który pewnie jest równie zestresowany, bo mój taki był, jak jeszcze bardziej ode mnie był zestresowany. To, żeby to był ktoś, kto zapisze albo zapamięta to, co mówił lekarz. Bo nie oszukujmy się, lekarz ma dla nas 15 minut, powiedzmy, i jeszcze musi to wszystko szybko wpisać do komputera, przemyśleć. Bardzo trudne nieraz terapie. Wymienia szybko te nazwy leków. Oczywiście dostajemy, później te leki są podawane i tak dalej. Teraz jest taka funkcja koordynatora. Koordynatorzy mają prowadzić pacjentkę przez szpital, można tak kolokwialnie powiedzieć, ale jednak pewne ważne informacje musi przekazać nam lekarz. Jeżeli będzie ta druga osoba, która to zapisze albo zapamięta więcej, to pacjentka, która nagle zapamiętała tylko tyle, wypadną mi włosy albo będę miała wszystkie działania niepożądane, które niestety są wymieniane w ulotkach, to ta druga osoba potrafi też uspokoić. I zupełnie inaczej pacjentka się czuje wtedy, bo wie, od razu jest zaopiekowana, a generalnie lekarze nie mają nic przeciwko temu.
2: Zapraszamy nawet, najlepiej z zeszytem, z pisanymi tak. pytaniami no w właśnie. Domu, wspólnie ustalonymi i ja się nie obrażam, jak pacjent mi całą listę pytań zadaje, ponieważ czuję się wtedy bezpieczniej.
1: Super.
2: Czasami zapisuję sobie odpowiedzi też ten pacjent i wtedy zapamiętuję coś, bo zapamiętuję faktycznie tylko wyrywkowe informacje. Ja też staram się nie mówić tych wszystkich nazw leków, tylko tak mówić nazwę leku, ale potem tłumaczyć, o co chodzi, bo pacjent tego nie pamięta i te nazwy są też nam trudno wymówić, a co dopiero pacjentowi zapamięta.
1: Ale ja to uwielbiałam, bo ja jak usłyszałam nazwę leku, zapamiętywałam akurat, mnie to bardzo uspokajało, o. Że teraz, także są naprawdę różne pacjentki, że teraz będę miała podawany taki lek, później coś mi włączą, później coś innego i tak dalej, i tak dalej. Więc mnie to na przykład uspokajało, bo to znaczy, że ta terapia będzie trwała, no to ja jednak wyjdę z tego szpitala, bo chcą mnie dalej leczyć. I wydaje mi się, że to też jest coś takiego, jak lekarz mówi, o pani, przed panią jeszcze parę etapów leczenia, to znaczy, że będę żyła, prawda?
0: To znaczy, że wszystko jest zaplanowane i jest się w dobrych rękach. Powiedziała pani obie panie powiedziałyście o tym wsparciu. To jest nieodłączny element tak naprawdę i terapii, i tego, żeby wytrwać w tym i żeby mieć też cel, który powiedziałyśmy, czy pani Ewa tutaj wskazała na początku, po co w ogóle się leczyć i dlaczego, jaki mamy cel. Czy często dostrzega pani, że kobiety albo dostrzegacie, niekoniecznie trafiają do takich grup wsparcia, jak chociażby Amazonki, czy też inne? Czy jest jakiś opór, czy trzeba je zachęcać? Jak to wygląda z tą pomocą?
1: Z tą pomocą my zawsze, będąc już na oddziale, to przeważnie, to zależy od szpitala oczywiście, ale to przeważnie pielęgniarka lub fizjoterapeutka pyta, czy chciałaby pani czy pan, żeby odwiedziła Amazonka, porozmawiała. I nieraz jest tak, że nawet na sali tylko zgłasza się jedna osoba, reszta nie, ja nie potrzebuję, ja nie chcę z nikim rozmawiać. I okazuje się, że w trakcie albo usłyszy fragment rozmowy, albo coś takiego i nagle jednak nie, to ze mną też proszę porozmawiać, to proszę mi jednak coś powiedzieć, że to jednak warto. To ja zadzwonię do was, tu przyjdę, jeżeli oczywiście jest z danego miasta, bo to też przecież w Warszawie są pacjentki z całego kraju, więc tak.
0: A nas też słuchają pacjentki w całym kraju, ale i w ogóle słuchacze, tak? I nie tylko, myślę, że też poza granicami.
1: Ale ja właśnie chciałam powiedzieć, że w wielu miastach, bo jest 210 stowarzyszeń Amazonek w całej Polsce, w związku z tym naprawdę w małych miastach też są Amazonki, można znaleźć. Oczywiście nie ma tam na przykład szpitali czy centrów onkologii, ale mają swoje telefony, mają telefony zaufania, mają strony internetowe i chodzi o to, żeby to też była wiedza rzetelna, bo w internecie nie wiem, na czym to polega, ale jak się tylko zaczyna czegoś wyszukiwać, to wychodzą takie historie, które niestety kończą się tragicznie. Nie wiem. I zawsze się znajduje takie historie.
0: I o tym, pani Ewo, porozmawiamy już za chwilę po przerwie, o tym, jakie najczęstsze stereotypy, mity można znaleźć, czy w ogóle spotykają się pacjenci chorzy onkologicznie. Zaraz po przerwie kontynuujemy naszą rozmowę.
3: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Thank you.
1: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
2: A ze mną w studio niezmiennie Agata Adamczuk-Nurzyńska z Kliniki Onkologii Państwowy Instytut Medyczny MSWiA i Ewa Grabiec-Raczak, prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum. Przed przerwą powiedziałam, że wrócimy do stereotypów, mitów, które najczęściej spotykane są wśród pacjentów onkologicznych. Korytarz szpitalny to chyba takie miejsce, gdzie można bardzo wiele usłyszeć, pani doktor.
3: Zagłębie informacji, które najlepiej nie słuchać tak naprawdę. Moje przyjaciółki tato, który się u nas leczył na raka jajka grubego, jak mi zaczął opowiadać: Agatka, ty wiesz, co oni tam mówią, bo ja muszę zrobić to, to, to. Ja nie wiem, czy ja tam mam robić, czy tak mam nie robić, więc ja mówię: pani Janku, pan nie słucha, pan po prostu nie słucha. I to raz każdemu pacjentowi mówię: nie słuchajcie, bo każdy ma inną chorobę, każdy ma inne leczenie. Oczywiście zdarza się, że na korytarzu siedzi koleżanka obok nas, który ma taki sam lek na chociażby nowotwór piersi, ale każdy to leczenie inaczej toleruje, ma inne działanie pożądane i jakby leki na te działania pożądane też dobieramy do pacjenta indywidualnie. Także czasami część pewnie złotych rad może się sprawdzić u innej osoby, ale część się nie sprawdzi, więc tak naprawdę nie słuchajmy tego. Nie słuchajmy tego i też nie słuchajmy, że ktoś się gorzej czuje, nie wiem, ma progresję choroby, to ja też muszę być tą osobą. Ja, każdy ma inny scenariusz leczenia, każdy niestety będzie miał inne rokowanie i inny przebieg leczenia i to jest indywidualna nasza droga, a nie koleżanki obok. Także tu pamiętajmy na to, żeby zwrócić uwagę, żeby nie wszystkie złote rady od koleżanki obok przekazywać i stosować.
4: Ale ja bym chciała dodać jakąś pozytywną rzecz do tego korytarza tak zwanego. A mianowicie, korytarz też czasami uspokaja. Dlatego, że nagle się ktoś dowiaduje, że ktoś obok już zakończył leczenie i jest tylko wizyta kontrolna. To może ja za chwilę też będę miała tylko wizytę kontrolną i ja już przychodzę raz na pół roku. Dobrze, to ja panią przepuszczę. Zdarzają się takie, przepuszczę w tej kolejce, bo tam niestety w tych centrach onkologii, niezależnie od tego, na którą godzinę jest się zapisanym, pacjenci przyjeżdżają wcześniej, bo się też boją, że się nie dostaną.
2: Albo przyjeżdżają z różnych części Polski.
4: Z różnych części Polski też, ale właśnie przeważnie wcześniej, żeby, broń Boże, się nie spóźnić, żeby moja wizyta nie minęła. Mimo numerków, mimo różnych systemów i tak dalej, pacjentów przyjmuje się więcej pewnie niż to jest przewidziane w każdym, to pani doktor może potwierdzić, w każdym centrum onkologii i czasami, czy szpitalu. I czasami właśnie ten korytarz też podnosi na duchu.
2: Czyli z jednej strony taka rola psychologa wspierająca, ale z drugiej strony niestety dezinformacja, szum i możliwość takiego wprowadzenia chaosu i hałasu.
3: To jest błąd, tak. I też wiadomo, że ktoś bierze na przykład te tabletki na jakiś rodzaj nowotworu, a druga osoba ma chemioterapię dożylną, to też przychodzi pacjent: pani doktor, ja ten co ten poprzedni, bo on ma tabletki, to pani też mi da, bo dobrze toleruje. No tylko to nie jest to rozpoznanie. Także tutaj pamiętajmy, że nie wszystko jest dla każdego, ale oczywiście tak jakby czasami są takie fajne teamy, pacjenci się gdzieś tam spotykają raz na tydzień, raz na tygodnie, razem też tutaj walczą i podnoszą się duchu i to jest fajne. Takie pozytywne wzmocnienie jak najbardziej, tak.
2: Czy zdarza się często, że pacjent przychodzi już z własną diagnozą na podstawie sztucznej inteligencji wygenerowaną i już przychodzi do lekarza po prostu z, no nie wiem, chyba tylko konsultacją. Czy takie sytuacje też mają miejsca?
3: Zdecydowanie. Średnia wieku się obniżyła osób chorujących. Są to osoby, które są bardzo zaprzyjaźnione z czatami GPT, z inteligencją, z internetem, osoby oczytane i oczywiście pewne wsparcie, ja nie mówię nie, bo jak najbardziej, jeżeli chory się czuje bezpiecznie, co coś przeczyta, to ja nie mówię nie, ale żeby też posłuchał tego lekarza i to zweryfikował, bo jesteśmy jednak nie wszyscy z branży, ja nie jestem chemikiem, tylko lekarzem i nie znam się tak jak
2: pani
3: osoba,
2: prezes, pani Ewa jest chemikiem, już tak. Powiedziała nam.
4: Rozmawialiśmy w czasie
2: tak, w międzyczasie.
3: Dokładnie. I ja te nazwy pewnie bym tak nie słuchała, tych leków, nie rozumiałabym tego tak jak osoby właśnie w tej profesji, dlatego też musimy o tym pamiętać, że jakby lekarz nam, tak jak pani powiedziała, że daje nam plan leczenia, tak, jakie będą poszczególne etapy leczenia, przez które nas przeprowadza i oczywiście możemy to skonsultować z innym lekarzem, możemy to też skonsultować gdzieś tam z czatem, ale nie wierzmy temu czatowi, ponieważ no nie wszystko to, co my wpiszemy i zadamy pytanie odpowiednie do tego, co powinniśmy usłyszeć. Także pamiętajmy, nie leczymy się sami.
4: A poza tym tutaj też chciałabym o jednej rzeczy powiedzieć. Mamy jakieś choroby współistniejące. No czasami tak jest, że nie. Ale generalnie nieważne, czy to jest cukrzyca, nadciśnienie, choroby kardiologiczne. I siedząca obok, nawet młoda osoba, nie wie tego, że ta druga ma jakieś choroby współistniejące i pewnego leczenia nie można zastosować. I to też jest ważne. To też jest ważne, o tym może wiedzieć tylko lekarz.
2: Czyli z jednej strony internet, sztuczna inteligencja, no trudno jakby całkowicie to odrzucić, bo myślę, że wiele osób zanim zgłosi się do lekarza albo w ogóle ten termin już będzie miała wizyty do realizacji, no to musi też coś z tym czasem robić i sprawdza tych informacji i szuka, ale jednak nie powinniśmy absolutnie temu wierzyć stuprocentowo. Kolejna sprawa, bardzo często zdarza się też tak, że pacjenci chodzą do różnych lekarzy. Nie jest tak, że idą do jednego lekarza i jakby przyjmują od razu to, co on powie, tylko sprawdzają, weryfikują u innych specjalistów. Jak panie się do tego odniesiecie, pani doktor, czy to jest okej, czy tak powinniśmy robić, czy niekoniecznie?
3: Jeżeli chory czuje się bezpiecznie, że potwierdzi tą diagnozę, potwierdzi leczenie u innego lekarza, którego usłyszy to samo i jakby wejdzie wtedy łatwiej ten proces leczenia, to jest okej. Każdy ma prawo skonsultować. Niektórzy na przykład, część kobiet, która ma wykrywane guzki w USG piersi w mamografii, przychodzą do mnie, mimo że od ultrasonografisty usłyszały, że trzeba zrobić biopsję, od ginekologa trzeba zrobić biopsję, ale pani doktor, na pewno tą biopsję? A może to nie, może tylko kontrolne USG, bo ja już mam na jutro termin, ale ja do pani przyszłam, żeby się jeszcze upędź, bo jak pani powie, że nie, to ja jej nie zrobię. I ja mówię, no nie, no powiem tak, a no, czyli ta biopsja. Więc ogólnie rzecz biorąc, to jest takie potwierdzenie. Jeżeli stoimy w tym samym jakby rozpoznaniu i mówimy to samo, tak najbardziej ta opinia dla pacjenta, jak dla tej pacjentki, ona zrobiła tą biopsję, tam wyszedł stan przednowotworowy i potem dziękowała nam wszystkim, że my jej do tego zachęciliśmy. I to jest taka historia z happy endem. Tylko gorzej, jak pacjent jakby szuka potwierdzenia swojej tezy, że właśnie warto się nie leczyć. Jak ktoś gdzieś tam wspomni po przecinku, że a może jednak ta obserwacja i ta chora zapamięta to, co mówiłyśmy, ta obserwacja i jak odroczy wykonanie tej biopsji, no to ten nowotwór nie będzie wczesny czasami, tak?
4: Ale ja chciałam powiedzieć, że nieraz taka obserwacja trwa długo, bo powiedzmy to USG wykonuje się co 3 miesiące, do tego czasami jest mamografia, czasami jest rezonans magnetyczny i dalej jest ten znak zapytania. I tutaj to myślę, że włączenie właśnie innych badań jest wskazane. To już jest taka moja opinia przez wiele lat pracy z pacjentkami, dlatego że jeżeli już dłużej niż rok ktoś chodzi w obserwacji co 3 miesiące i co te 3 miesiące jest ten stres, tu się nic nie zmienia, więc ta diagnostyka, włączenie innych badań diagnostycznych dla uspokojenia pacjentki, może to nie jest podstawowy u lekarza wymóg, bo pacjentka i tak w końcu znajdzie drogę. Jeżeli będzie chciała, to po prostu znajdzie drogę i skierowanie i wykona w prywatnej placówce to badanie. Ale być może też uratuje jej czasami życie. Bo tak jak w moim przypadku, gdybym nie była taka dociekliwa, bo ja też byłam w obserwacji. Ale po roku tej obserwacji, kiedy profesor Jakubowski, ultrasonografista wtedy, powiedział, że on by jednak wyciął, ale tylko on, bo ja byłam u 2 onkologów. Też byłam właśnie taką osobą i jeden i drugi powiedzieli, że absolutnie nie.
2: Czyli jednak jakieś zaufanie
4: czyli
2: do
4: jakieś
2: lekarza
4: do swojego,
2: i też taka
4: i
2: intuicja trochę, tak?
4: I intuicja. Ja nie mówię, że o ludziach, którzy znajdują sobie w ciągle jakieś choroby, bo to też się zdarza i po prostu. Ale jeżeli coś nam mówi, że coś jest nie tak, to naprawdę czasami warto wyłożyć środki i po prostu zrobić to badanie dla własnego spokoju.
2: Metody leczenia niekonwencjonalne. Jak często z tym mamy do czynienia? Jak często z tym się spotyka pani doktor?
3: No w dobie internetu bardzo często niestety. I to jest taki, znaczy no, osoby z chorobami nowotworowymi to osoby, które chcą usłyszeć, że będą zdrowe. I zawsze jak my rozmawiamy, to ja nigdy nie mogę dać 100% gwarancji, że moje leczenie spowoduje, że pacjent będzie zdrowy. Jak czytałyśmy, tam nie było 100% przeżywalności, tak? Powyżej 90%. I ja powiem szczerze, że taka jest statystyka. Oczywiście pacjenci to nie statystyki, każdy ma swoją historię. Ale niestety te osoby, które zachęcają do tej medycyny konwencjonalnej, dają gwarancję wyleczenia bez powikłań, bez toksyczności, bez wypadania włosów, bez chemioterapii. Sąsiad był zdrowy, drugi przyjechał skądś zdrowy. No i pani doktor, to ja też spróbuję, no bo tu każdy jest zdrowy, a pani mówi, że ja nie wiem, czy ja będę zdrowy do końca, albo nie wie pani kiedy, a jeszcze pani chemię proponuje, no to ja zaryzykuję. I oczywiście, no, wiemy, że pewne metody niekonwencjonalne, no nie przyniosą nam żadnego pożytku. Oczywiście czasami jakieś wsparcie leczenia naszego z suplementacją, chociażby, nie wiem, witaminy D, kwasu omega-3, jak najbardziej skazane i zachęcane, ale część tych metod niekonwencjonalnych, zwłaszcza cena tych metod, jak już coś kosztuje bardzo dużo, a jest tanim preparatem, no to to nie chodzi o dobro pacjenta, tylko niestety wyłudzenie pieniędzy od tych pacjentów, tak.
2: Rak to nie wyrok. To chyba bardzo częste hasło, które słyszymy i często pojawia się w mediach, jak też pani Ewa powiedziała, medialna choroba. Zostanie to już ze mną, ta medialna choroba, ale też pani historia, pani Ewo, pokazuje, że no, można żyć, można pięknie żyć, można też pomagać innym i dawać im siłę i wsparcie, co też robi pani na co dzień. Ostatnie słowo zachęcenia naszych słuchaczy do tego, żebyśmy się badali, tak? Ja mówię zachęcenia, myślę o nas tutaj wszystkich. Też wspomniała pani o mężczyznach, co gdzieś w naszej świadomości bardzo
3: jest rzadkie, rzadko, ale występuje, tak?
2: Myślę, że my tu bardzo dużo już powiedziałyśmy o tym, jak, dlaczego i po co badać się systematycznie, robić profilaktykę, ale może jeszcze historia albo zachęcenie z pani strony, może od jakiejś pacjentki, która no właśnie dzięki tej profilaktyce szybko zdiagnozowała chorobę i udało się wyleczyć.
4: Mam bardzo wiele takich koleżanek, które właśnie dzięki profilaktyce i dzięki temu, że wykonywały, no młodsze koleżanki, więc wykonywały badania USG regularnie, rzeczywiście są po leczeniu, bo w tej chwili można powiedzieć, że rak piersi to jest choroba przewlekła. My się tego terminu trochę boimy, bo jak cukrzyca jest chorobą przewlekłą, to jest wszystko w porządku, bo jesteśmy już oswojeni z tym. Ale rak piersi też już jest w tej chwili chorobą przewlekłą i naprawdę można żyć, pracować, mieć dzieci, w ciąży też się leczy nowotwory. I tutaj jedna rzecz, ani ciąża, ani karmienie piersią nie zabezpiecza przed rakiem piersi. Też może też jest wykrywany.
2: A też często gdzieś taki stereotyp się pojawia, tak?
3: Tak, że nie jest wskazanie do badania USG piersi. Pamiętajmy, że w ciąży i
4: należy
3: karmia trzeba badać też piersi, bo też są te zmiany, które nie zawsze są zastojem pokarmu, tylko czasami to jest pierwszy objaw, że się pojawi guzek piersi. Także pamiętajmy, że młode mamy też powinny się badać, tak?
2: I tak,
4: też
2: mamy.
4: Znamy taką młodą mamę, która na szczęście w ciągu pierwszego roku po urodzeniu dziecka właśnie zachorowała na raka piersi i bardzo szybko było to uchwycone i dalej cieszy się. Już minęło 6 lat, więc naprawdę cieszy się dobrym zdrowiem, życiem. I w związku z tym pomyślmy, jeżeli nie chcemy myśleć o sobie, to pomyślmy o naszych bliskich. Oni też liczą na to, że my będziemy długo na tym świecie, że my będziemy z nimi i naprawdę sprawimy im radość. Więc myślmy też o tych osobach, które są wokół nas. I dlatego badajmy się.
2: Pani doktor, jeszcze pani ostatnie zdanie.
3: Badajmy się, wczesne wykrycie daje szansę wyleczenia i pamiętajmy też, to ja może powrócę, pani Ewa bardzo dawno miała ten nowotwór piersi, ale pamiętajmy, że ktoś ma historię, to nie kończymy tej obserwacji po 5 latach. Pamiętajmy, że cały czas ta profilaktyka i to już badanie, już nawet nie profilaktyka, tylko badanie jest ważne, nawet jak wywalczyliśmy zdrowie, to dalej to musimy kontrolować, ponieważ zdarzają się też późne nawroty choroby, które wcześniej też wykryte dają wyleczalność. Także pamiętajmy, że nawet po 5 latach dalej kobiety muszą się obserwować i badać.
2: Ja dziękuję za te słowa, że jeżeli sami nie znajdujemy tego czasu albo ciągle odkładamy decyzję o tym, żeby udać się na badanie profilaktyczne, to pomyślmy też o naszych najbliższych, o tych, którzy są wokół nas i wykonajmy te badanie, zróbmy to dla siebie. No, zachęcam jeszcze raz, aczkolwiek wydaje mi się, że już chyba nie muszę zachęcać. Pani Agata Adamczuk-Nużyńska, Klinika Onkologii i Państwowy Instytut Medyczny MSWiA. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. i Ewa Grabiec-Raczak, prezes Stowarzyszenia Amazonki Warszawa Centrum. Pani Ewo,
4: dziękuję bardzo.
2: Dziękuję za historię i zachęcenie, a my po godzinie 21 zapraszamy na rozmowę z ojcem Tomaszem Szymczakiem. 800 na rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Będziemy się łączyć z Rzymem, także już po 21 ta rozmowa. Zostańcie Państwo z nami.
1: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Reklama.
1: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: A cappuccino też za piątkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607 111 503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm.
0: Reklama.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: Witam już po przerwie i ze mną zapowiadany gość, ojciec Tomasz Szymczak, sekretarz generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Szczęść Boże, czy się słyszymy?
2: Witam bardzo pięknie, pozdrawiam z Rzymu. Ja was słyszę dobrze.
1: I my również słyszymy świetnie, także pozdrawiamy Rzym. Podejrzewam, że cieplej niż u nas w Warszawie. Jaka temperatura generalnie we Włoszech?
2: Podejrzewam, że nieco cieplej. Co prawda nie mam już włączonej klimatyzacji w pokoju, żeby się dobrze wyspać, ale nadal te 27 jest. I to tylko dlatego, że słońce świeci na mury, więc w ciągu dnia te 30 to jeszcze tak cały czas mamy z dosyć dużym słońcem.
1: Trochę zazdrościmy, ale powiem, że nie możemy narzekać, bo w Polsce też, przynajmniej w Warszawie, dzisiaj przepiękne słońce, ponad 20 stopni, więc jak na październik, to przepiękna, przepiękna pogoda. Ale wracajmy do tematu, który jest niezwykle istotny. 800. rocznica śmierci świętego Franciszka z Asyżu, dokładnie 3 października tego roku minęło 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu, który zmarł 3 października 1226 roku. Wiadomo, można to policzyć. Generalnie jubileusz obchodzony w ramach roku świętego Franciszka trwa już od 10 stycznia i potrwa do 10 stycznia 2027 roku. Główne uroczystości jubileuszowe odbyły się w Asyżu w minioną sobotę i niedzielę i ojciec brał udział w tych uroczystościach. Czy co możemy powiedzieć o tym, no takim niecodziennym jubileuszu? Jak te uroczystości przebiegały?
2: Jubileusz o tyle niecodzienny, że on zaczął się właściwie w roku 23. Jak ten kalendarz, jak pani redaktor wspomniała, o 800 lat cofnąć, no to wyjdzie nam, że tam, jak odejmiemy od 2023 800 lat, no to będziemy w 1223. I to był pierwszy rok, w czasie którego rozpoczynaliśmy wielkie świętowanie swego rodzaju, można powiedzieć, trzyletnie przygotowanie do tego jubileuszu, który przeżywamy w tym roku. W roku 2023 pamiętaliśmy o rocznicy 800 lat od napisania i zatwierdzenia reguły zakonu franciszkańskiego. Franciszek wziął, napisał regułę, mówi, mamy żyć w taki sposób, proszę uprzejmie, papież to podpisał, zatwierdził, 800 lat świętowaliśmy. W roku 2024 na warsztat, jeśli można tak powiedzieć, wzięliśmy rocznicę nieco mniej urzędową, bardziej charyzmatyczną, a może nawet tą najbardziej taką, nazwijmy to, intymną. Dlatego, że pamiętaliśmy o tym momencie w życiu świętego Franciszka, kiedy Franciszek otrzymuje stygmaty. 17 września, a może 14 września, gdzieś tam w taki wrześniowy wieczór, poranek, noc, nie wiadomo kiedy, Franciszek otrzymuje tę łaskę, znak stygmaty podczas modlitwy i swojego pobytu, związanego również z postem na górze Alvernia, Laverna po włosku. Więc w roku 2024 przypominaliśmy sobie te mistyczne przeżycie świętego Franciszka, to jego zakochanie w Chrystusie. Te rocznice jakoś krążyły wokół tego znaku, znaku miłości, która idzie tak daleko, że zostawia ślady. W roku ubiegłym z kolei na warsztat wzięliśmy pieśń słoneczną. No to jest taka trochę absurdalność, no bo nie wiem, chyba nie mamy jakiejś innej piosenki, którą świętujemy. No przed chwilą słyszeliśmy Tina Turner, tak? No i chyba nie robiliśmy jakiegoś wielkiego jubileuszu, że wzięła, napisała tam 25 lat temu, czy 30
1: piosenkę,
2: lat.
1: Tak jest.
2: Tak. No a natomiast franciszkanie stwierdzili, że oni będą robić jubileusz 800 lat od napisania piosenki. No nie? Piosenki, pieśni bardzo charakterystycznej, no bo Pieśń Słoneczna to jest właściwie taki pierwszy zabytek literatury włoskiej, napisany w języku włoskim, nie po łacinie. Więc chociażby z takiego punktu widzenia literackiego Włosi mieli co świętować. Natomiast wokół tego utworu grawitowała cała narracja jubileuszowa i oprócz tego takim kolejnym wątkiem był wątek szopki. Szopki w Grecio. Czyli patent wybitnie franciszkański, bo to święty Franciszek wymyśla, że można przedstawić Boże Narodzenie w taki teatralny sposób. No i w związku z tym myśmy w ubiegłym roku gdzieś wokół tej szopki krążyli, przypominali, że to jest nasz, że tak powiem, znak firmowy franciszkański, zapraszaliśmy do robienia szopek.
1: Marka franciszkańska, tak jest.
2: Tak jest, marka franciszkańska, nie oddamy, nikomu nie oddamy, nie pożyczymy nawet. Możemy wypożyczyć.
1: Wypożyczyć, proszę, tak. Sobie... Ale logo musi pozostać, tak jest.
2: No, nie będziemy tam nigdzie umieszczać tego świętego Franciszka w szopce, chociaż, wie panie redaktora, kto jest, no, gdyby się wybrać do Neapolu, w Neapolu te szopki mają charakter taki, że one się jakby są cały czas aktualizowane, więc w tych szopkach pojawia się i święty Franciszek, ale pojawia się i Maradona, który z tego czasu grał
1: w Napoli, tak jest.
2: W Napoli, tak. Także gdzieś w tych ich szopkach pojawia się i Maradona, więc są aktualizowane, więc święty Franciszek tym bardziej. No więc to były takie dwie rocznice, więc jak widzimy, ten świat franciszkański, on pamiętał, że 800 lat coś tam się wydarzyło, no i oczywiście dochodzimy do tego jubileuszu tegorocznego, 800 lat od śmierci świętego Franciszka, no i dlatego te wczorajsze i przedwczorajsze uroczystości w Asyżu, no to właściwie jest taka kulminacja tych czterech ostatnich lat.
1: Kulminacja, a no, bardzo takie słowo, które nie wiem, czy wszyscy słyszeli, nabożeństwo transitus, upamiętniające przejście Franciszka z życia ziemskiego do wieczności, 3 października, czy ojciec mógłby więcej na ten temat powiedzieć, jak to wygląda, czy jak przebiega w ogóle takie nabożeństwo?
2: Gdyby ktoś chciał się wybrać i uczestniczyć w takim nabożeństwie, no to zapraszamy do naszych kościołów franciszkańskich zawsze, co roku, 3 października właśnie. Gdzieś tam wieczorową porą prawdopodobnie bracia i siostry albo w tych kościołach, które pamiętają świętego Franciszka, a nie są jakoś tam, załóżmy, obsługiwane przez braci i siostry z naszej franciszkańskiej rodziny, w tych kościołach będzie celebrowane właśnie to nabożeństwo transitus. Przekładając to na język taki prosty, można powiedzieć, że to są swego rodzaju uroczyste nieszpory. A gdybyśmy mieli to jeszcze prościej wytłumaczyć, no to jest to po prostu taki moment liturgiczny, w którym jest pieśń na wejście, kilka psalmów i pojawia się czytanie z Pisma Świętego, ale oprócz tego pojawia się czytanie, uroczyste czytanie z biografii. Najczęściej bierze się biografię Tomasza Strzelano, to jest taki średniowieczny nasz współbrat i hagiograf, czyli pisarz, który pisze o świętych, w tym przypadku o świętym Franciszku. Bierze się jego opowieść o tych ostatnich minutach i godzinach świętego Franciszka i się ją uroczyście czyta, śpiewając też przy okazji, no właśnie, niektóre piosenki, ponieważ w tym momencie przechodzenia świętego Franciszka z tego świata do świata lepszego, no tam bracia coś pośpiewali, kawałek psalmu pośpiewali i Franciszek właśnie zażyczył sobie, żeby sobie zaśpiewać tą pieśń słoneczną, którą rok wcześniej samemu ułożył, więc tam przy tej śmierci to koncert praktycznie jakiś tam się odbywał. Więc pamiętamy ten moment, świętujemy go właśnie w ten sposób, jakby na nowo przeżywając, opowiadając o tym momencie śmierci. No i widzi pani, no znowu jakaś oryginalność. No, nie dość, że świętują rocznicę piosenki, no to jeszcze co roku opowiadają o tym, jak ktoś umiera. No może tutaj przesadziłem z tą oryginalnością, bo przecież Wielki Piątek też co roku celebrujemy. Więc ta celebracja transitus to jest najzwyczajniej w świecie taki pamięć o tym, że no, święty Franciszek wziął i umarł. Wziął i umarł. I tyle. W tym roku w Asyżu on oczywiście miał charakter specjalny i bardzo, bardzo, bardzo, bardzo ciekawy, dlatego że pierwszy raz odbyła się wielka, wielka procesja, o której mogę opowiedzieć. Tylko
1: oczywiście.
2: Słyszałam, że pani redaktor chciała coś zapytać.
1: Tak, tak. Ja chciałam zapytać, proszę oczywiście o procesję, ale też podkreślić, że to uroczystości, w których nie tylko przedstawiciele kościoła wzięli udział, ale również przedstawiciele władz, zarówno regionalnych, czy też dyplomaci, ale też najwyższe władze, tak, we Włoszech, więc to wydarzenie, ta uroczystość tak naprawdę zgromadziła bardzo wiele ważnych osobistości.
2: No to ja może powiem, jak to wygląda zwykle w Asyżu, ponieważ no, z racji wykonywanych obowiązków od czasu do czasu mi się tam zdarza być właśnie w czasie tych świętofranciszkowych obchodów. Te obchody w Asyżu są o tyle specyficzne, że jakby odpowiedzialność za, jakby to nazwać, za sprowadzenie pielgrzymów, może lepiej będzie za reprezentowanie Włochów, bierze poszczególny region. No my mamy, Polska jest podzielona na województwa, więc mamy tam pomorskie, zachodniopomorskie i tak dalej. Włochy są podzielone też na swego rodzaju województwa, nazwijmy to tak. Po włosku to są regiony, regiony. No i te regiony, czyli Apulia, Latium, Umbria, Sardynia, Toskania. Rok po roku taką listę, jest jakaś taka wielka lista i tam wiadomo, że w roku 2025, załóżmy, czy tam w 2029, odpowiedzialny za reprezentowanie Włoch będzie region, załóżmy, Toskania, tak? No i wówczas na to transitus przyjeżdżają reprezentanci władz cywilnych Toskanii i oprócz tego konferencja Episkopatu Toskańskiego. My mamy w Polsce konferencję Episkopatu Polski i nie wyobrażamy sobie, żeby była konferencja Episkopatu Województwa Gdańskiego na przykład.
1: Nie? No jeszcze nie, nie wyobrażamy, tak.
2: We Włoszech coś takiego funkcjonuje. Są konferencje episkopalne, załóżmy, tych mniejszych regionów, albo jakichś tam dwóch, trzech regionów obok siebie sąsiadujących. To czasami tam jest 12 biskupów, 10, 8 i tak dalej. To są małe oczywiście jakieś takie komisje, no bo tam ile tych diecezji może być na takim niewielkim obszarze geograficznym. No ale załóżmy, przyjeżdżają ci biskupi, przyjeżdżają wierni z danego regionu, przyjeżdżają władze tego regionu, czyli załóżmy tam jakiś, no w naszym przypadku byłby to prawdopodobnie odpowiednik marszałka województwa, to jest taki prezydent regionu, no i załóżmy wszyscy burmistrzowie, tak? I oni uczestniczą w takim transitusie, w takich nieszporach, składają jakieś tam dary, czyli tam dar oleju, coś tam, jakieś produkty regionalne i tak dalej, temu świętemu Franciszkowi przynoszą i następnego dnia, 4 października, uczestniczą w mszy świętej uroczystej, w czasie której też gdzieś reprezentowany jest ten dany region. Pielgrzymi z tego regionu gdzieś tam, załóżmy, przygotowują trochę oprawy liturgicznej i tak dalej. I jest też taki gest, no, bardzo ciekawy, w sensie takim, że no, ta oferta, ta ofiara złożona przez ten region, taki datek, który przywożą, no to jest coś, co Włosi nazywają oferta dell'olio, czyli taką ofiarą złożoną z oleju. Nie? I po co ten olej? No olej jest po to, żeby zapalić lampy. No i gdzie ta lampa? Ta lampa przy grobie świętego Franciszka. Czyli jeden region jest odpowiedzialny za to, żeby przez cały rok ta lampa przy grobie świętego Franciszka się paliła. Więc tak to wygląda normalnie. Natomiast w tym roku miało to właśnie, tak jak pani powiedziała, nową oprawę o tyle niesamowitą, że przyjechali prezydenci o wszystkich możliwych regionów. Tak, a we mszy świętej, tej wczorajszej, godzinie 9:45, przewodniczył jej przewodniczący całego Episkopatu Włoch, kardynał Zuppi, no i był obecny, no, chociażby prezydent Włoch, pan Sergio Mattarella, oczywiście ze swoją świtą. I dlatego ten wczorajszy dzień, no chociażby z tego względu był no tak bardzo uroczysty.
1: Chciałam jeszcze zapytać, czy oprócz Włochów, bo słyszymy, że no, te delegacje bardzo rozległe, przyjeżdżają też inne narodowości. No nie będę ukrywać, bo tu nie ma nic do ukrycia, ale wśród Polaków święty Franciszek z Asyżu jest no, jednym z najbardziej i rozpoznawalnych świętych, ale też jego kult to jest bardzo mocno rozpowszechniony. Czy widzimy też tam inne narodowości, czy przyjeżdżają chociażby Polacy na takie wydarzenia?
2: No, ja opowiem rzecz, która wydarzyła mi się w sobotę właśnie, bo jechałem akurat pociągiem do tego Asyżu. Gdzieś tam mój szef, generał zakonu, jechał już w piątek. Ja akurat jeszcze tu miałem jakieś rzeczy do zrobienia, więc wyruszyłem sobie pociągiem. Wychodzę na stacji w Asyżu i widzę chłopa jakiegoś takiego, tak podobnie ubrany do kogoś, kogo z reguły widzę na pielgrzymce. Ja mam taki dziwny, przebrzydły zwyczaj, że paskudny, że uciekam braciom stąd w sierpniu. W sierpniu uciekam stąd z Rzymu, w ogóle zamykam biuro, generał wie, że może się tam nie wiadomo co wydarzyć, ale mnie na początku sierpnia nie będzie, bo idę w pielgrzymce i to idę właśnie w Warszawskiej Akademickiej. My tam mamy taką grupę branżową, w której sobie łazimy. No i widzę takiego chłopa na stacji w tym Asyżu, który wygląda podobnie do jednego z pielgrzymów z naszej grupy, mówię. Taki sam plecak, taki sam kolor spodni, jakoś taka kolorystyka taka bardzo podobna. Człowiek się odwraca i mówi, ojciec, co tu robi? Ja mówię, o bardzo przepraszam, a ty co tu robisz? Okazało się, że tak go święty Franciszek przyciągnął, przedsiębiorca, mąż, żony, dzieci, no, że w czwartek po południu stwierdził, że kupuje bilet i zrobi sobie pielgrzymkę z

0: gości, bo przyciąga nie tylko takich pielgrzymów, którzy przybywają, ale też innych świętych na przestrzeni tych 800 lat. Zaraz będziemy o tym kontynuować. Zostańcie Państwo z nami i po przerwie wracamy do naszej rozmowy.
1: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker. Reklama. Czyste biuro? Zadbana przychodnia? Postaw na Inwencję, firmę sprzątającą z Lublina z ponad 20-letnim doświadczeniem. Sprzątamy biura i placówki medyczne. Dostarczamy chemię oraz artykuły higieniczne. Zadzwoń 607-111-503 albo sprawdź nas na Inwencja.eu. Inwencja. Profesjonalna czystość dla firm. Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A my rozmawiamy z ojcem Tomaszem Szymczakiem, sekretarzem Generalnym Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych i jesteśmy na połączeniu z Rzymem. Czy ojciec jest z nami? Słyszymy się?
2: Nadal jestem obecny.
1: Wspaniale. Przed przerwą powiedziałam, że jeszcze wrócimy do tych uroczystości, do procesji, jeżeli ojciec mógłby nam jeszcze opowiedzieć, jak one przebiegały. Mówimy oczywiście o obchodach 800. rocznicy śmierci świętego Franciszka w Asyżu i obchody też oczywiście miały miejsce w Asyżu. Czy były jakieś jeszcze szczególne punkty, coś, co bardzo wyróżniało ten szczególny jubileusz?
2: Właśnie taką dodatkową celebracją, którą w tym roku właściwie pierwszy raz zorganizowano, była procesja, nazwijmy to procesją, pielgrzymką, zwał jak zwał. W każdym razie trzeba było iść. No i dokąd się szło? Okazuje się, że chciano powtórzyć tę samą trasę, którą przebyło ciało świętego Franciszka właśnie po śmierci. Święty Franciszek umiera w Porciunkuli, czyli w tym kościele, który znajduje się w Bazylice Matki Bożej Anielskiej.

0: ktoś był w Asyżu, to pamięta, że jest taki kościół, wielka bazylika, a w środku jest taki malutki kościółek. Jest kościół w kościele, taka wielka szkatuła potężnej bazyliki Matki Bożej Anielskiej, a w środku mała kapliczka, jakaś taka murowana, na środku stoi, zawadza w ogóle widok, nie widać ołtarza głównego z końca kościoła, bo stoi ta mała kapliczka, po prostu obudowano mały kościółek wielkim kościołem, wielką bazyliką. Przy tym kościółku święty Franciszek umiera właśnie w tym roku 1226, więc ale nie zostaje pochowany tam. Nie zostaje pochowany tam, no bo jest to miejsce, powiedzmy sobie szczerze, bardzo niebezpieczne. No dlaczego niebezpieczne? Dlatego, że w wieku XIII, no kto miał relikwie, był potężny. A mieć relikwie świętego to w ogóle ho-ho. Zobaczmy, jak to wyglądało chociażby w Polsce. No nie? Miasta, do których sprowadzano relikwie wielkich świętych męczenników, nagle zyskiwały na jakimś znaczeniu, więc żeby może myśl była taka, żeby tego Franciszka gdzieś pochować w takim miejscu, żeby go nikt nie ukradł, mówiąc bardzo brutalnie, a może też dlatego, żeby on faktycznie do tego Asyża swojego wrócił. No od tej porcjonku nie jest daleko do Asyża, jesteśmy około 3 kilometrów spokojnego spaceru, trochę na górkę trzeba się wspiąć asyską i tego świętego Franciszka w 1226 roku przeniesiono do Asyżu po śmierci. I w tym roku chciano powtórzyć trasę tego, no taką, jaką 800 lat temu to ciało świętego Franciszka przebyło. Więc z porcją kuli około 3000 ludzi w tym roku wzięło udział w tym marszu, w tej pielgrzymce, w tej procesji. Przyszliśmy do San Damiano, czyli kościoła, w którym wszystko się zaczęło, tam gdzie święty Franciszek usłyszał w odpowiedzi na swoją modlitwę głos Chrystusa z krzyża San Damiano. Ten krzyż mówił Franciszku: idź, odbuduj mój kościół. Więc jeden postój taki to przy tym miejscu, przy którym ta historia franciszkańska w jakiś sposób się zaczyna, historia franciszkowa. I potem kolejny postój przy Bazylice Świętej Klary. Bazylika Świętej Klary, czyli już jesteśmy prawie w samym centrum Asyża. No i powtarzamy coś, co ten święty Franciszek te 800 lat temu przeżył. To znaczy, no, siostry Klara ze swoimi siostrami chciały najzwyczajniej w świecie pożegnać tego świętego Franciszka, który umarł, i chciały jakieś tam ostatnie pożegnanie mu oddać, więc jakby no przy tej klarze też się zatrzymaliśmy. No i potem poszliśmy dalej do Bazyliki Świętego Franciszka, gdzie to jego ciało spoczywa. No tutaj oczywiście taka historycznie nie było to dokładnie ta sama trasa i też w jednym momencie zrobiliśmy to, co historia rozłożyła na 4 lata, ponieważ święty Franciszek do miejsca swojego pochówku trafił docelowo w roku 1230, do roku 1228, czyli do momentu kanonizacji, i potem następne 2 lata po kanonizacji on cały czas sobie leżał, był pochowany w kościele świętego Jerzego, który dzisiaj jest włączony w Bazylikę Świętej Klary. Takie tam są te różne historie w Asyżu, że jeden kościół jest w środku, drugiego, kaplica stała się częścią bazyliki, no ale to jak to bywa w takich starożytnych miastach, te mniejsze budowle kończą jako części większych budowli. No i taką trasę właśnie przebyto nocą, dochodząc do godziny mniej więcej o północy ta pielgrzymka trafiła do bazyliki, no i potem odprawiono mszę o północy już, że tak powiem, uroczyście. Więc to był taki moment, którego w ubiegłych latach nie przeżywano i takie mam wrażenie, że on chyba ma szansę trafić na stałe do tych obchodów, bo się bardzo spodobał pielgrzymom. Się spodobał.
1: To też ojciec mówi o tej liczbie osób, które wzięły udział, ale w zasadzie powiem więcej, że oczyma wyobraźni, myślę, że nasi słuchacze mogli to odczuć, jeśli ktoś z Państwa był w Asyżu, to mógł sobie tę trasę wyobrazić, jeśli ktoś nie był, no to zachęcamy oczywiście, żeby tam przybyć. W taki malowniczy sposób ojciec opowiadał, że w zasadzie no, można było się tam przenieść, ale w niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański również no, papież Leon XIV oczywiście nawiązał do tego jubileuszu i przypomniał też o tym wezwaniu głównym, które przekazał Jezus, Pan Jezus Franciszkowi, aby odbudował jego kościół. tak już reasumując, nie chodziło tylko o taką budowlę, wiadomo, z kamienia, ale przede wszystkim odnowę kościoła poprzez swoje własne życie, poprzez życie Ewangelią, no i idąc już dalej w tym duchu franciszkańskim, ubóstwo i braterstwo. Ja tak nawiązuję do tego, aby zapytać, który z tych charyzmatów, który z tych dróg, z tych kierunków, czy są najbardziej istotne w życiu świętego Franciszka i finalnie franciszkanów, czy któryś jest ważniejszy, czy w zasadzie wszystkie te drogi są istotne i one się wzajemnie przenikają?
0: Ja myślę, że nawet jak sobie zajrzymy w tą naszą historię poplątaną, no i na samym początku słyszałem zawahanie w pani redaktor głosie, jak była mowa o tym, że tu rozmawia z jakimś bratem mniejszym konwentualnym. Co to jest ten konwentualny? No więc już sam fakt, że my jesteśmy w trzech, czterech jakichś rodzinach, że są i kapucyni, że są i bracia mniejsi i tak.
1: I franciszkanie,
0: tak. Tak, a w Polsce to jest jeszcze wszystko jeszcze bardziej poplątane, bo na całym świecie nikt nie używa już nazwy bernardyni, reformaci i tak dalej. My w Polsce nadal
1: i tak, to jeszcze funkcjonuje. Mhm.
0: Tak, nadal używają tych nazw, więc już samo to pokazuje, że ten franciszkanizm przez te 800 lat eksplodował w taki niekontrolowany sposób. Każdy tam inaczej troszeczkę tego świętego Franciszka pojął i każdy inaczej te rysy jego świętości próbuje przeżywać, akcentując raz to jeden aspekt, raz to drugi aspekt. Niemniej jednak w centrum będzie tak jak pani mówiła. No.
1: Halo, halo? Czy nam chyba zerwało się połączenie za chwilkę? Czy my się słyszymy? Ojcze Tomaszu? Chyba nie mamy połączenia. Za chwilkę wrócimy do Państwa, spróbujemy połączyć się jeszcze raz z naszym gościem, a rozmawiamy z ojcem Tomaszem Szymczakiem, sekretarzem generalnym Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Czy już teraz jesteśmy?
0: Tak, podejrzewam, że mój telefon nie jest przyzwyczajony do tego, że gadam przez pół godziny i stwierdził, że musi mnie odciąć od nasilania.
1: Że już, tak, no, już wystarczy. Jestem, tak. Tak, ale skończyliśmy na tym miejscu, który jest najważniejszy charyzmat, kierunek obrany przez świętego Franciszka, patrząc na tę 800-letnią już historię, ponad 800-letnią historię zakonu franciszkanów i to, jak bardzo rozwinął się tak naprawdę ten zakon i jak bardzo ewoluował, tak? W różne strony.
0: Ja myślę, że każda epoka i każda długość i szerokość geograficzna z tego świętego Franciszka wzięła sobie coś, co na dany czas i na dane miejsce było najbardziej potrzebne. Były lata, kiedy najbardziej potrzebna była interwencja taka, nazwijmy to, społeczno-ekonomiczna. Bracia wymyślili coś, co właściwie dzisiaj funkcjonuje jako banki, jako jakieś kasy opieki społecznej. To jest inwencja franciszkańska, która w ekonomii dostrzegała nie narzędzie zysków, ale przede wszystkim miejsce, w którym też mogę głosić w taki sposób Ewangelię, żeby ją wykorzystywać do pomocy tym, którzy tej pomocy potrzebują. Zresztą ktoś, kto się uczy rachunkowości, będzie pamiętał, że ta rachunkowość i zapis chociażby winien ma i tak dalej, to jest też wymysł franciszkanina, taki brat Luca Pacioli, więc w którymś momencie było potrzebne zwrócenie uwagi na ubóstwo. W innym długości, szerokości geograficznej będzie potrzeba zwrócenia na ten aspekt życia świętego Franciszka, od którego też właściwie zaczyna się w jakiś tam sposób ta jego przygoda, no to spotkanie z trędowatymi. Tak? Był taki czas, gdzie myśmy się naprawdę tymi trędowatymi chorymi na trąd zajmowali, zresztą całkiem do niedawna chociażby bracia nasi w Wietnamie. Dzisiaj zajmujemy się i my, i inne rodziny franciszkańskie gdzieś tam posługą chorym, budujemy jakieś szpitale, jesteśmy w jakichś szpitalach, więc to cały czas coś się dzieje, więc i ten aspekt gdzieś się wybijał. W innych długościach geograficznych będzie właśnie może jakieś zajęcie się teologią, no, bo czasami potrzeba dobrej, porządnej teologii, żeby obronić jakąś ważną myśl, która w Kościele się się przechowuje i będzie potrzebowała, ta odbudowa tego kościoła będzie szła w taki sposób. No ale prawdopodobnie takim rysem, który spina to wszystko, jest w taki sposób, no to franciszkowe pragnienia życia Ewangelią i pragnienie świętości, bo na sam koniec o to w tym wszystkim będzie chodziło. I ja myślę, że ta nasza taka, nazwijmy to wielozadaniowość, ona też prawdopodobnie pozwoliła te 800 lat jakoś przeżyć. Jeśli mogę taką tutaj, ja trochę za długo...
1: Przetrwać 800 lat.
0: Przetrwać, tak. Mieliśmy tu kiedyś u nas w Rzymie, w naszej kurii, delegację z Iranu. Papież Franciszek wysłał naszego brata do Iranu, zrobił go tam biskupem, potem mianował go kardynałem, właśnie z Dominique Mathieu. No i tak w ramach jakichś takich właśnie pierwszych, tak powiem, zasięgania języka i zdobywania pierwszych kontaktów i relacji, gdzieś tam jakoś tak się wydarzyło, że w którymś momencie pojawiła nam się tutaj w naszej kurii delegacja ajatollahów, uczonych, którzy sobie przyjechali gdzieś tam z Kom, czyli z tego świętego miasta irańskiego. No i w którymś momencie, a był to człowiek, którego nazwisko mogło gdzieś tam naszym słuchaczom się obić o uszy, chociażby na początku tego roku, kiedy najwyższy przywódca Iranu został zabity, zginął w tym bombardowaniu, bo to człowiek, który przejął na chwilę władzę tam jako przywódca najwyższy, Ali Reza Arafi, ajatollah. No i w tym momencie Arafi tak patrzy na mnie i tak mówi, mówi, proszę ojca, mówi, no bo jezuici tam się czymś zajmują, no nie, szkołami, jakimś szkolnictwem i inne zakony też wiemy, że zajmują się jakimś tam, załóżmy, szpitalami, a czym wy się zajmujecie? Więc bez wahania odpowiedziałem mu, że my się zajmujemy wszystkim.
1: I
0: chyba jest to prawidłowa odpowiedź, ale mówię, gdzieś w środku tak będzie świętość i pragnienie naśladowania Chrystusa.
1: I tutaj stawiamy przecinek, a już po przerwie zapytam, co łączy Franciszka, ojca Pio, Maksymiliana, Maria Kolbe i Karla Akutisa, także zostańcie Państwo z nami.
2: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo. Wczoraj przyszedł od ciebie list.

0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.
1: A z nami na łączeniu ojciec Tomasz Szymczak, sekretarz generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych. Łączymy się z Rzymem, a oczywiście rozmawialiśmy o uroczystościach, które miały miejsce w Asyżu, 800 lat od śmierci świętego Franciszka z Asyżu. Przed przerwą powiedziałam, że zapytam ojca o to, co łączy świętego Franciszka z innymi świętymi i to też na przestrzeni lat. Wymieniłam chociażby świętego ojca Pio, Maksymiliana Maria Kolbe, chyba najbardziej rozpoznawalnego dla nas znanego polskiego franciszkanina, i Karla Akutisa, ale najpierw po kolei. Święty ojciec Pio. Ojciec Tomasz wspomniał już, że 2 lata przed śmiercią święty Franciszek otrzymał stygmaty, znaki męki Chrystusa. 2 lata przed śmiercią święty ojciec Pio Kapucyn nosił stygmaty przez około, czy nawet ponad 50 lat swojego życia. Czy po pierwsze raz, no to oczywiście związek można by rzec taki wprost namacalny, natomiast również patrząc na tą szeroką rodzinę franciszkańską, to też widać gdzieś zbieżność, spójność tych dwóch świętych.
2: No gdybyśmy mieli znaleźć właśnie jakieś powiązania pomiędzy tymi wymienionymi świętymi, no to prawdopodobnie takim pierwszym skojarzeniem pomiędzy ojcem Pio a świętym Franciszkiem byłyby te stygmaty. No i sam fakt, że należą do tej rodziny. Święty ojciec Pio Kapucyn, Puglia, południowa część Włoch, właściwie całe życie w jednym miejscu, w tym San Giovanni Rotondo i w okolicach. Święty Franciszek, ktoś, kto nałaził się sporo i tych kilometrów naprawdę sporo zrobił. Myślę, że nie miałby problemów z tym, żeby robić 10 tysięcy kroków albo więcej. Natomiast faktycznie tym, co ich no, tak łączy, kiedy sobie postawimy jednego obok drugiego, no to te stygmaty prawdopodobnie na to pierwsze miejsce wyjdą. Ale no to przy mówieniu o stygmatach trzeba zawsze brać taką dosyć dużą poprawkę i pamiętać, że stygmaty no to nie jest jakaś nagroda. Stygmaty to nie jest jakiś termometr świętości. Stygmaty to jest coś, nazwę to może brzydko i to zabrzmi może brutalnie, ale no to jest jakiś produkt uboczny. Tak można by było powiedzieć, świętości przeżywanej, modlitwy przeżywanej intensywnie, na pewno nie są jakimś potwierdzeniem świętości albo jakimś takim właśnie no, znakiem, że ta świętość jest pewna. I zobaczmy, że właściwie nikt z nich, święty Franciszek, oczywiście jest przedstawiany z tymi stygmatami, ale no, nie pamiętamy o nim chyba głównie jako o stygmatyku.
1: To prawda.
2: Święty ojciec Pio być może jest pamiętany jako stygmatyk, ale wpisany w rejestr świętych jest nie dlatego, że miał stygmaty, ale dlatego, że spełniał posługę w konfesjonale przez właśnie te 50 parę lat swojego kapłaństwa. I gdybyśmy sobie prześledzili chociażby teksty liturgiczne, które są przeznaczone na święto ojca Pio, no to zobaczymy, że one krążą wokół jego posługi kapłańskiej, wokół posługi z głównie konfesjonału i długich godzin spędzonych na kierownictwie duchowym, na posłudze sakramentu spowiedzi, a nie na samych stygmatach. Gdzieś do stygmatów Kościół podchodzi zawsze z dużą ostrożnością, wypowiada się bardzo rzadko na temat ich natury. I zobaczmy, że no, takich stygmatyzowanych osób w historii świata znaleźlibyśmy sporo, ale o takich, do których jest... zostały zakwalifikowane jako święci, jest stosunkowo niewiele z tej wielkiej liczby mistyków i w znakomitej większości, kiedy mówi się o świętości tych osób, no to te stygmaty nie są czymś, co przesądza o świętości, ale w jakiś tam sposób o niej troszeczkę opowiada.
1: Święty Maksymilian Maria Kolbe, franciszkanin, tutaj, no wiadomo, że dla nas bardzo ważna postać, też z racji na to, że był Polakiem, oddał życie za jednego ze współwięźniów w obozie koncentracyjnym i oczywiście, no, również należał do rodziny franciszkańskiej. Można powiedzieć, że inny kierunek, inne działanie, ale na pewno można znaleźć coś wspólnego. Czy ojciec coś takiego znajduje?
2: Można znaleźć mnóstwo rzeczy wspólnych, chociażby właśnie to, po pierwsze, zamiłowanie do ubóstwa, do prostoty. No, pierwszy przykład z brzegu. Z Warszawy mamy 40 kilometrów, jesteśmy w Niepokalanowie. Klasztor założony przez świętego Maksymiliana w 27. W przyszłym roku będzie wielkie świętowanie z kolei w Niepokalanowie, 100 lat Niepokalanowa. Przyjeżdżali do Niepokalanowa wielcy ludzie zobaczyć, o co tam w tym Niepokalanowie chodzi.
1: O co chodzi z tym rycerzem Niepokalanej również?
2: O co chodzi z rycerzem, o co chodzi z małym dziennikiem, który ci braci tam produkują, jakoś zalewają tą Polskę prasą, która kosztuje niewiele i na którą wiele osób może sobie pozwolić i która w jakiś sposób kształtowała, no, alfabetyzację też Polaków, którzy po tych różnych wojnach i rozbiorach gdzieś tam tego alfabetu czasami potrzebowali, i polskich liter i polskich słów. Więc przyjeżdżają postaci, jest taki pamiętniki ojca Bocheńskiego, znakomity dominikanin, wielka postać, który pisze w swoich pamiętnikach, esejach, że przyjechał do Niepokalanowa i nic mu się tam nie podobało, że to jest po prostu jakiś absurdalny kicz. Po prostu, no, ci bracia chodzą jacyś dziwni, w tych habitach jakichś takich upapranych. W ogóle jakaś estetyka tego miejsca jest zerowa, mówi, a działa. A działa. Nie? Więc tam to nastawienie, przekonanie świętego Maksymiliana do tego, że ubóstwo, że proste środki, ale no, proste środki, jeśli chodzi o braci. Tak? No, święty Maksymilian mówił, możemy łazić po łatanych habitach, ale jak kupujemy maszynę drukarską, to kupujemy najlepszą, jaka jest na świecie. Nie? Bo ewangelizacja musi być zrobiona przy pomocy potężnych środków. Zresztą te nasze radia katolickie i inne media, no to stąd też startują. Więc jakby, no, to jest chociażby jeden z tych pierwszych rysów, które Maksymilian Franciszkańskiego ma. Ale myślę, że Maksymilian ma też podobną cechą do świętego Franciszka, jest jakaś jego radykalność, w sensie takim, że jak Ewangelia, to na 100%. Tam bez dodatków, bez upiększania, jak jest napisane tak, to robimy tak. I to jest też taki bardzo franciszkański rys świętego Maksymiliana. Oprócz, no, wielu innych tych maksymilianowych, franciszkańskich wątków, chociażby, no, samo braterstwo, tak? No, do tego Niepokalanowa, no, to był nasz największy klasztor. Ja akurat należę do prowincji warszawskiej, więc klasztor niepokalanowski jest klasztorem, w którym pracowałem przez chwilę. I no to 700 osób, które tam przed II wojną światową mieszkały, no to nie jest przypadek. No, mimo wszystko ten rys braterski Maksymilian jakoś tam próbował dostosować. No też trzeba przyznać, że Maksymilian do tego naszego franciszkańskiego świata wniósł sporo. No, chociażby przypomniał nam, że my jesteśmy misjonarzami, że jesteśmy posłani na misję. Chociażby nasz zakon braci mniejszych konwentualnych, którego święty Maksymilian był członkiem. Po śmierci Maksymiliana, po jego beatyfikacji i kanonizacji, myśmy otworzyli mnóstwo misji. Uganda, Rwanda, Burkina Faso, Brazylia, bracia z Polski, którzy wyjeżdżają gdzieś na jakieś misje. To był taki, no, wielka odpowiedź, która jakby ktoś powiedział, aha, czekaj, Maksymilian, no przecież to franciszkaninem. No dobra, co ci franciszkanie robią? No jeżdżą po świecie, głoszą Ewangelii. Jak najskuteczniej się da. Franciszek robił to, no właśnie, śpiewając piosenki, układając piosenki, o których mówiliśmy na początku audycji, a Maksymilian mówi, no to robimy to w taki sposób, że głosimy słowem drukowanym, robimy radio, jak się da, a jak będziemy wiedzieli, jak to zrobić, to zróbmy jeszcze i telewizję.
1: I tak, myślę, że w taki sposób. W ten oto sposób trochę zataczamy ten nasz krąg przez San Giovanni Rotondo, Niepokalanów, i wracamy znowu do Asyżu. Carlo Acutis, całkiem niedawno miała miejsce jego kanonizacja w zeszłym roku, pierwszy święty z pokolenia milenialsów, który to jest pochowany właśnie w Asyżu. Wspominaliśmy, już ojciec wspominał o świętym Franciszku, świętej Klarze, ale też w Asyżu spoczywa święty Carlo Acutis. Ten młody chłopak, który przez internet właśnie głosił o cudach eucharystycznych, robiąc różne multimedialne prezentacje, tak naprawdę zafascynowany postacią świętego Franciszka, zafascynowany świętym Franciszkiem. Jak ojciec na to patrzy? Mówimy już o naszych czasach, tak? O XXI wieku i wracamy do Franciszka z Asyżu, który 800 lat temu ponad chodził po tej ziemi. Zataczamy krąg.
2: Carlo Acutis miał tą możliwość chodzenia właśnie po tej ziemi. On, rodzina gdzieś tam pochodząca z północy Włoch, Mediolan. On sam się rodzi w Wielkiej Brytanii, bo akurat rodzice na chwilę wyjechali do pracy do Anglii. Potem wracają do Włoch, do Mediolanu, więc to jest jego teren, jeśli tak można powiedzieć, Carlo Acutisa, ale on często na wakacje przyjeżdża do swojej rodziny właśnie do Asyża. I to dlatego tak bardzo ten Asyż sobie ulubił i świętego Franciszka, i świętą Klarę, i że gdzieś właśnie no, taką swoją wolę ostatnią prezentuje, mówiąc, że on bardzo chętnie w tym Asyżu by sobie spoczął, więc na początku oczywiście na cmentarzu, a potem przy okazji tych procesów beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych wędruje do bazyliki, Bazylika della Spoliazione, czyli bazylika, która pamięta ten moment, w którym święty Franciszek rozdziewa się prawie do naga przed biskupem, oddaje biskupowi wszystkie tam szaty swojemu ojcu. I no, Carlo Acutis jest tam, więc ta ziemia asyska ma coś w sobie. Jak widzimy, no, może nie to, że sama ziemia asyska produkuje świętych, no, ale no, ten
1: Carlo Acutis przyciąga.
2: Jakoś tam został przyciągnięty przez tego Franciszka i Klarę i chyba też nieprzypadkowo z tą Eucharystią, bo święty Franciszek, jakbyśmy sobie go tak chcieli od takiej duchowej strony bardzo przeanalizować, no to on, mówiąc bardzo kolokwialnie, ma świra na punkcie Eucharystii. On nam tyle różnych listów zostawił na temat Eucharystii, że mamy się porządnie sprawować, że bracia mają dbać o Eucharystię, że kościoły mają być czyste, piękne, że możemy w ogóle nie mieć nic, ale kielich to musi być wow. No nie? Więc czy chociażby sama szopka w Grecie, sam Boże Narodzenie w Grecie, która mówi o zachwycie nad Eucharystią, więc może nieprzypadkowo i ten Carlo Acutis z tą Eucharystią, tym zachwytem Eucharystią się jakoś tak, no, że tak powiem, zaprzyjaźnił ze świętym Franciszkiem. O.
1: Ja zachęcam oczywiście do tego, żeby nasi słuchacze, jeśli tylko mają ochotę, nie tylko odwiedzili Asyż, ale też no, jeszcze bliżej poznali świętego Franciszka z Asyżu. Mam nadzieję, że udało nam się przybliżyć właśnie tego świętego. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ojciec Tomasz Szymczak, sekretarz generalny Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, był moim i Państwa gościem. Dziękuję ojcu za rozmowę.
2: A program prowadziła Magdalena Szafernaker. Program nazywał się Otwarte Studio. Słuchacie Państwo Radia Plus.
1: Tak jest, a po 23:00 wszystkich, którzy jeszcze nie będą spali, zapraszamy na Nocne Światła Pawła Krzemińskiego. Dzisiaj temat dobre relacje małżeńskie kontra wpływ pornografii na pożycie. Gościem będzie Marta Maurer-Włodarczak, terapeutka małżeńska w poradni Sensisti. Ja już bardzo dziękuję i życzę Państwu dobrej nocy.
0: Otwarte studio Magdaleny Szefernaker.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Paweł Krzemiński, dobry wieczór. Witam Państwa w kolejnym programie Nocne Światła. Jak zawsze będziemy przez najbliższe dwie godziny razem do pierwszej w nocy. O tym, że chcemy być szczęśliwi w związkach, w relacjach, które budujemy, to chyba mówić nie trzeba, bo to jest rzecz, która myślę, jest tak immanentna w każdej osobie, że nawet nie trzeba o tym głębiej wspominać, tej myśli rozwijać. A jednak, gdy przyjrzeć się tym pragnieniom i temu, jak życie się realizuje, jak się prowadzi, ile pojawia się problemów, konfliktów w małżeństwach, to okazuje się, że te marzenia, zderzając się z rzeczywistością, powodują poważny dysonans. Jak jednak sięgnąć po takie, no, można powiedzieć, lekarstwa czy zachowania, jakie wypracować, żeby te relacje małżeńskie były dobre? O tym właśnie dziś rozmawiać będziemy. Ale także o czymś, co może w znaczący sposób zaszkodzić tym relacjom. O negatywnym wpływie pornografii na pożycie małżeńskie. Te dwa tematy połączymy ze sobą. Budowanie dobrych relacji i o tym, co może w nich przeszkodzić. A gościem Państwa i moim przez najbliższe dwie godziny jest Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sensity. Dobry wieczór, witam Panią.
2: Dobry wieczór Panie Pawle, dobry wieczór Państwu.
1: Czy jest jakieś panaceum na to, żeby zbudować dobry związek, dobre relacje?
2: Ci, którzy mają to szczęście, że wychodzą z domów, w których rodzice się kochali, darzyli szacunkiem, mają bardzo ułatwioną drogę do stworzenia i utrzymania zdrowego związku. Bo tak naprawdę to, z jakich domów wychodzimy, w bardzo dużym stopniu determinuje to, czy jesteśmy zdolni do stworzenia bliskiej, zdrowej relacji i do jej utrzymania, czy nie. A to trochę brzmi jak fatum, ale tak niestety jest, że jesteśmy w dużej mierze zaprogramowani przez naszych rodziców. Często rodzice czy dziadkowie, którzy nas wychowują, w większości przypadków mają dobre intencje, kochają swoje dzieci, ale sami ze swoich domów wnieśli w dorosłe życie przekonania na temat siebie, na temat świata, na temat relacji, które są dla nich krzywdzące i w nieświadomy sposób przenoszą je na dzieci. Mówiąc dziecku, postaraj się, zobacz, sąsiad ma lepsze wyniki, coś robi lepiej, a ty też możesz, zrób tak samo, przecież też możesz dostać szóstkę, przecież też możesz osiągnąć sukces. Zobacz, tutaj ciocia, siostra, wujek, tak dobrze im idzie, a tobie ciągle gorzej, postaraj się. Rodzice starają się to mówić po to, żeby zmotywować dzieci, ale w większości takich sytuacji dziecko odczytuje komunikat inaczej. Jestem wiecznie nie dość dobry. Czyli dostanę akceptację i miłość ze strony rodziców wtedy, kiedy będę osiągał ponadprzeciętne wyniki. I to jest już cios w poczucie własnej wartości takiego dziecka, co rzutuje na jego sposób funkcjonowania w dorosłym życiu. Taka osoba, takie dziecko później jako dorosły będzie miało ogromny problem w przyznawaniu się do błędów, bo każdą porażkę będzie odbierało jak totalne skreślenie go z listy. Jeżeli popełniam błąd, to znaczy, że jestem beznadziejny, że do niczego się nie nadaję. Nie daję sobie sam przyzwolenia do tego, żeby popełnić jakikolwiek błąd, bo jeżeli w dzieciństwie popełniłem błąd, to od razu słyszałem ostrą krytykę ze strony rodziców. Więc w dorosłym życiu, w związku, będę starać się zrobić wszystko, żeby odkręcić kota ogonem, żeby udowodnić współmałżonkowi, że to on jest winny. I reagować ogromną złością wtedy, kiedy współmałżonek próbuje ze mną rozmawiać o jakimś problemie, który się pojawił w związku. Bo wszystkie takie tematy będą wywoływały lęk, że znowu zostanę odrzucony, że będę nieakceptowany. Jeżeli tylko popełniam błąd, to znaczy, że jestem nie dość dobry.
1: Pojawia się skaza na moim wizerunku.
2: Tak, i to jest nie do zniesienia, bo ja muszę być perfekcyjny, bezbłędny. Jeżeli jest skaza, to znaczy, że cały jestem do niczego.
1: To można powiedzieć, że trochę jest tak, że rodzice chcą dobrze, a wychodzi jak zwykle.
2: Kiedyś nie było dostępu do tej wiedzy, którą mamy teraz. Teraz rodzice, jeżeli tylko chcą, mogą w sposób świadomy wychowywać dzieci. A na wyciągnięcie ręki mają tę wiedzę. Bo tak naprawdę w wychowaniu dzieci każdy nasz ruch, każde nasze słowo coś znaczy. A każdym drobnym słowem wpływamy na zachowanie, na sposób myślenia naszych dzieci. Jedno to jest to, co mówimy, a drugie to, co robimy. Dzieci zawsze powtarzają to, co robimy, niekoniecznie słuchają tego, co mówimy. My modelujemy im ich zachowania, my jesteśmy dla nich wzorem. Przez wiele lat dzieci uważają, że to, co robią rodzice, jest jedyne właściwe. Dopiero kiedy zaczynają chodzić do szkoły, zaczynają się spotykać z innym środowiskiem, zaczynają zauważać, że racje innych osób też być może są ważne i warto wziąć je pod uwagę. Natomiast w pierwszych kilkunastu latach życia to, co mówi rodzic, jest prawdą objawioną. Więc jeżeli zdajemy sobie sprawę z tego, że to, co robimy, ma ogromny wpływ na nasze dzieci, to już jest duża wiedza, bo wtedy możemy podjąć decyzję. Jeżeli dziecko stłucze szklankę, no to możemy się zastanowić, czy nakrzyczymy na nie za to, że stłukło szklankę, no ale jaką naukę dziecko z tego wyniesie? Czy raczej powiemy, dobrze, stłukłeś, no to co, teraz trzeba posprzątać, tak? I dzięki temu dziecko się uczy, że tak naprawdę nic się nie stało, że ta szklanka się stłukła, trzeba przeprosić i posprzątać, i postarać się tej szklanki nie stłuc. Natomiast znam wiele takich sytuacji, kiedy w momencie, gdy dziecko tłucze szklankę, rodzic robi awanturę, dziecko dostaje klapsa, karę. Jak mogłeś to zrobić? A później takie dziecko, jak niechcące stłucze szklankę, to od razu się kuli w sobie, bo tylko czeka na burę. Nie mogę popełnić błędu, nie mogę nic złego zrobić, bo od razu dostanę po głowie. Ale przecież niechcące stłukło tą szklankę. No, gdyby specjalnie rzeczywiście stłukło tą szklankę ze złości, no wtedy rodzic powinien dopuścić konsekwencje. Stłukłeś szklankę, ona kosztowała pieniądze, no to teraz odpracujesz, tak? Przez tydzień będziesz rozmywać podłogę. Okej. Tylko wtedy rodzic w świadomy sposób modeluje zachowanie dziecka, wie, po co to robi, bo uczy dziecko konsekwencji, czyli pomaga mu w dorosłym życiu radzić sobie, czyli takie dziecko nie będzie się bało, jeżeli popełni błąd, tylko będzie wiedziało, że ma przeprosić i naprawić. I nic złego się nie stało, jeżeli naprawię. I tak samo jest w małżeństwie. Jeżeli dziecko od urodzenia jest uczone tego, że błądzić jest rzeczą ludzką, tylko że trzeba brać odpowiedzialność za swoje zachowanie. Więc jeżeli od dzieciństwa jest uczone tej odpowiedzialności, no to w dorosłym życiu, jeżeli popełni błąd, to powie, przepraszam, popełniłem błąd i jak mogę go naprawić?
1: Tutaj trochę wspomniała Pani o takim, no, nazwała to Pani fatalizmem, ale weźmy to w cudzysłów. No faktem jest, że myślę, że każdy, kto odrobinę samoświadomości ma i też wiedzy psychologicznej, wie doskonale, że tak jak tutaj już Pani zaznaczyła, rodzice i domy mają często zasadniczy wpływ na to, jak modeluje się nasze życie. Ale gdyby spojrzeć na to w szerszej perspektywie, no to też nasi rodzice przecież mieli swoich rodziców. Czy można powiedzieć, że my też kopiujemy jakieś zachowania, które dzieją się od pokoleń?
2: Tak, niestety.
1: Od Mieszka I?
2: Błędy naszych rodziców przenoszą się na kolejne pokolenia. Natomiast jeżeli jedno dziecko będzie wychowane z przekonaniem, że jest godne, warte miłości, że jest akceptowane, to ten pozytywny wpływ przeniesie się na kolejne dziesiątki pokoleń. Więc nie jest tak, że tylko złe rzeczy się przenoszą. Te dobre też się przenoszą.
1: No właśnie o to chciałem zapytać, bo tak powiało brakiem nadziei przez moment.
2: Nie. Jeżeli wychodzimy z domu, w którym dostaliśmy określony pakiet przekonań, czyli rodzice dali nam informację, masz myśleć i zachowywać się w ten sposób konkretny. Być może to nie jest najlepszy model na życie, najlepszy pomysł, to co rodzice nam przekazali, ale zdarza się, że trafiamy w swoim życiu na osoby znaczące, na kogoś, kto staje się dla nas autorytetem, na grupę, która ma na nas pozytywny wpływ. Wtedy mamy szansę otworzyć oczy i zobaczyć, że te rzeczy, które nam rodzice mówili, które gdzieś tam nam nie do końca pasowały, na przykład taki przekaz, że jesteś za słaby, nie dasz rady, nie poradzisz sobie, albo że świat jest zagrażający, że wszyscy tylko czekają na twój błąd. A okazuje się, że wcale tak nie jest, że na świecie jest mnóstwo fantastycznych ludzi, którzy chcą pomóc, którzy mają dobre serca. Tylko często nie chcemy tego zauważyć, bo Problem jest taki, że jeżeli wychodzimy z domu z informacją, że świat jest zły, to będziemy zbierać wszystkie przekonania i wszystkie doświadczenia, które pasują do tego schematu, a nie zauważać i odrzucać te, które go podważają. Natomiast jeżeli spotkamy w życiu osobę, która będzie dla nas autorytetem, która będzie dla nas ważna, to wtedy ona ma szansę odmienić nam nasz sposób myślenia.
1: Czyli nie tylko dom rodzinny, ale również doświadczenia życiowe.
2: Tak, doświadczenia życiowe. Ale zwykle muszą być to ważne doświadczenia życiowe, bo tak jak powiedziałam, mamy tendencję do tego, żeby odrzucać to, co jest niezgodne z tym schematem, który wynieśliśmy z domu. Natomiast osoby ważne w naszym życiu, jacyś mentorzy, przyjaciele, grupa rówieśnicza, harcerstwo, skauci, to są środowiska, które bardzo pozytywnie wpływają na budowanie własnego wizerunku, na budowanie, na ustalenie wartości we właściwej hierarchii.
1: Czyli coś konstruktywnego.
2: Mm-hmm. No i druga rzecz to terapia, która wychwytuje te krzywdzące dla nas schematy, sposoby myślenia i funkcjonowania i uświadamia nam. Bo tak naprawdę najważniejsza część terapii to jest uświadomienie sobie swoich zachowań, zrozumienie siebie. Jak już ja siebie rozumiem, to już sam mogę pracować nad zmianą zachowania. Najważniejsze to jest rozumieć siebie, bo wtedy mogę przyjąć kontrolę nad tym, w jaki sposób odbieram pewne znaczenia, czyli jak myślę i jak czuję.
1: No ale prawda boli i przed tą prawdą się ucieka, stąd te konflikty wewnętrzne, które kończą się nerwicami, uzależnieniami, trudnymi, nawet nieakceptowalnymi zachowaniami. No i tutaj mówi Pani o tym, że spotyka się autorytet czy dobre środowisko, które działa konstruktywnie, rozwojowo, no ale tak jak rozmawiałem z wieloma osobami i też jak przyglądam się doświadczeniom osób z mojego środowiska, to często jest tak, że dopiero szokowe wydarzenia, bardzo trudne, nawet bolesne, życiowe, dokonywały pewnych przemian, bo uświadamiały, że jednak nie jestem taki, jak sobie wyobrażam.
2: Zgadzam się. Najczęściej do mnie na terapię, na konsultacje przychodzą małżeństwa wtedy, kiedy jedno z małżonków składa pozew o rozwód albo kiedy pojawia się zdrada. To jest taki moment wstrząsowy. Dopóki te sytuacje nie mają miejsca, to małżeństwa często zakopują problemy pod dywan, bo boją się ruszyć, bo jest źle, coś czuję, że jest nie tak, ale boję się grzebać głębiej, bo jeszcze dogrzebię się do czegoś, co mnie przerazi. Podobnie jest z pornografią. Po pornografię nie sięgają ludzie, którzy siebie akceptują, którzy mają poczucie własnej wartości na wysokim poziomie, tylko ludzie, którzy mają problem, którzy mają w sobie pustkę, boją się dotrzeć do źródła problemu, boją się go rozwiązać, tylko szukają protezy, która ich podeprze. I pornografia jest fantastyczną protezą, tylko że pornografia to bagno, bo wciąga i powoduje obniżenie poczucia własnej wartości w sposób drastyczny.
1: Tutaj takie badania mam, z których wynika, że po przeprowadzeniu na 400 użytkownikach internetu w 2005 roku wykazały znaczące powiązanie między używaniem pornografii a poczuciem samotności. Natomiast badania młodzieży pomiędzy 10 a 17 rokiem życia, w tym samym roku przeprowadzone, udowodniły, że istnieje istotny związek pomiędzy częstym oglądaniem pornografii a poczuciem samotności i narastającą depresją.
2: Panie Pawle, samotność to jest z mojej perspektywy najważniejsza kwestia, jeżeli chodzi o pornografię. Kiedy rozmawiam z osobami, z małżeństwami, które do mnie przychodzą i się pytam o pornografię, to większość się wypiera. Niestety 90%, bo nie chcę powiedzieć, że wszyscy, aczkolwiek myślę, żebym się nie pomyliła. 90% małżeństw, które zgłaszają problem ze współżyciem, a większość, która do mnie przychodzi, zgłasza taki problem, bo jeżeli jest źle w relacji, to w większości przypadków jest problem również z pożyciem seksualnym, a to przynajmniej połowa tych, którzy zgłaszają problem ze współżyciem, ma też problem z pornografią. Tylko jak ich o to pytam, to się wypierają. Nie, ja nie jestem uzależniony od pornografii, ale się nie pytam o uzależnienie. Ale nie. Czy oglądał pan kiedyś pornografię?
1: Kiedyś czy teraz?
2: Kiedyś. No proszę pani, no ka- każdy oglądał pornografię, no przecież no, wie dobrze kiedy. No i zaczyna się tutaj kręcenie, kombinowanie. I po chwili okazuje się, że nieważne kiedy to się zaczęło, ale trwa nadal. No od czasu do czasu gdzieś tam zerkam. Często jest tak, że w pewnym momencie żony są zapraszane do wspólnego oglądania pornografii, dlatego że mężczyzna zaczyna oglądać pornografię i zaczyna mieć pewne fantazje.

0: No to już żony zaczynają też czuć się w to wciągnięte, zaczynają mieć wyrzuty sumienia i ciężko to przerwać, tylko że tragedia zaczyna się wtedy, ponieważ żony zaczynają się czuć molestowane przez swoich mężów. One muszą się pozbyć tego, co jest najpiękniejsze we współżyciu, czyli tego zbliżenia, poczucia bezpieczeństwa. One muszą to odstawić na bok, bo to jest dziki seks. To jest wtedy...
1: Ginie intymność.
0: To ginie intymność, ginie bliska relacja, a to jest tylko i wyłącznie zaspokojenie fizyczne. O ile dla mężczyzn zaspokojenie fizyczne jest bardzo istotną częścią współżycia, dla kobiet ono jest tak naprawdę marginalne. Dla kobiet satysfakcja ze współżycia wiąże się z poczuciem bliskości, z poczuciem bycia piękną, akceptowaną, z poczuciem bezpieczeństwa. Więc w tym momencie kobiety zostają pozbawiane możliwości czerpania przyjemności ze współżycia, a oprócz tego czują się coraz bardziej oddalone od swoich mężów, czują, że oni ich nie rozumieją, a jednocześnie boją się z tego wycofać, no bo co sobie mąż pomyśli, jeżeli już tak daleko zaszliśmy, jeżeli widzę, że on jest szczęśliwy, to nie mogę z tego się wycofać, tylko że on wcale nie jest szczęśliwy, a co gorsza, on potrzebuje coraz więcej bodźców. I on już przestaje się w pewnym momencie kochać ze swoją żoną, tylko on się kocha z kobietami, które zapadły mu w pamięci z tych filmów. On kochając się z żoną, całując swoją żonę, patrząc jej w oczy, on tak naprawdę wyświetla sobie przed oczami film. On już nie może się od tego uwolnić. I to, od czego wyszliśmy, od tej samotności. Największym moim zdaniem problemem w pornografii jest rezygnacja z bliskiej relacji, bo pornografia mówi, nie potrzebujesz relacji bliskiej, nie potrzebujesz czuć się szanowany, nie potrzebujesz szanować, nie potrzebujesz wkładać tyle wysiłku w budowanie tej bliskiej, zdrowej relacji. Jesteście dwiema osobami, które są w stanie zaspokoić się seksualnie, niczego więcej nie potrzebujesz. I
1: bezosobowo.
0: Bezosobowo. I to prowadzi do ogromnej tragedii. Dla mnie przerażające jest to, że w ten sposób wychowywane są dzieci, które przechodzą inicjację seksualną właśnie poprzez pornografię, przez gazetę, przez filmy pornograficzne, bo w Polsce nie ma żadnych zabezpieczeń. Jakieś tam są, ale...
1: No te filtry, jak rozmawialiśmy z Lesławem Sierockim, to nic nie dają. Dosyć łatwo
0: a rodzice,
1: wejść jest.
0: A rodzice też nie bardzo się tym interesują, bo prawda jest taka, że większość rodziców niestety z tego, co obserwuję, nie chce wiedzieć pewnych rzeczy. I jak ja im próbuję w trakcie naszych spotkań o pewnych rzeczach powiedzieć, to przerywają, zmieniają temat, dlatego że jeżeli dotarłoby do ich świadomości to, co się dzieje, wszystkie zagrożenia, które czyhają na ich dzieci, to musieliby zacząć działać. A oni nie chcą zacząć działać, bo oni nie wiedzą jak, bo oni się boją, bo to wymagałoby wysiłku. Oni musieliby wyskoczyć z tych schematów, w których funkcjonują. Oni musieli zacząć się naprawdę zajmować dziećmi. A zajmowanie się dziećmi nie polega na tym, żeby posadzić dziecko przed komputerem czy przed telewizorem, tylko trzeba mu poświęcić czas, trzeba zacząć z nim rozmawiać. A jeżeli nie potrafi rozmawiać z własnym mężem czy żoną, no to jak ja będę rozmawiać z dzieckiem? Tak? Więc lepiej nie wiedzieć. Lepiej sobie wmawiać, że moje dziecko jest rozsądne, niczego takiego nie zrobi. Ale to nie chodzi o to, czy mamy rozsądne, czy nierozsądne dzieci, bo presja środowiska jest niesamowicie silna. I ile my dorośli jesteśmy w stanie, choć też nie zawsze, obronić się przed presją środowiska, dzieci tak naprawdę nie mają szans.
1: No, trudne te wnioski jak na razie, ale nasza rozmowa jeszcze się nie zakończyła. W związku z tym mam nadzieję, że i do jakichś wniosków, które są konstruktywne i budujące, tutaj dojdziemy. Dzisiaj o budowaniu dobrych relacji małżeńskich, chociaż na razie może się wydawać, że rozmawiam o czymś, co jest wręcz przeciwne tej tezie, bo mówimy niestety również o negatywnym wpływie pornografii na pożycie małżeńskie. Gościem Państwa i moim w Nocnych Światłach jest Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sens i Ty. Teraz krótka piosenka, wracamy za moment.
2: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: W studiu Nocnych Świateł gość Państwa i mój, Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sensity. Rozmawiamy dziś o budowaniu dobrych relacji małżeńskich, ale też o zagrożeniach, z których tym, no, które jako główne tutaj potraktowaliśmy, jest negatywny wpływ pornografii na pożycie małżeńskie. Mówiła Pani o tym, że trudno się przyznać do tego, że pornografia jest obecna w życiu małżeństwa, czy w życiu kogoś z małżonków przynajmniej, ale dochodzi do takiego przełamania, czy nie?
2: Kiedy stawiam pod ścianą, to tak. I żony oddychają z ulgą, bo czują, chyba dobre słowo, wybawienie. Wreszcie ktoś mi pomógł. Wreszcie ktoś trzeci powiedział, że to nie jest dobre. Bałam się o tym rozmawiać z mężem, więc się od niego odsuwałam, wymyślając różne powody, dla których nie możemy się kochać, bo to głowa boli, bo to cokolwiek innego. Ale wreszcie ktoś powiedział, że to, co robimy, jest niedobre. I wreszcie wiem, dlaczego ja się tak czułam.
1: Czyli prawda wyzwala.
2: Tylko ważne jest dla mnie to, żeby zrozumieć, że nie chodzi o uzależnienie od pornografii, bo wielu mężczyzn myśli w ten sposób. Normalnie funkcjonuję, nie jestem uzależniony, nie mam problemu, ale wystarczy jeden, dwa filmy pornograficzne, żeby one już wpłynęły na nasz sposób myślenia o współżyciu, o bliskości i już zaczęły zmieniać nasze zachowania.
1: Bez względu na to, w jakim wieku się to oglądało?
2: Im wcześniej, tym gorzej. Bo tak jak sobie powiedzieliśmy, pornografia mówi, nie potrzebujesz bliskiej relacji. Jesteś wart tego, żebyś został seksualnie zaspokojony. Nieważne, co czuje druga osoba.
1: Czyli ciało staje się obiektem zabawką.
2: Mm-hmm. I im wcześniej taka informacja do nas dociera, jeżeli dociera, kiedy jesteśmy dziećmi, to ona koduje nasz wzorzec relacji.
1: Niejako wdrukowuje się.
2: Mm-hmm. I to, co rodzice mogą zrobić, to jest ogromnie ważna sprawa, to rozmawiać z dziećmi o współżyciu. I wcale nie chodzi mi tutaj o rozmowy o pszczółkach i o kwiatkach, a tylko o rozmowy o relacji. Czyli uczenie dzieci tego, czym jest relacja, czym jest związek, jak wygląda zdrowy związek, na co warto zwracać uwagę. A jeżeli dziecko już od urodzenia, poprzez obserwowanie naszych zachowań, poprzez obserwowanie relacji między mamą i tatą, kiedy się przytulają, kiedy się trzymają za rękę, kiedy mama pogłaszcze tatę po głowie, czy odwrotnie, widzą to ciepło i rodzice z nim rozmawiają, że ważne jest to, żeby się szanować, żeby się kochać, żeby o wszystkim rozmawiać, żeby być blisko, żeby się przytulać, to nawet jeżeli takie dziecko zetnie się z pornografią, no bo nie oszukujmy się. Ja kiedyś sobie myślałam, że moim sukcesem będzie, jeżeli moje dzieci nie poniosą konsekwencji związanych z braniem narkotyków czy z oglądaniem pornografii, że nic mi się nie stanie, bo zakładałam, że kiedyś na pewno się z tym zetkną. Może inaczej. Kiedyś myślałam, że uda mi się wybronić dzieci, ochronić przed tym, żeby się zetknęły z pornografią czy z narkotykami. Teraz myślę, że jest to bardzo trudne. Z wielu powodów. Bo teraz dużo łatwiej jest po te rzeczy sięgnąć, niż po nie nie sięgnąć. Więc wydaje mi się, że to, co najważniejszego mogę zrobić jako rodzic, to jak najwcześniej zacząć z dziećmi rozmawiać o konsekwencjach, dać im wolną wolę, bo nigdy nie będę mogła przy nich stać, nigdy nie będę mogła ich przypilnować, żeby coś złego im się nie stało, ale im większą będą miały wiedzę, z czym to wszystko się wiąże, tym będą miały lepsze narzędzia do tego, żeby się bronić. Z pornografią zetkną się na pewno, bo wychodząc z przedszkola mają przed oczami wielki billboard z nagą panią. Wejdą na stację benzynową mnóstwo gazet z pornografią. Otwierają internet, zaraz jakiś film pornograficzny ich atakuje, chociaż moje dzieci nie mają dostępu do internetu, nie mają komórek. Ale kiedyś się z nimi zetkną. Natomiast jeżeli będą miały wdrukowany właściwy wzorzec relacji, będą wiedziały, czym jest miłość, bo to kolejna rzecz, o której myślę, że warto, żebyśmy porozmawiali, czym jest miłość, to nawet jeżeli zetkną się z takim filmem, to one będą potrafiły go odkodować. One nie kupią tego, co... nie kupią tego przekazu, który koduje wytwórca filmu, tylko wyśmieją ten film, bo będą wiedziały, że to jest ściema, że to jest bzdura.
1: No tak, że to nie jest Arsa Mandi, tylko to są ludzie przyrośnięci do genitaliów.
2: Mm-hmm. Bo jeżeli chodzi o mężczyzn, dlaczego pornografia powoduje niskie poczucie własnej wartości? Bo mężczyźni porównują się z tymi supermenami z filmów. I ci supermeni z filmów doprowadzają swoje partnerki do dzikich krzyków zachwytu, przyjemności seksualnej. I niewielu mężczyznom udaje się swoje żony do takiego stanu szczytowania doprowadzić. Więc automatycznie czują się gorsi. Ten na filmie może, ja nie mogę. On jest lepiej zbudowany, ja gorzej.
1: Ale kobiety też przecież, patrząc na te silikonowe panie, mogą mieć poczucie bardzo niskiej wartości. Te wszystkie wymedolowane aksereczki.
2: To jest duży problem kobiet, bo kobiety mają generalnie problem z poczuciem swojej atrakcyjności, dlatego że ich mężowie nie potrafią we właściwy sposób tego docenić, zauważać, zachwycać się ich pięknem. Oni się sami wstydzą. Wstydzą się powtarzać swoim żonom, że jest piękna, że jest wspaniała. Nie potrafią tego mówić, nie zostali tego nauczeni. Mamy pokolenie egoistów, pokolenie narcyzów, którzy są bardzo podatni na krytykę, w środku bardzo słabi, a cały czas potrzebują sobie i innym udowadniać, że są lepsi. To dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Natomiast kobiety nie są wzrokowcami, mężczyźni są wzrokowcami. Dlatego ta pornografia bardziej uderza w mężczyzn. W kobiety ona uderza poprzez relacje z ich mężczyznami, bo one czują się molestowane, one czują się przedmiotem, nie podmiotem.
1: To w takim razie przyjrzyjmy się temu, co jest istotą sprawy. Co jest najważniejsze w relacji, bez czego seks jest tylko i wyłącznie gimnastyką, czyli miłość. Czym miłość. Ona jest?
2: No właśnie, definicja miłości. Bardzo często przychodzą do mnie małżeństwa i mówią, my się już nie kochamy, uczucie minęło. I się pytam, co to znaczy miłość? Co to znaczy, że nie ma miłości? No jak to zostanie? No wie pani, no już nie czuję tego czegoś.
1: Nie ma motylków.
2: Nie ma motylków w brzuchu. Bardzo, bardzo rzadko niestety trafiają do mnie małżeństwa, które rozumieją, czym jest miłość, bo jeżeli wychodzimy z założenia, że miłość to te motyle w brzuchu, to będzie ciężko, bo to znaczy, że jesteśmy bardzo niedojrzali. I najpierw my musimy dojrzeć, żeby nasza relacja w związku mogła dojrzeć. Bo miłość to jest decyzja i odpowiedzialność za tę decyzję, odpowiedzialność za drugą stronę, czyli za współmałżonka. Jeżeli podejmuję decyzję, że będę kogoś kochać, to bez względu na to, co on zrobi, to ja będę go kochać. I jeżeli ja podejmuję decyzję, jestem odpowiedzialna za swoją decyzję, to sprawiam, że druga strona zaczyna się też w pozytywny sposób zmieniać. Jedna sprawa to kochać i wspierać, ale druga sprawa to stawiać granice, bo mamy dwie skrajności. Albo postawa skrajnie roszczeniowa, ja chcę, mi się należy, albo postawa, ja nie jestem warta czy wart miłości, zrobię dla ciebie wszystko, będę zasługiwać na tą miłość. Jedna i druga opcja nie jest dobra, bo jeżeli mam postawę, że wszystko mi się należy, to niszczę współmałżonka, bo jego potrzeby przestają być ważne i on czuje, że jego potrzeby przestają być ważne i usycha. A jeżeli mam postawę, że będę zasługiwać na miłość, zgodzę się na wszystko i pozwolę na wszystko, to tak naprawdę nie biorę odpowiedzialności za współmałżonka, bo pozwalam mu iść drogą do samozagłady, bo jeżeli nie wymagam, to współmałżonek się nie rozwija. W związku trzeba stawiać wymagania, ale w mądry sposób.
1: Jacek Racięcki, terapeuta uzależnień, zawsze mówi o tym, kiedy tutaj się spotykamy, że wolność nie polega na tym, że nie ma granic, tylko to, że są właśnie granice, których się przestrzega. Bo owszem, można je złamać, przekroczyć, ale to jest wolność wyboru, że ja je zachowuję.
2: Kiedyś, ja nie wiem, kto to powiedział, pamiętam, że w podstawówce wychowawczyni na z tyłu, na końcu zeszytów kazała nam zapisać takie zdanie: dojrzałość jest to zgoda na ograniczenia. I ono zapadło mi w pamięci. Im jestem starsza, tym bardziej to wydaje mi się prawdziwe.
1: Ale z tego, co pani mówi o takiej miłości, która akceptuje drugiego człowieka takiego, jakim jest, i mówi o tej wierności, czyli życiu z drugą, no cóż, niedoskonałą, tak samo jak ja osobą, bo tutaj trzeba się przyznać do tego, że jest się również niedoskonałym i że jeżeli się kwestionuje wybory swojego męża czy żony, no to znaczy, że kwestionuje się również samego siebie, bo jest się jednym z tych wyborów żony czy męża, prawda? Tak więc to jest trochę pod prąd, nie trochę, to jest zasadniczo pod prąd temu, co możemy znaleźć w popkulturze. No przecież nie muszę chyba pani mówić, co się dzieje w internecie, na wszystkich plotkarskich stronach czy w pisemkach, gdzie wymiana partnerów to jest, można powiedzieć, temat numer jeden wszelkiego rodzaju magazynów tak zwanych highlife'owych, czy może lepiej powiedzianych takich, które dotyczą osób nazywanych celebrytami.
2: Panie Pawle, jedna rzecz, która mnie w tym wszystkim zastanawia. Ja mam bardzo dużo takich osób u siebie w gabinecie, które przeszły tę całą drogę w poszukiwaniu szczęścia, protezując się. Ci tak zwani swingersi, tak? Ci, którzy szukają cały czas nowych wrażeń u innych, z innych partnerów, oni trafiają w pustkę. I oni trafiają z depresją. Skąd się bierze tyle samobójstw? No, w wielu przypadkach właśnie stąd. Tylko słyszy się o tym, wiemy o tym tak naprawdę, tylko nie chcemy o tym myśleć. I idziemy, tak, do samozagłady. I zastanawiam się, czy to kolejne pokolenia muszą doświadczyć, żeby wreszcie młodzi ludzie zaczęli otwierać oczy i zaczęli myśleć, że jeżeli czegoś mi brakuje, to muszę się zastanowić, dlaczego mi tego brakuje i co leży u źródła problemu, zamiast sięgać po kolejną protezę.
1: Jason Evert powiedział takie zdanie: udane małżeństwa nie są efektem znalezienia idealnej osoby, lecz kochania niedoskonałego człowieka, którego wybrało się na współmałżonkę.
2: Tak. Bardzo często słyszę, że jeden z zarzutów, że on jest nie taki, jak chciałam, czy ona jest nie taka, jak chciałam. Że przecież mogę znaleźć sobie kogoś, kto spełni moje oczekiwania. Pierwsza podstawowa bzdura, bo nigdy nie znajdziemy kogoś, kto będzie dokładnie tak ulepiony, jak my chcemy. Bo wszyscy pochodzimy z różnych rodzin, mamy różne doświadczenia i żeby związek był naprawdę udany, to potrzeba na to całe lata starć, całe lata długich rozmów, różnych doświadczeń, wspólnych doświadczeń.
1: Nawet kłótni czy sporów.
2: Kłótni czy sporów, żeby siebie lepiej zrozumieć, żeby... Często słyszę, bo on powinien się domyślić, bo on powinien nie rozumieć. No jak? Najpierw musisz mu, dziewczyno, powiedzieć, jak ty chcesz, czego ty chcesz, czego
1: żeby
2: potrzebujesz.
1: Żeby się domyślał.
2: I niech on się nauczy. Rzeczywiście, jeżeli po 5 latach tłumaczenia on nadal się nie będzie w stanie domyślić, no to wtedy trzeba się zastanowić, o co chodzi. Może ma problem z koncentracją uwagi, nie wiem, ale na początek potrzebna jest instrukcja obsługi. I dla męża, i dla żony muszą się siebie nauczyć.
1: Dzisiaj rozmawiamy właśnie o tym, jak budować dobre relacje małżeńskie. Być może, jak się tutaj okazuje, nawet w trudny sposób. No, nie być może, tylko być może właśnie to jest jedyna metoda. Ale też mówimy o zagrożeniach dla tego, co jest ważne w małżeństwie, czyli dla miłości, jakim jest pornografia i jej negatywnym wpływie na pożycie małżeńskie. Gość studiu Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sens i Ty. Po piosence wracamy do państwa.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: studiu Nocnych Świateł Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sensity. Rozmawiamy o budowaniu dobrych relacji małżeńskich, ale też o zagrożeniach dla nich, dla tych relacji, o negatywnym wpływie pornografii na pożycie małżeńskie, ale także pewnie nie uda się, żebyśmy nie dotknęli także innych zagrożeń. Już pojawiło się słowo narkotyki, więc niewykluczone, że i tym tropem też pójdziemy, bo uzależnienie to nie tylko jakby jego materia, ale to głębsza sprawa. Jak tutaj rozmawiamy z Jackiem Racińskim, to jest brak zgody na samego siebie, a w którym to kierunku pójdzie, no też jest taka teoria, którą można dość kolokwialnie nazwać, że suma uzależnień jest stała, więc jeżeli coś wyrugujemy z życia, to bądźmy przekonani, że jesteśmy podatni także na inne bodźce, które możemy zamienić na uzależnienie. Więc wolność jest tutaj rzeczą kluczową. Ale ja bym jednak chciał wrócić jeszcze do tego pierwszego wątku, który pojawił się w naszej rozmowie, czyli dzieciństwa, domu rodzinnego i wpływu, no, dosyć smutno to może zabrzmi, determinującego na późniejsze wydarzenia życiowe, a przynajmniej na relacje. Jak tutaj jednak doszliśmy już do takiego momentu, w którym pojawiły się te środowiska czy autorytety, które mogą odmienić ten bieg smutnej, determinującej historii, która powoduje, iż powielamy te wzorce, błędy, to chciałem zapytać o rolę takiego wydarzenia w życiu, które się nazywa buntem. Na ile buntem nastolatka, buntem młodego człowieka, no czasami ten bunt następuje później. Zdarza się, że w wieku już bardziej dojrzałym. Czy ten bunt jest w stanie jakoś wyrwać młodego człowieka, czy nawet starszego, już z okowów takich negatywnych wpływów rodzinnych? Czy to samoistna próba uwolnienia się od czegoś, co może być już postrzegane jako złe, przytłaczające, wiążące, ma szansę właśnie zmiany w życiu, oderwania się od tych wzorców, które no, uważa się za negatywne, za takie, które mają skutki złe w życiu?
1: Potrzebny jest wtedy nowy wzorzec. Potrzebny jest autorytet, mentor, przyjaciel, przewodnik. Bo jeżeli buntujemy się przeciwko zasadom, które panują w domu, a przeciwko atmosferze, przeciwko relacjom i nie mamy przeciwwagi, to nie mamy dokąd tak naprawdę pójść. Wiemy, że coś jest nie tak, ale niestety często jest tak, że im bardziej staramy się nie powielić tego, co było u nas w domu, tym bardziej to właśnie powielamy, dlatego że mamy wdrukowane te przekonania na temat siebie w relacji ze światem, w relacji z innymi, o których wcześniej mówiliśmy, które powodują takie, a nie inne nasze zachowanie i taki, a nie inny sposób odbierania różnych sytuacji. Więc bunt, tak, bo jeżeli nastolatek się buntuje, to ma szansę wejść do nowego środowiska, o ile to środowisko da mu te właściwe wzorce. A teraz coraz trudniej o te wzorce, bo autorytety na uczelniach, ludzie, którzy powinni być autorytetami, no nimi nie są, bo głoszą często okropne bzdury, są sami potwornie zagubieni. Więc ciężko teraz o ten dobry, silny autorytet. Tak jak oglądam to, co się dzieje w telewizji, to, co się dzieje na ulicach, mamy mnóstwo wokół siebie słabych ludzi, bo to ze słabości wynikają te wszystkie dewiacje, zachwiania emocjonalne, te wszystkie głupoty, które płyną do nas z mediów, z niczego innego jak ze słabości, bo ludzie silni to są ludzie spokojni, to są ludzie uśmiechnięci, to są ludzie, którzy mają wartości ustawione we właściwej hierarchii, we właściwej kolejności. To tylko ludzie cierpiący, odczuwający pustkę, którzy boją się rozwiązać swoje problemy, boją się nawet zastanowić nad źródłem problemów, szukają sobie tych protez. I często niestety te protezy prowadzą do ogromnej krzywdy nie tylko ich, ale ludzi wokoło. Bo jeżeli czuję, że coś jest nie tak, a żeby to naprawić, musiałbym diametralnie zmienić swoje życie, a ktoś tutaj podpowiada, nic nie zmieni, masz tutaj coś łatwego, a tu pornografia, a tu coś tam, po co zmieniać, zobacz, jakie to jest proste, tu pieniądze, konsumpcja, tam nie męcz się, w łatwy sposób możesz sobie poprawić samopoczucie. No to jeżeli to robię, to w pewnym momencie zaczynam odczuwać dysonans między tym, co czuję w środku, że jest właściwe, a tym, co robię. W związku z tym żeby pozbyć się tego dysonansu, muszę dorobić teorię do tego, co robię. Muszę uzasadnić, że to, co robię, ma sens. Więc będę, im bardziej będę czuł, że to, co robię, nie ma sensu, tym bardziej i głośniej będę krzyczał, że to ma sens. I wyrabiał każdą ideologię, która to potwierdzi.
0: Tym ostrzejszy konflikt wewnętrzny.
1: Mhm. No proszę zobaczyć, co robią te anarchistko-feministki, bo to już ten ruch feministyczny dzisiejszy nie ma nic wspólnego z ruchem feministycznym sprzed lat. To są
0: tak zwanymi sufrażystkami.
1: Tak. To są krzykaczki. W większości potwornie nieszczęśliwe, mówię w większości, aczkolwiek trudno mi znaleźć chociaż jedną, która miałaby szczęśliwe życie, udaną relację z mężem i z dziećmi. To są często kobiety, które zioną nienawiścią do mężczyzn, czują się ogromnie samotne, ale zamiast poszukać rozwiązania dla swoich problemów, zamiast zrozumieć, dlaczego one taką nienawiścią zioną, to starają się mężczyzn zniszczyć. To im szczęścia nie da.
0: Czy osoba, która no już doszła do takiego stopnia słabości, że zachowuje się w podobny sposób, ma szansę z tego wyjść? Czy jest jakaś szansa na to, żeby człowiek dostrzegł to, co się dzieje w jego życiu i próbował je przemodelować? No, pewnie z trudem, to nie jest łatwa sprawa, ale czy są szanse na to?
1: Często bankructwo, często utrata zdrowia to są momenty, kiedy zaczynamy zastanawiać się nad naszym życiem, kiedy znajdujemy chwilę na refleksję.
0: Czy jakaś katastrofa?
1: Zazwyczaj tak, bo jeżeli już tak daleko zaszliśmy, budujemy kolejne stopnie takiej barykady, udowadniając sobie, że to, co robimy, ma sens. I w pewnym momencie już jesteśmy tak zabudowani, tak zamurowani, że naprawdę ciężko nam z tego wyjść. Nie słyszymy tego, co ludzie mówią. Nie docierają do nas żadne sygnały z zewnątrz, poza tymi, które wspierają naszą teorię. Więc musi nastąpić poważne tąpnięcie, żeby te mury się zawaliły. Żeby z tego wyjść, trzeba znaleźć sobie odwagę na to, żeby spojrzeć w lustro, żeby zmierzyć się z tym, od czego przez całe życie uciekałem.
0: Trochę przypomina mi to sytuacja Aleksandra Selkirka, pierwowzoru postaci Robinsona Crusoe, który był przecież piratem i to słynącym no, z takiego, może nie okrucieństwa, no, ale wiadomo, że na statkach pirackich nie było mięczaków. No i kiedy w wyniku niesubordynacji został wysadzony na samotnej wyspie, po 4 latach okazało się, kiedy go tam znaleziono, że jest głęboko religijnym człowiekiem, który po powrocie już do tej rzeczywistości cywilizacji brytyjskiej nie pił alkoholu, żył bardzo godnie, można powiedzieć, aż do śmierci, kiedy położyła go ciężka choroba. To taki bardzo... no można powiedzieć znaczący wypadek w jego życiu, który go przemodelował. Czy potrzeba aż takich wydarzeń, żebyśmy trafili na samotną wyspę, żeby się spotkać z samym sobą?
1: Miałam kilku pacjentów, którzy przeszli ciężkie choroby i te choroby paradoksalnie dały im ogromną siłę, bo znaleźli siłę, żeby przebudować swoje relacje małżeńskie, żeby odmienić życie swoich rodzin, żeby wspierać swoich współmałżonków, dlatego że to oni byli chorzy, bo ta siła pochodziła z wewnątrz. Bo jeżeli cały czas to w języku psychoterapii mówimy o kompensacji, jeżeli mamy jakiś problem, a boimy się, nie chcemy go rozwiązać, to wchodzimy na poziom kompensacji, czyli protezujemy sobie problem w łatwy sposób. Coś, co jest dla nas osiągalne, coś, co chroni nas przed konfrontacją z problemem.
0: Natomiast potencjał tego problemu narasta, bo on próbuje się wydostać na zewnątrz.
1: Tak. Tak, tak, tak jest. I do pewnego momentu możemy sobie kompensować problemy, ale w pewnym momencie zaczynamy uderzać głową w mur, bo te problemy zaczynają nas przytłaczać, zaczynają nas doganiać. Więc jeżeli jednak zdecydujemy się, że chcemy się zmierzyć ze swoimi problemami, znajdziemy chociaż trochę odwagi na to, żeby się z nimi zmierzyć, To jeszcze tutaj powiem, że często ludzie nie idą na terapię, mówią, że jestem silny, to sobie poradzę, że terapia jest tylko dla słabe uszy, a to jest w ogóle nieprawda, bo tylko odważni decydują się na terapię, bo to wymaga wcale nie trochę odwagi. Tak jak powiedziałam przed chwilą, nieprawda. To wymaga dużej odwagi, żeby zmierzyć się ze swoimi problemami. Jeżeli zaczynam się mierzyć z nimi, to zaczynam odczuwać ogromny spokój i siłę, bo nie muszę zabiegać o to, żeby sobie różne rzeczy udowadniać. Mogę zrezygnować z tych protestów, które kosztują mnie bardzo dużo wysiłku, a zaczynam być prawdziwy. Przestaję się bać tego, że jeżeli ktoś mnie pozna, jakim jestem naprawdę, to mnie odrzuci. Nie, po prostu staję się prawdziwy i okazuje się, że ludzie mnie nie odrzucają, tylko jeszcze bardziej nie doceniają. I okazuje się, że mam ogromny wpływ na ludzi, bo jeżeli jestem prawdziwy i szczery przed sobą samym, to zaczynam ludzi pociągać. Zaczynam zbierać wokół siebie dużo przyjaciół, ludzi, którzy mnie słuchają, którzy chcą się uczyć. I często słyszałam od moich pacjentów, przecież ja nikogo nie mam znajomych, nie mam przyjaciół, a im bardziej stawali się szczerzy wobec siebie, tym okazywało się, że więcej ludzi wokół siebie mają. I nagle z ludzi, którzy żyli gdzieś na poboczu, nagle stają w centrum zainteresowania i nagle czują, że ich życie ma sens, że są potrzebni, że mają wokół siebie ludzi, którym mogą pomóc, że mają dla kogo żyć.
0: Półmetek nocnych świateł za nami. Dzisiaj w studiu gościem jest Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sensity. Rozmawiamy o budowaniu dobrych relacji małżeńskich i o zagrożeniach dla rodzinnego stadła. Przede wszystkim o wpływie pornografii na pożycie małżeńskie, ale nie tylko. Za chwil kilka po dwóch piosenkach wracamy do Państwa.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: zielone światła.
1: Witamy Państwa ponownie. Od ponad godziny jesteśmy z Państwem. Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sensity, jest gościem dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Jeszcze przez blisko godzinę będziemy razem, rozmawiając o budowaniu dobrych relacji małżeńskich, ale także o negatywnym wpływie pornografii na pożycie małżeńskie. Mówiła Pani o prawdzie i szczerości. Długa droga do tego, żeby prawdę i szczerość osiągnąć, nawet jeżeli się jest prawdomównym i szczerym według własnego wyobrażenia?
2: Nie, to wcale nie jest długa droga. To można często osiągnąć nawet w trakcie jednego czy dwóch spotkań terapeutycznych. Pytanie tylko, czy tego chcemy. To jest problem. Czy chcemy się zbliżyć? Bo niestety, ale często jest tak, że całą swoją energię pożytkujemy na to, żeby jednak się wymigać. Żeby jednak udało się nie dotrzeć tam do sedna sprawy.
1: Czyli można po prostu potraktować terapeutę jako słuchacza, który wysłucha wszystkich bóli mojego życia, będzie kolejną osobą, która po prostu będzie odbiorcą moich, nie wiem, czy konfabulacji, czy nawet może prawdziwych wydarzeń, ale do których nie chcę mieć dostępu, tylko opisywać je jako pewne wydarzenia, które mnie przytłoczyły i jestem biedny, nieszczęśliwy, już nic się nie zmieni.
2: Ale dobry terapeuta na to nie pozwoli. No bo oczywiście taki pacjent jest najlepszy, czy co, przychodzi i płaci, niczego nie chce, tylko chce się wygadać, ale to już moim zdaniem byłoby nieuczciwe ze strony terapeuty, żeby na to pozwolił, bo jest to do tego, żeby pomóc i żeby powiedzieć, że król jest nagi.
1: Co taki nagi król? Zimno mu? Wstyd?
2: Ja...
1: Korona spadła?
2: Z moich obserwacji mogę powiedzieć, że często jest to zbawienne, jeżeli terapeuta nie jest zbyt delikatny, bo często terapeuci boją się, żeby kogoś nie zranić, nie skrzywdzić, żeby delikatnie poczekają, aż pacjent do czegoś sam dojdzie. Kolega terapeuta ostatnio powiedział mi bardzo, bardzo fajny dowcip, który mi się spodobał, bo znamy mnóstwo dowcipów o tym, jak blondynki wymieniają żarówkę, jak różne osoby wymieniają żarówkę, ale ja nie słyszałam jeszcze dowcipu o tym, jak terapeuci wymieniają żarówkę. W opowiadaniu dowcipów nie jestem najlepsza, ale mam nadzieję, że uda mi się uchwycić sedno. Więc jak to wygląda, kiedy terapeuci wymieniają żarówkę? No nic, siedzą i czekają, aż żarówka dojrzeje i sama się wykręci.
1: Tak?
2: Czyli
1: dobra.
2: Niestety często jest tak, że terapeuci zakładają, że pacjent musi dojrzeć do zmiany. No i pacjent tak sobie potrafi chodzić latami na terapię i dojrzewać. Koleżanki z pracy powiedziały, że ja mam bardzo duże wymagania, ale no ja uważam, że terapeuta jest od tego, żeby pomagać i nie bać się o to, czy kogoś obrazi, czy urazi, tylko po to, żeby powiedzieć, jaka jest prawda. I ja mam takie doświadczenia, że rzadko tak naprawdę zdarzyło mi się kogoś urazić. Tak mi się wydaje, bo przychodzili ponownie, więc no, ale... a zawsze mówię to, co widzę i mówię wprost. I często ludzie właśnie to doceniają, bo już nie są w stanie wymigać się od prawdy. Tak samo jak pytał pan o tą pornografię, czy się przyznają. No nie mają szans, bo jak im nie mają szans się nie przyznać, bo im patrzę w oczy i mówię, ja wiem. Nie płaci pan czy pani za ściemę, tylko za pomoc.
1: Więc... Pani Marto, ale prawdą też można zranić. Można oczywiście pomóc, nawet jeżeli to jest trudna prawda, ale można także dołożyć i pacjent po prostu nie jest w stanie znieść takiej dawki prawdy. Mówi dziękuję, do widzenia, kłaniam się, no wolę, tak, żeby było tak, jak jest.
2: I nowotwór też można leczyć witaminą C. No tylko uważam, że terapeuta bierze odpowiedzialność za swojego pacjenta. Jakiś czas temu brałam udział w audycji też tutaj w Radio Plus. A drugim gościem była też terapeutka, która prowadzi terapię par i spierała się ze mną o to branie odpowiedzialności, że to nie terapeuta powinien brać odpowiedzialność za pacjenta. Moim zdaniem terapeuta, który nie bierze odpowiedzialności za pacjenta, jest tchórzem. Jedno to przejmować całą odpowiedzialność, bo tego zrobić nie można, bo to pacjentowi powinno zależeć, bo jeżeli jemu nie zależy, to ja mogę stanąć na głowie i nic się nie stanie. Ale ja mogę pracować w taki sposób, żeby chronić swoje cztery litery i się nie przejmować, odcinać, a mogę jednak dostrzec w tym pacjencie człowieka i to, że żebym ja była wobec siebie uczciwa i fair, to ja muszę wiedzieć, że zrobiłam wszystko, co w mojej mocy, żeby mu pomóc. Nawet jeżeli mam powiedzieć coś, co go zaboli. Zaboli teraz, dowie się, że mam nowotwór, ale no właśnie, wtedy jak już się dowie, to jego decyzja, czy on chce się leczyć, czy nie chce się leczyć. Ale ja bym nie mogła spać spokojnie, gdybym wiedziała, że nie powiedziałam o tym, jaki jest problem i zostawiłam pacjenta, że może kiedyś dojrzeje do poważnej rozmowy. Nie, bo on prawdopodobnie już więcej nie wróci, bo zostanie uspokojony i będzie dalej sobie protezował swoje problemy.
1: No to mamy dwie opcje w takim razie. Przychodzi pacjent albo pacjentka, która ma jakiś problem w relacji małżeńskiej. Nie przychodzi razem z mężem czy z żoną z jakiegoś tam powodu. Chce spróbować sama albo sam. I druga opcja, kiedy przychodzi para. O ile myślę, że łatwiej jest dotrzeć do kogoś, kto przychodzi samemu, bo staje przed terapeutą, czyli przed panią, no ale też przed sobą, o tyle trudniej jest stanąć jeszcze wobec współmałżonka z tymi wszystkimi rzeczami, no, które są po prostu bagienkiem albo szambem nawet, jeżeli by to nazwać po imieniu, które gdzieś brudzi czy zachlapuje ten związek, bo dotyczy rzeczy, których po prostu ludzie się wstydzą przyznać przed samymi sobą. No jak tutaj przejść taką barierę wstydu, prawda? No bo to jest chyba, wydaje mi się, jeden z poważniejszych problemów.
2: Jeżeli terapeuta jest zbyt delikatny, to często może tak naprawdę potęgować to poczucie wstydu. A jeżeli powie, słuchajcie, nie płacicie tutaj za to, żeby bajki opowiadać, tylko albo ratujecie to małżeństwo, albo nie. A jeżeli decydujecie się na to, żeby ratować to małżeństwo, to rozmawiamy szczerze. Ja wolę usłyszeć rzeczy i chcę, żebyście wy usłyszeli rzeczy, które bolą, ale po to, żeby je zacząć prostować, niż dalej zamiatać pod dywan, bo już zamiataliście pod dywan przez lata i efektów to nie przyniosło. Więc jeżeli mamy pracować, to pracujemy szczerze. Zdarzają się sytuacje, kiedy wiem, że nie mogę bardziej naciskać, bo współmałżonek nie jest gotowy na to, żeby pewne rzeczy usłyszeć. Wtedy umawiam się indywidualnie z tą drugą osobą, żeby się zastanowić nad rozwiązaniem problemu. Ale jeżeli mamy to szczęście i pracujemy z parą, która rozumie, czym jest miłość, czyli to, jak sobie zdefiniowaliśmy decyzję i odpowiedzialność za tę decyzję, czyli odpowiedzialność za drugą osobę, to taka para przyjdzie i powie: Pani Marto, proszę z nami zrobić, co Pani chce, oddajemy się w Pani ręce, tylko proszę nam pomóc stanąć na nogi. I to jest fantastyczny punkt wyjścia do pracy. Ja często pracuję z małżeństwami po 70. Często ludzie myślą, że nie, tam po 50 to już w ogóle, to już się nie zmienimy. To jest nieprawda, bo wiele fantastycznych małżeństw przychodzi w wieku 70 lat, nawet więcej. Tylko jeżeli dobrze definiujemy miłość, to jesteśmy w stanie naprawdę wszystko zrobić w każdym wieku. A jeżeli nie rozumiemy, czym jest miłość i często niestety jest tak, że przychodzą małżeństwa, niech pani jego zmieni, niech pani ją zmieni. A terapia małżeńska nie polega na tym, żebym ja zmieniła tą drugą stronę. Pracujemy nad sobą. Ja się skupiam na problemach po jednej i po drugiej stronie. Jeżeli chcemy uratować związek, to musimy się skupić na tym, co ja źle robię i na zmianie mojego zachowania. I tutaj nawiązując do tej pierwszej opcji, jeżeli przychodzi osoba sama, bo współmałżonek nie chciał przyjść, z różnych względów, często tak się dzieje. Jedna osoba, mąż czy żona, mogą bardzo wiele zmienić w związku sami, bez udziału drugiego partnera, współmałżonko, dlatego że małżonkowie grają w pewną grę. Zasady czasem są ustalone jasne, jeżeli są jasno ustalone, to pół biedy, ale często gdzieś tam wychodzą w praniu, domyślamy się, ten układ kostnieje, mimo tego, że tak naprawdę dla obu stron on nie jest dobry, jest często krzywdzący. Więc mamy te zasady gry. I jeżeli jedna ze stron zacznie terapię i zacznie wyłamywać się z tych zasad, to siłą rzeczy ta druga strona będzie musiała dostosowywać się do zmienionych zasad, bo nie da się już tego schematu utrzymać. Czasem jest ryzyko, że związek może się rozpaść, no ale to wtedy pytanie o dojrzałość tego partnera, bo jeżeli chce utrzymywać związek w patologii i nie jest w stanie się dostosować do zmiany, no to czasem każdy z nas jest wolny. nie wszystkiemu możemy zapobiec, ale to jest właśnie ta odpowiedzialność, o której mówiliśmy na początku. Jeżeli rozumiem miłość, tak jak ja do niej, ja do tej definicji podchodzę, jestem odpowiedzialny czy odpowiedzialna za współmałżonka, to moją odpowiedzialnością jest to, żeby on dojrzał. Jeżeli okazuje się, że po 40 latach małżeństwa on jest niedojrzały, to znaczy, że tej relacji tak naprawdę nie było, że żyła obok siebie dwójka obcych sobie osób.
1: Jest szansa na to, żeby coś wtedy zmienić?
2: Boimy się samotności. Często częściej dotyczy to mężczyzn, że nie chcą powalczyć

0: to oni po chwili wracają, bo oni się urwą, bo w imię zasady tak, ty taka jesteś, to zobaczysz, jak ci będzie źle beze mnie. Ale ona, jeżeli już zrozumiała siebie, jeżeli zaczęła być szczera wobec siebie, no to ona nie będzie dalej z siebie rezygnować, dlatego że to do niczego nie prowadzi, poza cierpieniem, poza tym, że żyją dwie obce osoby pod jednym dachem. I on, widząc, że ona jest silna, ale taka silna od środka, on do niej wróci. On wróci, przeprosi i powie: dobrze, to zgadzam się na twoje zasady gry, to daj mi nową instrukcję. Tylko to też wymaga dojrzałości tej kobiety, żeby to wytrzymała, przetrzymała. Ten moment, żeby on mógł dojrzeć. Choć to... czasem jest odwrotnie, tak? Ja nie mówię, że to tylko mężczyźni są niedojrzali. Ale częściej to mężczyźni z tych związków wychodzą.
1: To za chwilkę w takim razie o drugiej opcji porozmawiamy, czyli kiedy przychodzi do pani małżeństwo z prośbą o poradę, o ratowanie albo o pomoc w budowaniu dobrych relacji. Bo o tym właśnie dzisiaj rozmawiamy, chociaż także o negatywnym wpływie zagrożeń, z których jako główne tutaj wymieniliśmy pornografię, ale też wspomnieliśmy o narkotykach. Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sensi Ty, jest gościem programu. Teraz piosenka, wracamy za moment.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Dziś w Nocnych Światach rozmawiamy o budowaniu dobrych relacji małżeńskich, nie unikając także tematów trudnych, czyli negatywnego wpływu zagrożeń na te relacje i na pożycie małżeńskie. Mówiliśmy głównie o pornografii i pewnie do niej będziemy jeszcze wracać. W studiu Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sens i Ty. Teraz druga opcja nas czeka, czyli przychodzi małżeństwo. No i jak tutaj dotrzeć do takich bolesnych wydarzeń, które niejednokrotnie każdy chce skryć przed sobą, a tutaj trzeba także powiedzieć o tym małżonkowi. Być może również o negatywnym stosunku do niego, albo temu, że z ideału stał się kimś, kogo się nie szanuje.
1: Od czego by to zacząć? Jeżeli nie powiemy współmałżonkowi, że nie podoba nam się jego zachowanie, to nie jesteśmy w porządku wobec niego. Nie można przez lata czekać, aż on sam się zmieni, bo tak naprawdę, jeżeli na to czekamy, stojąc z boku, no to gdzie jest nasza miłość do niego? Dlaczego go nie upominamy? Dlaczego nie walczymy o niego? Dlaczego odpuszczamy? Czy to nie jest przypadkiem nasz egoizm, że czekamy, aż on się domyśli?
0: Wygodnictwo.
1: Albo lęk, boję się, że coś powiem, to on ode mnie odejdzie. Tylko tutaj właśnie mówimy o tej odpowiedzialności, o tej dojrzałości, bo jeżeli robię wszystko tylko, żeby nie stracić współmałżonka, no to nie jest miłość, bo miłość zakłada to, że wymagam, daję z siebie, ale też stawiam wymagania, bo to tak jak z dzieckiem. Tutaj w dzisiejszej audycji dużo mówimy o dzieciach, ale nie da się mówić o dorosłych, nie mówiąc o dzieciach, bo to, czego doświadczamy w dzieciństwie później, ma swoje konsekwencje w naszym dorosłym życiu. Jeżeli nie wymagam od dziecka, to znaczy, że go nie kocham, jeżeli nie zwracam na niego uwagi, nie pokazuję mu drogi, nie wspieram go w ten sposób, no to znaczy, że mi na nim nie zależy. Tak samo w małżeństwie. Jeżeli nie pilnuję męża czy żony, że jeżeli widzę, że popełnia błąd, nie mówię mu o tym, to znaczy, że nie daję mu wystarczającej uwagi, że nie walczę o niego czy o nią.
0: No tak, ale tutaj przecież mamy jeszcze to, co bardzo jakoś tak wyraziście pani nazwała wolnością, czyli nawet jeżeli są sytuacje, że ludzie decydują się na to, żeby odejść ze związku, no to już nie mówiąc o takich ekstremalnych sytuacjach, to też można być po prostu w jakiś sposób odpornym na pewne próby zmian. Krótko mówiąc, nieprzewidywalnym, nie spełniać oczekiwań swojego współmałżonka, męża czy żony. Jak to kiedyś ktoś mi powiedział, osoba, którą uważam za autorytet i bardzo mi zapadło w pamięć to zdanie, że najbardziej nieprzewidywalnym czynnikiem twojego życia jest drugi człowiek. To znaczy, że tak, być może ta druga osoba wcale naprawdę nie chce zmian.
1: Z jednej strony tak, z drugiej strony nie. Bo jeżeli mamy właściwe wzorce wyniesione z domu, jeżeli dobrze siebie rozumiemy, to w momencie, kiedy spotykamy na swojej drodze tą drugą osobę, to ona ma na czole napisane, jaka jestem i co cię ze mną czeka. Tylko niestety często my nie potrafimy we właściwy sposób odczytać tych sygnałów i tych informacji. Dlatego jak przychodzą do mnie małżeństwa, to oni bardzo chętnie chcą rozmawiać o tym, co jest teraz, o tym, o co się pokłócili w zeszłym tygodniu, o tej zdradzie, która była rok temu, czy miesiąc temu, czy wczoraj. I bardzo ich to irytuje, że ja nie chcę o tym rozmawiać, bo mnie to tak naprawdę nie interesuje. Bo problemy nie zaczęły się, nie pojawiły się w trakcie trwania związku. Związek jest lustrem, który tylko pokazuje, jakie problemy mamy. I im dłużej jesteśmy w związku, tym te problemy są bardziej widoczne, bo na początku każdej relacji staramy się, dbamy o to, żeby się zachowywać tak, a nie inaczej. A w pewnym momencie nie można udawać, zaczynamy być sobą i coraz wyraźniej widzimy pewne problemy, ale te problemy nie pojawiły się w trakcie trwania związku. Problem, który może się pojawić, to jest strata dziecka w trakcie trwania związku albo utrata pracy czy utrata zdrowia. To są tematy, które rzeczywiście mogą ściągnąć na nas problem. Możemy sobie z nimi nie poradzić, ale większość problemów, z którymi boryka się każde małżeństwo, to są problemy, które pojawiły się zanim jeszcze się poznaliśmy, zanim weszliśmy w związek małżeński, są problemy, które wnieśliśmy do tego związku. Dlatego mnie interesuje to, co się działo przed związkiem i na samym początku związku.
0: Ale taka utrata pracy czy zdrowia też, myślę, że w myśl tego, co pani mówi, może być zauważalna wcześniej, że ktoś sobie nie radzi ze słabością drugiej osoby, nie potrafi być współczujący, nie potrafi towarzyszyć w trudnej sytuacji. Mówi się przecież, że prawdziwego przyjaciela poznaje się w biedzie. To takie oklepane, ale te takie mniejsze biedy, nie mówię o tak ekstremalnych jak utrata pracy czy ciężka choroba, pojawiają się na co dzień. No, jakieś przygnębienie, jakieś niepowodzenie, coś tam się wydarzyło, coś zabolało, ktoś zranił. No, to też jest jakiś indykator tego, jak się zachowuje ta bliska osoba w momencie małżeństwa. Ksiądz Piotr Pawlukiewicz niedawno taką jego wypowiedź znalazłem w internecie, zatytułowaną, że narzeczeństwo jest jedną wielką ściemą, to wielkie kłamstwo. Tak naprawdę to, co okazuje się, jacy jesteśmy naprawdę w rzeczywistości, to jest dopiero po małżeństwie, po zawarciu ślubu.
1: No tak, bo w małżeństwie staramy się wypaść jak najlepiej, w narzeczeństwie staramy się wypaść jak najlepiej i powściągamy swoje negatywne zachowania, jednocześnie nie dostrzegamy tych negatywnych zachowań po drugiej stronie, bo tłumaczymy sobie, a on nie chciał, a to przypadek, a to coś tam, natomiast już w małżeństwie mamy tendencję do tego, żeby w negatywny sposób interpretować zachowania drugiej strony, co też jest dużym, dużym problemem, natomiast jeżeli chodzi o...
0: Prawidłowość taka?
1: Tak, no bo jeżeli jesteśmy zranieni, jeżeli od początku rozmawiamy ze sobą, to rozumiemy, że jeżeli mąż krzywi brew, to znaczy, że nie wiem, że może ma taki tiki, to wcale nie znaczy, że on jest na mnie zły. Ale jeżeli go o to nie zapytam, no to będę sobie interpretować, że za każdym razem jak krzywi brew, to znaczy, że ja coś źle zrobiłam. W związku z tym będę się zachować zgodnie z moimi przewidywaniami. Jeżeli ja będę się obrażać na niego, kiedy on marszczy brew, zakładając, że on jest na mnie zły, on o niczym nie wie, no to on będzie się dziwił, no wariatka znowu ma, nie wiem, zespół napięcia przedmiesiączkowego, tak? To będę jej unikać. A on jej unika, no to ona sobie mówi, no tak, miałam rację. Marszczy brew, jest na mnie zły i mnie unika. No tak, jasne. A, tak to działa. Zamiast porozmawiać i zapytać się, dlaczego ty tą brew marszczysz, bo gdybym wiedziała, że ją marszczysz, bo masz taki tik, no to bym się tym nie przejmowała.
0: I często... Tik, albo może nawet nie wiedzieć, że brew marszczy, prawda?
1: Tak. A jeżeli chodzi o tę chorobę, czy stratę pracy, to często jest tak, że problem ma tak naprawdę ta osoba, która straciła pracę, czy która jest chora, nie ta, która jest zdrowa. Często ta, która jest zdrowa, chce ją wspierać i chce być przy niej, ale ta, która straciła coś, czy zdrowie, czy pracę, ona ucieka, wpada w depresję, nie jest w stanie tego udźwignąć i to ona się odsuwa. I tutaj ta strona zdrowa, dobrze funkcjonująca, w pewnym momencie nie wie, co zrobić. Dlatego tak popularne są grupy wsparcia dla osób chorych na depresję, bo mimo tego, że chcą pomóc, zderzają się ze ścianą, bo ci chorzy nie potrafią tego udźwignąć. Bo często nam się wydaje, że jesteśmy silni, ze wszystkim sobie poradzimy, a jak to nam się zaczyna burzyć, to nie potrafimy sobie poradzić. Nie potrafimy tego udźwignąć, bo zbyt wiele opieramy na sobie samych, a zbyt mało na innych. To jest problem z zaufaniem, z tym, żeby podzielić się swoimi sprawami z innymi. Wierzymy, że musimy sobie radzić sami. Chcesz mieć coś dobrze zrobionego, zrób to sam. Tak? Dość popularne powiedzenie, które moim zdaniem bardzo, bardzo krzywdzi wiele osób.
0: No, a kiedy chorobą ciężką jest depresja sama w sobie, nie tylko, że jest spowodowana utratą pracy, czy jakąś inną chorobą, albo trudną sytuacją życiową, szeroko pojętą stratą, czy bólem, no to tutaj sytuacja się dodatkowo komplikuje chyba.
1: Wtedy, jeżeli mówimy o tej odpowiedzialności za drugą osobę, to powinniśmy dołożyć wszelkich starań, żeby chory podjął leczenie. I zarówno farmakologiczne, jak i psychoterapeutyczne. W leczeniu depresji moim zdaniem najważniejsza jest psychoterapia, bo w depresję nie wpadamy od tak. W depresję wpadamy, dlatego że z pewnymi rzeczami nie możemy sobie poradzić. Że pewnych rzeczy dłużej już nie jesteśmy w stanie dźwigać. Że przygniata nas lęk, który w efekcie najczęściej powoduje depresję. No najwięcej przypadków depresji, które ostatnio obserwuję, są wywołane właśnie przez lęk. Długotrwały lęk, który powoduje ogromne zmęczanie, przytłoczenie. Jeżeli nauczymy się radzić sobie z problemami, podchodzić do nich w sposób konstruktywny, to te depresje nie będą się powtarzały. A jeżeli ograniczymy się do brania leków, to tak naprawdę tylko przykrywamy objawy depresji i ona się pojawi za jakiś czas, bo nie nauczyliśmy się radzić sobie z problemami, tylko nauczyliśmy się sięgać po leki, czyli łatwe, szybkie rozwiązanie problemu, ale na krótko. Więc jeżeli kogoś kochamy, to i w imię tej definicji, że bierzemy za nią odpowiedzialność, to też nie powinniśmy szukać szybkiego rozwiązania. A to nie wiem, to kup sobie coś nowego, to ci się poprawi nastrój, a to weź leki, a to coś, tylko rzeczywiście pochylić się nad nimi, zastanowić się, w czym tkwi problem, bo być może problem tkwi w małżeństwie, że mąż czy żona czują się gorsi, czują, że nie są w stanie sprostać oczekiwań. Często, kiedy mąż zarabia mniej od żony, on zaczyna usychać. Ona może być fantastyczna, nic z tego nie robić, ale on cały czas czuje, że jest nie dość dobry, że nie stanął na wysokości zadania, a ponieważ mało rozmawiają, no to on spala się w próbach wykazania, że on jest tym silnym mężczyzną. Często wcale nie o to chodzi, bo kobieta potrzebuje nie tylko tego, żeby mężczyzna przyniósł pieniądze do domu, ale może jej dać poczucie bezpieczeństwa również w inny sposób, tylko wszystko zależy od tego, czy on ma poczucie własnej wartości na właściwym poziomie, czy nie. Czy próbuje siebie oszukiwać, czy nie, bo on może dać jej wsparcie, zająć się budową domu, zająć się naprawą w mieszkaniu różnych rzeczy, zająć się wychowaniem dzieci, bo to najważniejsza rola mężczyzny to jest ojcostwo. Mężczyzna będzie dojrzały, będzie w pełni mężczyzną wtedy, kiedy będzie wychowywał, kiedy wychowa dzieci. Nie, że da im pieniądze na to, żeby były w dobrej szkole, czy żeby miały dobre jedzenie, czy dobre ubrania, tylko to, że będzie ich przewodnikiem, bo kiedy wychowuje dzieci, mierzy się z własnymi problemami, nie może od nich uciec. No, oczywiście wielu niestety ucieka, no ale potem mamy dzieci wychowywane przez internet, przez telewizję. Ale jeżeli mężczyzna chce być dobrym ojcem, to musi się skonfrontować, zmierzyć ze swoimi problemami, ze swoimi lękami.
0: Dziś o budowaniu dobrych relacji małżeńskich, ale jak słychać również szerzej rodzinnych, rozmawiamy z gościem Państwa i moim, Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sens i Ty. Za chwil kilka, ostatnie wejście dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w których będziemy podsumowywać naszą rozmowę. Proszę zostać z nami, teraz piosenka, będziemy z Państwem niebawem.
2: Radio Plus. Nocne Światła.

0: Radio Plus. Nocne światło. Nocne światła.
1: W ostatniej chwili dzisiejszego wydania Nocnych Świateł rozmawiamy o budowaniu dobrych relacji małżeńskich, także o zagrożeniach tych dobrych relacji, o tych, jakie mogą się wkraść w nasze życie. Sporo o nich już mówiliśmy, więc jak sądzę, będziemy wracać do nich być może już tylko w takiej wersji, no powiedziałbym, szkieletowej, a głównie skupimy się w tych ostatnich kilkunastu minutach na pewnych wzorcach, na pewnym instruktażu tego, jak te relacje w sposób dobry budować, jak budować dobrą rodzinę, dobre małżeństwo. Gościem Państwa i moim jest Marta Maurer-Włodarczak, psychoterapeuta małżeński w poradni Sensity. Pani Marta, no więc skoro zegar bezlitośnie wskazuje nam to, iż czas naszego spotkania zbliża się do końca, to teraz, by podsumować tą naszą rozmowę, chciałbym zwrócić uwagę na rzecz taką, bo w gruncie rzeczy cały czas rozmawiamy o tym, jak leczyć, czyli wyszliśmy od założenia, że pewne rzeczy są niezmienne, że one będą za nami się ciągnęły całe życie, jeżeli nie zainterweniujemy w jakiś sposób, tak, że to, co dostaliśmy w dzieciństwie jako pewien kapitał, ale być może również obciążenie, jest no, w jakiś sposób i konstruujące, ale też determinujące. Przychodzimy do terapeuty, bo pojawia się problem. A czy jest taka możliwość, żeby sobie z tym problemem poradzić samemu? No, mówiła Pani też o tym, że takie branie na siebie odpowiedzialności czy nadodpowiedzialności, albo próba poradzenia sobie o własnych siłach z problemami, no często może skutkować tym, że te problemy się pogłębią, no bo dochodzimy do ściany, do poczucia bezsilności. Chociaż jak tutaj zrobię dygresję, Jacek Racieński mówi, bezsilność jest dobra, bo w poczuciu bezsilności rodzi się zaradność. To ten pierwszy z 12 kroków programu rozwoju. Więc być może jest jakaś szansa na to, żeby samemu sobie poradzić, bo ja nie chcę tutaj dezawuować instytucji terapeuty, który, jak sądzę, jest potrzebny, bo widzę, że wielu osobom bardzo pomogła terapia, czy to małżeńska, czy indywidualna, ale nie każdy ma możliwość po prostu z niej skorzystać. Z różnych powodów. Czasami materialnych, czasami no, szeroko pojętych życiowych.
2: Ja pracuję z osobami, które same rzeczywiście nie były w stanie sobie pomóc, dlatego że siebie samych nie rozumiały. Więc żeby zrozumieć współmałżonka, trzeba rozumieć najpierw siebie. Jestem przekonana, że wiele małżeństw funkcjonuje na tyle dobrze, że jeżeli zaczną szczerze rozmawiać, to są w stanie dotrzeć do tych potrzeb własnych, do potrzeb współmałżonka, do tego, żeby zastanowić się, jak je zaspokoić. Podstawą jest rozmowa, której niestety bardzo często unikamy. Teraz łatwo jest unikać rozmowy, no bo cały czas tu telefon, tu praca, tu jakieś zajęcia dodatkowe, tu coś tam. Więc mamy mnóstwo wymówek, żeby tych rozmów nie odbyć. A jak już wracamy do domu zmęczeni, no to nie, no przecież nie będziemy rozmawiać na trudne tematy, bo już nie mamy na to siły, więc podstawą jest rozmowa. Jeżeli będziemy rozmawiać, jeżeli będziemy szczerze rozmawiać o tym, co nas boli, nie oskarżać, bo często się oskarżamy, bo ty taki, owaki, ty zawsze, ty nigdy, ty na pewno. A jeżeli zaczniemy mówić, boli mnie, kiedy robisz to i to, sprawiasz mi przykrość, kiedy mówisz to i tamto, chciałbym, żebyś. Taki komunikat jest zupełnie inaczej odbierany, bo jeżeli w pierwszych słowach zaczynamy oceniać, jak ty mogłeś mi to zrobić, jesteś wstrętny czy wstrętna, ty zawsze to robisz, to możemy liczyć tylko na to, że współmałżonek odpowie agresją i obroną. No bo
1: to jest oczywiste.
2: Poczuje się
1: atakowany. Ale też muszę pani powiedzieć, że znam takie sytuacje z szeroko pojętego środowiska mojego, kiedy komunikowanie o swoich uczuciach, czyli boli mnie to, czy czuję się zraniony, zraniona, dotknęło mnie to, co zrobiłeś, wywoływało agresję. Tak naprawdę zamiast zatrzymać uwagę na tym, co robi mi ta sytuacja, która mnie dotyka, no to wręcz pogłębiało to jeszcze napięcie i eskalowało nawet trudne sytuacje.
2: Tak, i to są właśnie, tutaj mamy problem, bo żeby rozwiązać taką sytuację, trzeba zrozumieć, dlaczego środowisko w ten sposób odpowiada. Ponieważ nie rozumiemy, no to się poddajemy i cierpimy. Agresja jest przykrywką dla słabości i dla lęku zawsze. Ktoś, kto się nie boi, nie będzie agresywny, bo nie ma do tego powodu. I jeżeli ja mówię o swoich uczuciach, a druga strona odbiera mi do tego prawo, reaguje agresją, to tak naprawdę powodem jest to, że boi się tych emocji sama. To są zazwyczaj osoby, które nie dają sobie przyzwolenia do tego, żeby odczuwać emocje. Jedyne emocje, jakie odczuwają, to jest złość. Bo złość jest najważniejszą emocją i pod nią najłatwiejszą, i pod nią można wszystko schować. Lęk, wstyd, wszystko. Złość jest, nie wiem dlaczego, ale powszechnie akceptowaną emocją. Jeżeli jestem zły, to znaczy, że jestem w porządku, mam prawo być zły.
1: Miałem prawo się zazłościć, tak? Mhm.
2: I nie odkrywam kart, nie odkrywam siebie, ja jestem po prostu zły. Ale tak naprawdę za tym stoi ogromny lęk. I jeżeli my mówimy o swoich emocjach i druga strona reaguje agresją, to znaczy, że ta druga strona potwornie boi się przyjąć na siebie te emocje, bo jeżeli by je przyjęłaby emocje od współmałżonka, to musiałaby się zastanowić nad własnymi emocjami. A pod tą złością kryje się ogromne zranienie zazwyczaj. I trzeba by wtedy przewartościować wiele rzeczy, dotrzeć do korzeni, zastanowić się nad tym, jakie były moje relacje z rodzicami. To są te pierwsze osoby, które uczą nas emocji, przeżywania, uczuć. I często wiemy, że tam, jeżeli tam zaczniemy grzebać, to okaże się, że jest to przerażające. Dlatego chronimy samych siebie, żeby do tego nie dojść. A jeżeli ktoś nas do tego zmusza, mówiąc o emocjach, to zareagujemy agresją, żeby go uciszyć.
1: No i też, żeby samemu sobie założyć plaster na tą ranę, która powoli zaczyna się otwierać przez to. Mm-hmm.
2: W takich sytuacjach mogę powiedzieć tylko, że nie należy się poddawać. Trzeba się uzbroić w cierpliwość, w silną wolę i nadal mówić o tym, co czuję, bo mam prawo mówić o tym, co czuję, mam prawo do uczuć. Nikt nie może mi tego prawa odebrać. Ja wiem, co ja czuję. Jeżeli nikogo nie oskarżam, nie oceniam, mówię o tym, co czuję, co mi się nie podoba, to mam do tego pełne prawo. Jeżeli ktoś mi odbiera, to znaczy, że on ma problem.
1: Jest szansa dzięki temu zbudować dobrą relację?
2: Jeżeli ktoś reaguje agresją, to znaczy, że jest słaby i prędzej czy później będzie musiał skapitulować. I jeżeli zależy nam na tej drugiej stronie, na współmałżonku, to nie powinniśmy się poddawać, bo jeżeli się poddajemy, to utrzymujemy go w jego patologii. Pozwalamy mu dalej żyć tą złością i agresją. A jeżeli pomożemy mu się odkryć, zdejmiemy te warstwy z cebuli, to mamy szansę zobaczyć prawdziwego, wspaniałego, szczerego człowieka, który tak naprawdę woła o pomoc.
1: Tylko że trudno uwierzyć chyba zarówno agresorowi, temu, który jest jego ofiarą jego złości, agresji, w to, że ten człowiek jest słaby. Bo w emocjach to trudno sobie wytłumaczyć, kiedy osoba z rozwianym włosem, szalonym wzrokiem i z pianą na twarzy nastaje i przekracza na nasze granice.
2: Trudno, dlatego w takich sytuacjach warto skonsultować się z psychoterapeutą, który odkoduje i wyjaśni te zachowania. Wtedy nam będzie lżej, bo będziemy wiedzieli, o co chodzi, na czym stoimy, dlaczego nasze starania, mimo tego, że w podręcznikach piszą, że jeżeli zrobisz to, to odpowiedź powinna być taka. No ja to robię, a nie ma reakcji, no to jeżeli wiem, dlaczego tej reakcji nie ma, to mogę podjąć decyzję, czy próbuję dalej, czy się wycofuję. No ale wtedy już robię to w świadomy sposób, bo wiem, na czym stoję.
1: To dobrze, mamy jeden stan, no taki powiedzmy ekstremalny, czyli złość. A jeżeli jest coś przeciwnego zupełnie, czyli takie wycofanie, cisza, spokój, no nie będziemy się kłócić, nie będziemy się jakoś tam spierać, po prostu, no okej, no dobrze, jest tak, jest trudno, no w porządku, dobrze, a to sobie porozmawiamy o tym kiedy indziej.
2: No to jest lenistwo i znów brak odpowiedzialności za związek, za małżeństwo, za drugą osobę, bo to jest znowu sposób na unikanie. Przemilczenie albo agresja. To jest unikanie. Płacz też jest unikaniem. To często kobiety stosują takie, ja je nazywam, porcelanowe figurki, które nie są w stanie przyjąć na siebie żadnych emocji, od razu uciekają w płacz, w histerię. Jak ty możesz mi to robić?
1: No ale to nie znaczy chyba, że nie można się rozpłakać.
2: Można się rozpłakać, ale kiedy płacz zaczyna być szantażem, to już nie jest dobrze. Często mamy szantażują w ten sposób swoje dzieci niestety i często mam do czynienia z osobami, które nigdy nie były dziećmi, nie miały prawa do tego, bo musiały być matkami dla swoich rodziców, często matek, dlatego że zabrakło ojca, on fizycznie może był, ale łatwiej mu było przerzucić na dziecko odpowiedzialność za emocje swojej żony, niż dźwigać je samemu, bo sam się ich bał. Pojawiło się dziecko, które chętnie brało tę odpowiedzialność, no bo jak brało odpowiedzialność za mamę, za jej emocje, robiło wszystko, żeby mama była zadowolona, no to wtedy miało uwagę mamy i to ciepło i dziecko wtedy uważa, że dostaje miłość, ale to jest, no to jest ogromny egoizm, ogromna niedojrzałość ze strony rodziców. Często dziecko dźwiga małżeństwo i dziecko wchodzi w dorosłe życie z takim przekonaniem, że jak wyprowadzę się z domu, to małżeństwo rodziców się rozpadnie. I niestety często tak się dzieje. I to jest ogromny problem tego dziecka, bo ona później przez całe życie idzie z poczuciem winy.
1: To mamy dwie sytuacje ekstremalne. Wyciszenie i agresja. Pośrodku jest dobry kontakt, dobra rozmowa, wyjaśnianie trudnych sytuacji, ale no, pewnie trzeba to wypracować. Być może są osoby, które mają taką naturalną zdolność, a jeżeli się spotkają dwie takie, no to już w ogóle można powiedzieć, że to jest chyba idealne, ale no, trudno zakładać, że tak jest standardowo, że większość związków takich jest, bo praktyka pokazuje, że niekoniecznie, najdelikatniej mówiąc. Natomiast czy w takim razie można zastosować coś w rodzaju takiego, nie wiem, dekalogu, czy przynajmniej kilku zasadniczych punktów, na których można zbudować, zasad, na których można zbudować tę dobrą relację, ten dobry kontakt, który prowadzi do właśnie budowania do czegoś konstruktywnego, albo przynajmniej do poszukiwania rozwiązań trudnych sytuacji.
2: Pierwszą sprawą to jest zrozumienie własnych potrzeb, bo często słyszę zarzuty małżonków, że on nie zaspokaja moich potrzeb, ona nie zaspokaja moich potrzeb. Wtedy się pytam, no dobrze, a jakie są pana potrzeby? Czy jakie są pani potrzeby? I zapada cisza. No to jak mąż ma zaspokoić pani potrzeby, jeżeli pani sama nie wie, jakie są pani potrzeby? A powinniśmy zacząć się nad tym zastanawiać na pewno przed ślubem i uważnie zastanawiać się nad wyborem partnera życiowego, a jak już dokonamy tego wyboru, to zacząć rozmawiać na poważne tematy. Często zadaję małżonkom pytanie, czy przed ślubem rozmawialiście o tym, jaką macie wizję rodziny? Czy ta wizja była wspólna? Nie, no nie rozmawialiśmy. Przecież to tak naturalnie się dzieje. Nie, nic się nie dzieje naturalnie. A potem się okazuje, że ona chce dziecko, a on nie chce dziecka. I on mówi, przecież niczego ci nie obiecywałem. No i tragedia. A dlatego naprawdę warto przed ślubem porozmawiać o tym, jak widzicie, jak widzimy rolę w małżeństwie, kto za co powinien być odpowiedzialny, jak wyobrażamy sobie rodzinę, ile chcemy dzieci, czy w ogóle chcemy dzieci. Warto tak sobie pogdybać, pomarzyć, pobadać swoje wizje, czy one się na siebie nakładają. A warto przyglądać się sobie w różnych sytuacjach, w sytuacjach, które wymagają wzięcia odpowiedzialności, w sytuacjach stresowych. Jak partner reaguje? Czy ta reakcja jest taka, jakiej ja bym oczekiwał, czy oczekiwała? Ogromnym błędem jest myślenie, a po ślubie on się, czy ona się zmieni. Nie. Jeżeli decyduję się i mówię, że tak, będę z tobą do końca życia, to biorę cię takim, jakim jesteś. Jeżeli się zmienisz, to super, to jest wartość dodana, ale ja akceptuję, że będziesz taki, jaki jesteś. I ja biorę za to odpowiedzialność, że teraz przysięgam ci, że będę z tobą do końca życia i biorę ciebie takim, jakim jesteś. Nawet jeżeli się nie zmienisz. I to jest ta moja odpowiedzialność, bo ja podejmuję świadomą i odpowiedzialną decyzję. Niestety te decyzje są często nieświadome i nieodpowiedzialne. Wtedy zastanawiamy się nad ważnością małżeństwa.
1: Czy to wystarczy?
2: To jest podstawa. Nie, to nie wystarczy. Ale to jest podstawa, której bardzo często brakuje. Taka absolutna podstawa, takie minimum. Potem już w trakcie małżeństwa trzeba rozmawiać. Pierwsze 5 lat małżeństwa to powinna być ciężka, wytężona praca. To jest czas na poznawanie się, na docieranie się, bo jeżeli małżonkowie się nie zdążą dotrzeć i pojawi się dziecko, to dziecko ich nie połączy. Często małżonkowie myślą, że jak jest problem, kryzys, to sobie zafundujemy dziecko, to się nasz problem rozwiąże, tak się zbliżymy do siebie. Nie, bo dziecko wcale nie łączy, tylko rozdziela. Dziecko może połączyć rodziców jeszcze bardziej tylko wtedy, kiedy ten związek, ta relacja jest solidna, jest zbudowana na zdrowych, na silnych fundamentach, a jeżeli ta relacja kuleje, to dziecko spowoduje że małżonkowie przestaną funkcjonować jako małżonkowie, tylko zaczną funkcjonować w trójkącie z dzieckiem, komunikować się poprzez dziecko. I wtedy istnieje ogromne zagrożenie, że któryś z rodziców, najczęściej jest to mama, stworzy zbyt silną, splątaną relację z dzieckiem i to dziecko zastąpi jej męża. Niestety bardzo często tak się dzieje, a ten mąż jest wyrzucany poza rodzinę. Siłą rzeczy. Bo on przestaje czuć się potrzebny. Mama zawłaszcza sobie prawa do opieki nad dzieckiem, wszystko robi przy dziecku, nie dopuszcza męża. On przestaje rozumieć, o co chodzi z tym dzieckiem, czego on potrzebuje. Staje się obcym człowiekiem. Dziecko też tak reaguje na swojego tatę, jakby był obcy. A mężczyzna nie lubi czuć się bezsilny. Najgorsze uczucie dla mężczyzny to jest poczucie bezsilności. A teraz niestety mężczyźni bardzo często się czują bezsilni, bo jest kryzys męskości. To jest kolejny wielki temat, ale to już na inną audycję, która silnie wiąże się z tymi problemami, o których rozmawiamy.
1: No ale żeby zakończyć tak pozytywnie, to skoro już tutaj to słowo bezsilność pada po raz kolejny w naszej rozmowie, to o tym, jak zamienić ją w zaradność według pani.
2: Może wróćmy jeszcze na chwilę do dzieciństwa, bo to, co rodzice mogą zrobić najważniejszego dla swoich dzieci, to wpompować w nich poczucie własnej wartości, które będzie procentować na całe ich życie. Bo człowiek, który ma poczucie własnej wartości, on nie da się wpędzić w wyścig szczurów, on nie da się zaszczuć, bo on będzie wiedział, że on jest człowiekiem, który ma swoją godność, który jest godny miłości i on będzie siebie szanował. Teraz najważniejsze często niestety dla rodziców jest to, żeby dziecko jak najwięcej języków znało, na jak największą ilość zajęć je zapisać, żeby cały czas, żeby być tym idealnym rodzicem, który tak dba o dziecko, że to dziecko nie ma czasu usiąść na pupie i chwili czasu spędzić z rodzicami. I zapominamy wtedy o tych więziach. No i u takiego dziecka wtedy w dorosłym życiu pojawia się bezsilność. To, na co powinniśmy teraz jako rodzice zwrócić uwagę, to żeby w dziecku wzmagać, budować kompetencje społeczne, żeby dziecko sobie społecznie dobrze radziło. Jeżeli dziecko się wycofuje, to znaczy z relacji społecznej, to znaczy, że coś jest nie tak, że sobie nie radzi. Jeżeli jest agresywne, to znaczy, że coś jest nie tak i trzeba się przyjrzeć, zobaczyć, o co chodzi i wesprzeć go w tym. Nie mówić, no idź, no nie cackaj się ze sobą, no idź, no jeździ na tej zjeżdżalni. Nie, może warto z nim pojechać, zjechać i powiedzieć, zobacz, to nic takiego strasznego, zjeżdżamy, powiedzieć mu, jak on ma sobie radzić w tych problemach z rówieśnikami. Nie mówić, no jak ty sobie możesz nie robić, tylko mówić, słuchaj, to mu powiedz tak, ale rzeczywiście najważniejsze jest to, żebyśmy my modelowali takie zachowania, bo dziecko nas obserwuje w kolejce, w sklepie, jeżeli ktoś się przepycha przede mną, a ja nic nie mówię, tylko staję z boku, no to dziecko sobie od razu wyrabia przekonanie, no tak, jak ktoś mnie przepycha, to ja powinienem grzecznie stanąć z boku. No nie, bo powinienem powiedzieć, proszę pana, proszę pani, przepraszam, mi się to nie podoba, co pani robi, a jeżeli pani się spieszy, to dobrze, proszę przejść, ale to proszę się zapytać, tak, czy cokolwiek. Dziecko obserwuje nasze relacje i na tej podstawie uczy się, jak ono ma przetrwać, jak ma funkcjonować. Potem, jeżeli dorośli ludzie, my teraz nie mieliśmy takiego szczęścia w dzieciństwie i rodzice nam nie pokazali, jak sobie radzić, na bezsilność znowu szczerość, bo jeżeli będę uciekał od swoich problemów, to będę się czuł jeszcze bardziej bezsilny. Lepiej przyznać się do swojej słabości, nawet powiedzieć żonie, czuję się słaby, przyjacielowi, komukolwiek. Czuję się słaby. To już jest pierwszy krok do zmiany. Bo jeżeli czuję się słaby i mówię, czuję się słaby, to już nie boję się, przestaję się bać, że ktoś to dostrzeże, to mnie odrzuci. Daję zgodę. Jeżeli ktoś zobaczy, że jestem słaby i mnie odrzuci, no to co to za przyjaciel? To co to za relacja? To nie warto zwracać uwagi na tą relację. Więc jeżeli przyznam się sam przed sobą do tego, że czuję się słaby, to już mogę zacząć tą drogę do przodu, zacząć się wspinać, że akceptuję to, jaki jestem, i to daje mi siłę do tego, żeby coś zmienić. A tak długo, jak to wypieram i protezuję, to nic się nie zmieni, będzie tylko gorzej.
1: W gruncie rzeczy od dzieciństwa zaczęliśmy, na dzieciństwie skończyliśmy, a słowo prawda pojawia się wielokrotnie przez naszą rozmowę, tutaj przewijając się w ciągu tych 2 godzin. Natomiast myśl mam taką, gdy pani mówiła o tym modelowaniu, w dobrym słowie, dzieciństwa przez rodziców swojego potomstwa, czyli budowania w nich poczucia własnej wartości i dobrej samooceny, właściwej, to z niczym innym mi się nie kojarzy, jak z dobrze pojmowanym, bo tylko dobrze można pojmować te słowa, kochaj bliźniego swego jak siebie samego.
2: Tak jest.
1: Niech to będzie puentą naszej rozmowy. Bardzo pani dziękuję.
2: Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i państwu dziękuję za uwagę.
1: Marta Maurer-Włodarczak, psycholog i terapeuta małżeński, w poradni Sensi Ty była gościem dzisiejszego wydania Nocnych Świateł. Paweł Krzemiński, kłaniam się nisko, dobrej nocy, do usłyszenia.
0: Radio Plus. Nocne Światła. Nocne Światła.